0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej płacie, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. 87,7 Radio Radom.

0: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest szósta. Zapraszamy na wiadomości.
1: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
2: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
3: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
2: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
3: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
1: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość, niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
1: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
5: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
6: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
7: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
5: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
1: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. W kamienicy Deskurów odbyła się konferencja pod nazwą Solidarność Międzypokoleniowa – Krok w przyszłość Europy, poświęcona pamięci radomskiego czerwca 76 oraz budowaniu dialogu pomiędzy pokoleniami. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski podkreślał znaczenie wspólnego pielęgnowania pamięci historycznej.
9: Cieszy nas podjęcie tego typu inicjatywy, że międzypokoleniowo możecie Państwo wymieniać doświadczenia, rozmawiać i być takim dowodem na to, że w każdym wieku można tą wiedzę pogłębiać, jednocześnie starać się, aby ta prawda historyczna o wydarzeniach radomskiego czerwca miała się dobrze i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.
8: Do znaczenia zdarzeń w 1976 roku odniosła się również wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
10: radomskie wydarzenia czerwca 76 to nie tylko element, który kształtuje naszą tożsamość lokalną. To przede wszystkim wydarzenia, które miały ogromny wpływ na to, co zadziało się później w Polsce i w Europie, na cały przebieg procesów demokratycznych, których byliśmy świadkami.
8: Podczas konferencji zwracano uwagę, że historia najlepiej wybrzmiewa wtedy, gdy opowiadają ją świadkowie wydarzeń obecni podczas spotkania. Po części oficjalnej rozpoczęły się warsztaty, podczas których młodzież i seniorzy wspólnie pracowali nad pomysłami dotyczącymi nauczania o radomskim czerwcu 76. Wypracowane materiały mają w przyszłości trafić do szkół i stać się wsparciem dla nauczycieli oraz uczniów.
11: Moc miasta.
8: Ulica Długojowska i Zachodnia zyskają nowe oświetlenie uliczne. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian.
12: Nowe słupy wraz z oprawami pojawią się na ponad 100-metrowym odcinku ulicy Długojowskiej od budynku z numerem 153 do ulicy Szczecińskiej, a także na ulicy Zachodniej. Odcinek od ulicy Wolanowskiej do ulicy Margrowej łącznie ponad 700 metrów.
8: Mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 5 maja. Jak dodaje Łukasz Kościelniak, planowane jest ogłoszenie przetargów na realizację tego typu zadań, m.in. na Godowie, Halinowie i Janiszpolu.
11: Moc kultury.
8: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
13: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
8: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
13: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
8: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach 6-7 czerwca na placu Koraciego.
11: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
15: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
0: Dzień zaczyna się nam bardzo słonecznie i ładnie i takim też ma pozostać, no przynajmniej tak zapowiadają nam synoptycy. Jak na razie 12 stopni Celsjusza i po tej wyjątkowo ciepłej majówce kolejne ciepłe dni przed nami. Dzisiaj 27, nawet 28 stopni mają sięgnąć ponownie, zresztą słupki rtęci w naszych termometrach. Jutro podobnie, potem zacznie się ochładzać, ale poniżej 20 w tym tygodniu nie zejdziemy za dnia, no bo noce, no właśnie tak jak widać, 12 stopni teraz, czyli nocą było gdzieś tam coś koło 10. Do rzeczy jedno. Jednak żadnych opadów nam dzisiaj nie zapowiadają, nawet chmur za bardzo nie będzie, więc co? Więc leżaki i opalamy się!
15: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
15: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
0: Radio Radom. 9 minut po 6 na radiowym zegarze. Przed mikrofonem Paweł Serwacy. Serwatko, dzień dobry. Witam serdecznie w tym nowym tygodniu, pięknie się rozpoczynającym i zapowiadającym. No i może nietypowa oprawa muzyczna przy poranku, dlatego że dzisiaj 4 maja,

0: Sia w Radiu Radom na 87,7 FM jest 17 minut po 6 na radiowym zegarze, a w kalendarzu wspomniany wcześniej 4 dzień maja i poniedziałek przy okazji, no i co najważniejsze, Dzień Gwiezdnych Wojen. Dlaczego to najważniejsze? Dlatego, że okej, są inne święta dzisiaj, jak najbardziej, ale chyba żaden, żaden inny film, żadna inna seria filmów w historii ludzkości nie dała światu tylu fanów tak oddanych przez tak wiele lat. Ale do tego sobie wrócimy za chwilę. Oprócz tego jeszcze w kalendarzu dzisiaj mamy napisane jak byk, że mamy Dzień Garncarza, Dzień Kominiarza, Dzień Piekarza. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich. Międzynarodowy Dzień Strażaka, tych pozdrawiamy w szczególności, bo oni nas ratują, jak przychodzi potrzeba. No i wreszcie mamy też Światowy Dzień Powolności, więc tak przy poniedziałku za bardzo się do roboty nie spieszmy.
1: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom ulica Maratońska za Dębową. Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87.7.
1: Let's get down to business, czyli Tiesto w Radiu Radom na 87.7 FM, to za nami. A przed nami Roxette, Must Have Been Love. Zostają nam 2 minuty do wpół, bo do 7 rano wstajemy i budzimy się i rozglądamy się, co też się na świecie dzieje. I proszę bardzo, tak po majówce lecimy sobie do Włoch na późniejszego City Breaka, a tam jedno z miast nakazało sprzątać po psach. No i to by się wydawało całkiem normalne, wręcz nawet wskazane. Chyba większość się przyzwyczaiła, że jak wyprowadzamy pupila, no to wypada jednak, jeżeli coś tam zostawi po sobie, to zebrać, żeby ktoś później sobie w to nie wdepnął albo coś jeszcze gorszego. Okazało się jednak, że w tym mieście trzeba sprzątać, ale nie tylko dwójkę. Że co?

0: Zalia i Bezsensownie w Radiu Radom na 87 i 7 FM, 6 minut po wpół do 7 rano. Wstajemy i budzimy się jeszcze na moment po majówce. Wracamy do włoskiego Livorno, gdzie wprowadzono nakaz sprzątania po swoich psach i to nie tylko psich kup, bo po prostu ludziom, mieszkańcom i nie tylko, bo i lokalnym władzom w sumie też zaczęło przeszkadzać to, jak to wszędzie unosi się zapach tego, jak to psy znaczą swoje terytorium. No i już spieszę z wyjaśnieniem, na szczęście nie trzeba będzie nosić ze sobą żadnych tam specjalnych pojemników ani nic, tylko po prostu butelki z wodą i spryskiwaczem, żeby czyścić chodniki, ławki, a co ciekawe nawet koła zaparkowanych samochodów i skuterów, rowerów, etc. No i to jest w sumie dobre rozwiązanie, bo nikt chyba nie lubi mieć wyżartych felg.
1: Radio Radom 87 i 7.

0: Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja, ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego, zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by twój dzień był idealny.
5: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
4: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
6: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: siedzę i myślę i zastanawiam się, czemu ja w robocie, a nie na przykład gdzie indziej, albo majówka już minęła. No cóż, zdarza się. 10 minut nam zostaje do 7, za nami Beata Kozidrak, przed nami Elton John, Britney Spears. Do 7 dokołysze nas jeszcze Robbie Williams, a tymczasem przenosimy się do Kolumbii. Tam mają problem z hipopotamami, które zostały po Escobarze. Ten nie żyje od 93, ale hipopotamy, które sobie sprowadził, zostały i się tam sobie w Kolumbii mnożą. Teraz jest ich około 200. No i stanowią spory problem dla lokalnej fauny, flory, a także gospodarki, bo zwierzętom gospodarczym też potrafią zaszkodzić. One tylko wyglądają tak łagodnie. Ale widzieliście kiedyś, jak hipopotam otwiera paszczę? No właśnie.
1: 87,7 Radio Radom.
0: Ale jest ratunek. Jeden hinduski miliarder zaproponował, że te hipopotamy odkupi.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
2: Radio Radom. 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
0: Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
2: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest siódma. Zapraszamy na wiadomości.
3: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie ma poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
4: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
3: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
3: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1,000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
6: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
3: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami, bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomski Szpital Specjalistyczny imienia Tytusa Chałubińskiego zwrócił się do miasta w sprawie pożyczki finansowej. Placówka wystąpiła z prośbą o 23 miliony złotych, mówi dyrektorka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta.
8: Mamy 70 milionów zobowiązań wymagalnych. Radomski Szpital Specjalistyczny zamierza przeznaczyć tę kwotę na spłatę zobowiązań bieżących.
7: Pożyczka na wniosek szpitala ma być wypłacana w miesięcznych transzach.
8: Bardzo nam na tym zależało, żeby móc rozmawiać z naszymi wierzycielami na zasadzie: w tym miesiącu mamy tyle, jesteśmy pewni, że w przyszłym też będziemy mieć na pokrycie części zobowiązań.
7: Wniosek trafił do Rady Miejskiej i był przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji. Radni przychylili się do prośby szpitala i przegłosowali uchwałę. Oznacza to, że pożyczka zostanie udzielona.
9: Moc regionu.
7: Modernizacja placów zabaw, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa nowych świetlic wiejskich to tylko niektóre zadania, które zostaną zrealizowane w subregionie radomskim i powiecie grójeckim ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach programów Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.
9: Rzeczywiście prawie 80 umów podpisanych, wartość 5 milionów złotych, ale przypomnę, że aspirujemy do tego, aby utrzymać ten poziom 700-800 podpisanych umów w roku, więc wszystko przed nami.
7: Jednym z beneficjentów instrumentu wsparcia jest gmina Stara Błotnica, która otrzymała 200 tysięcy złotych na utworzenie lokalnego centrum integracji w Starym Kadłubie, mówi wójt Marcin Kozdrach.
10: Mamy dawny budynek szkoły podstawowej w Starym Kadłubie, który chcemy przekształcić na świetlicę wiejską dla mieszkańców Starego Kadłuba i Starego Osowa, więc na pewno te środki pozwolą zagospodarować, wyposażyć, wyremontować ten budynek i wtedy mieszkańcy, koła gospodyń będą mogły z tego budynku korzystać.
7: Większość umów podpisanych stanowią projekty sołeckie, na które samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy blisko 2 miliony złotych.
0: Moc kultury.
7: W Teatrze Powszechnym odbyła się gala Radomskiej Nagrody Kulturalnej. W kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku kapituła nagrody wyróżniła spektakl Tęsknię za domem Radosława B. Maciąga, międzynarodowy konkurs kompozytorski imienia Krzysztofa Pendereckiego Arboretum, a także dwie wystawy Miasto w labiryncie wyobraźni i kolekcja Wojciecha Fibaka Nowe pokolenie. Tę ostatnią ekspozycję przygotowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dyrektor placówki Wioletta Kotkowska podkreśla, że jest to szczególna wystawa.
11: Młode pokolenie Wojciecha Fibaka doprowadziło nas właśnie do tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli wyróżnienia w tak wspaniałej nagrodzie kulturalnej miasta naszego Radomia, za co serdecznie dziękujemy. Ta wystawa nie jest indywidualnym osiągnięciem. To jest osiągnięcie ludzi, pracowników całej naszej instytucji.
7: W kategorii całokształt działalności nagrodzono wicedyrektora amfiteatru Jerzego Skwarka.
12: Wrażenia jak najbardziej pozytywne. Zawsze przyjemnie jest dostawać nagrody, tym bardziej, że już od wielu lat pracuję w kulturze radomskiej. Cały czas jestem z kulturą związany i w zasadzie tak naprawdę z uwagi na fakt, że jestem muzykiem, to jestem do niej przywiązany jak chłop do ziemi.
7: Pełną listę nagrodzonych znajdziecie na portalu mocmiasta.pl.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
13: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
2: Normalnie tak to ładnie wygląda, że aż zacząłem patrzeć, czy przypadkiem jakichś ostrzeżeń i alertów nam tu nie szykują. No i nie, nie szykują, ale prognoza długoterminowa nam mówi, że w tym tygodniu może trochę pokropić. Koło czwartku, piątku przyjdą do nas chmury i wtedy też temperatury za dnia wyniosą nawet niespełna 20 stopni. Aj, aj, aj. No ale dzisiaj już teraz 15 na termometrach, a w ciągu dnia spodziewajmy się nawet 27, więc plan mamy przećwiczony już na taką okoliczność. Leżaki, kawa, herbata, a nie, przepraszam, teraz to raczej napoje z palemką, pomarańczowy na przykład, czy coś.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
2: I gramy dalej, bo to jest poranne Eldoradom w Radiu Radom na 87 i 7 FM. 8 minut po 7 wskazuje nam radiowy zegar, a przed mikrofonem w dalszym ciągu Serwacy, znaczy się Paweł Serwatko. Jeszcze raz cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
1: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: I Just Died In Your Arms Tonight. Cutting Crew w Radiu Radom na 87,7 FM. 17 minut po 7 wskazuje nam radiowy zegar. Poniedziałek, 4 maja, rok 2026. No i dzisiaj maturzyści mierzą się z egzaminem maturalnym z języka polskiego. Temat rozprawki, znaczy się tego wypracowania, jeszcze nieznany, ale życzymy, żeby się obeszło bez lalki. Chociaż z tego co wiem, Mrożek też swego czasu przepraszał maturzystów za tango, więc może im bez tanga też. Już o 9 maturzyści wejdą na salę i poznają swoje tematy, a także zmierzą się z dzisiejszymi pytaniami. Pamiętajcie jednak, raz, że trzymamy za was kciuki, dwa, że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie oficera.
1: Radio Radom 87,7.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
4: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
5: Gorący hit.

0: najgorszy hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Radomski Trafik.
5: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
7: Jakoś tak luz na mieście, normalnie jak gdyby matury wpływały na natężenie ruchu, zresztą pewnie wpływają. Trochę jednak tłoczno się robi na Żółkiewskiego przed Zbrowskiego i trochę też na Zbrowskiego przed 11 listopada i nawzajem. Kozienicka całkiem wolna, na Struga też za bardzo nie zwolnimy. Żeromskiego trochę na czerwono przed 25 czerwca. Za to Słowackiego od strony Skaryszewa tu już się robi tłoczno. Nawet przed Skaryszewską, potem także oczywiście przed rondem. Kościuszki jest nieźle, Grzesznarowskiego przed tutaj tuż Poniatowskiego, zaraz za wiaduktami. Też pewien tłok tutaj mapa natężenia ruchu drogowego wskazuje. Uważajcie na siebie.
5: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91. Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
7: I łapcie za telefony. Jeszcze matury nie ma, jeszcze się nie zaczęły, więc jeszcze jest okazja, żeby wygrać w konkursie Deszcze Niespokojne, który już za chwilę w Radiu Radom na 87,7 FM. Dzwońcie w takim razie. 46 26 600. Dzisiaj wygrywamy kartę na basen, także można się będzie nie tylko rozerwać i wygrać, ale też zamoczyć. 46 26 600.
8: 87,7 Radio Radom.
9: Reklama. Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spół.
10: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
11: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio Radom.
12: Radio Radom. Deszcze niespokojne.
7: No to zaczynamy konkurs. 46 26 600, linia otwarta, numer aktywny i czekam na osobę, która zadzwoni i wygra. A do wygrania dzisiaj karta na 2 godziny do wykorzystania na basenie.
13: Sponsorem nagrody w konkursie jest Mosir Aquapark Neptun, Radom, ulica Wyścigowa 49.
7: No teraz już wiemy, o co to, przypomnę, jak wygrywać. A wygrywamy dośpiewując brakujący fragment popularnej piosenki. Dzisiaj to 1-8-L i jak zapomnieć. Myślę, że większość osób ma już ten tekst wdrukowany gdzieś tam po wewnętrznej stronie powiek i wiedzą na przykład, jak się śpiewa tak.
14: Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile te, które są na niebo. Chcę,
15: bo chcę.
7: zaśpiewa dalszy ciąg bez problemu. 4 6 26 600 i tylko tyle trzeba, żeby zwyciężyć. Linia jest otwarta, numer jest aktywny i czekam na połączenia przychodzące. To może być wasza szansa, żeby zgarnąć nagrodę, a przy okazji nieśmiertelną chwałę. When...

0: po swojemu i po swojsku w Radiu Radom na 87,7 FM. Za chwilę zaczniemy wiadomości sportowe, a tymczasem przypomnę, że cały czas czekam na kogoś, kto tam zwycięży w konkursie Deszcze Niespokojne, dośpiewując brakujący fragment piosenki 18L46-26600. Linia wciąż jest otwarta, nagroda wciąż czeka.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z JKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
2: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
1: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zanim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
3: Oczywiście siebie na swoim korzyść nie liczyły. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejszy. Jedziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkich sił.
1: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
4: Radio Radom 87,7.
5: Ja się

0: Wielki mały człowiek, 2 plus 1 w Radiu Radom na 87,7 FM. Taką wam do porannej kawy historię opowiem. Było sobie dwóch braci, bliźniaków w dodatku. Jeden czasami prawu podpadał, jakieś tam drobne przewinienia, za które jednak był karany notami, mandatami i tak dalej. No i podawał dane swojego brata bliźniaka, no bo kto by ich rozróżnił? Więc zamiast swojego imienia wpisywał imię brata, reszta się zgadzała, imię matki te same, ojca i tak dalej. PESEL też pamiętał, jakoś to poszło. Okej. Jednak brat po jakimś czasie zauważył, że jest karany i nie wie za co. Wobec tego zgłosił sprawę na policję. Teraz policja sprawę wyjaśnia, a chociaż myślę, że bracia sobie sprawę wyjaśnili na miejscu od razu.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Myślałeś kiedyś, jakby to było mieć miliony?
3: Jasne, podróże, nowe auto, dom z basenem.
2: A myślałeś o milionach możliwości? Miliony wyobraźni, kreatywności, spotkań i wspólnego działania?
4: Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w projekcie Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój. Przed nami 2 lata pełne spotkań, warsztatów oraz edukacji kulturalnej postrzegającej sztukę jako narzędzie rozwoju. Więcej informacji na stronie Łaźni. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Kombi, Black and White w Radiu Radom na 87 i 7 FM. To za nami, a przed nami za 11 minut ósma. O ósmej najświeższe wiadomości, a po ósmej usłyszymy na antenie m.in. Gabriela Fleszara, Eurythmics, Lady Punk i Manam. Zostańcie z nami na 87 i 7 FM.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Radio Radom. 87,7.

Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.

0: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 8. Zapraszamy na wiadomości.
1: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Rozpoczął się nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków Radomirek. Rodzice mogą zapisywać dzieci do żłobków przy ulicy PCK Michałowskiej oraz Batalionów Chłopskich. Rekrutacja na rok szkolny 2026-2027 odbywa się za pomocą systemu internetowego, mówi zastępca prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk.
2: Zgodnie z naszym harmonogramem rejestracja wniosków będzie odbywała się do 31 maja, a do 10 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci, które wstępnie zostaną zakwalifikowane do żłobków, po czym w ciągu kolejnych 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia swojego dziecka do naszej placówki.
1: Ostateczne wyniki naboru poznamy 30 czerwca, a przyjęte dzieci rozpoczną uczęszczanie do żłobków od 1 września. Jednocześnie trwa nabór do nowego żłobka przy ulicy Piastowskiej, który prowadzony jest w formie papierowej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Rodzice zainteresowani wcześniejszym zapewnieniem opieki mogą zapisać dziecko bezpośrednio w sekretariacie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
3: Radio Radom.
1: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom i jazda na płycie poślizgowej czy tak zwany szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
4: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
1: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
5: Inicjatywa zrodziła się takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze, autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
1: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
3: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
6: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
7: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Piękny początek tygodnia i tym trudniej chyba wrócić do pracy po majówce, ale pocieszmy się tym, że po pracy jeszcze możemy sobie spokojnie pochilloutować przy 27 stopniach, bo tyle mają dzisiaj wskazać termometry, więc jak ktoś się jeszcze opalić nie zdążył, to jeszcze zdąży na spokojnie, nie pali się, a się opali.
7: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
6: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
3: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
9: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Hurra, hurra, dzisiaj matura, 19 nawet minut po 8, o 9 maturzyści wejdą już na salę, rozpieczętują arkusze i poznają, złapią się za głowy, poznają pytania, a także tematy rozprawek maturalnych. Właśnie sobie patrzę na tematy z ubiegłego roku, czyli mieliśmy tam źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka, a także jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka. Piękne w tych rozprawkach jest to, że można naprawdę nalać wody, trzeba tylko w miarę zadbać, żeby zdania się kleiły do siebie nawzajem i żeby były jakoś tam gramatycznie i ortograficznie poprawne, a reszta pójdzie z górki. Zaufajcie swojemu flow. Niech moc będzie z wami w końcu dzisiaj, Dzień Gwiezdnych Wojen. A tak naprawdę dacie radę.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Remont? Nie musisz przepłacać.
3: Oh yeah!
2: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
4: Gdyńska 35.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni, soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
16: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
15: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Bananarama i Venus w Radiu Radom na 87 i 7 FM. 3 minuty zostają do wpół do 9 rano. Teraz będzie historia chwytająca za serce. Niektórzy mogli słyszeć o tym, że w marcu, gdzieś tam pod koniec marca, na Bałtyku znaleziono humbaka, czyli takiego wieloryba, który ładnie śpiewa. Ten humbak sobie utknął na mieliźnie i za bardzo nie wiedział, jak się stamtąd ruszyć. Zaczęła się akcja ratunkowa, która trwała dosyć długo. Zakończyła się na szczęście sukcesem w sobotę minioną właśnie. Dopiero do majówki musiał sobie humbak poczekać, aż go wreszcie odtransportowano tak, że mógł sobie wrócić do wody bezpiecznie, cały i zdrów, i od razu popłynął w kierunku, z tego co wiemy, Arktyki. Widocznie majówka w Polsce okazała się dla niego zbyt ciepła. Popłynął sobie teraz odpocząć trochę od tego upału.
1: Radio Radom 87 i 7.

0: obok, czyli Lady Punk w Radiu Radom na 87,7 FM. Minuta po wpół, do za chwilę zaczynamy wiadomości sportowe. A propos sportu, nie wiem, czy wiecie, jeżeli komuś się wydaje, że przed maturą ma spory stres, to pomyślcie sobie o tym, że Oskar Pietruszewski ledwie przedwczoraj świętował ze FC Porto Mistrzostwo Portugalii. Wczoraj przyleciał do Polski, a dziś przystępuje do matury.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już rok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AS Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
2: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
1: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wardą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Eza Chiwashi Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
3: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tutaj on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że te Australijki mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
1: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
4: Radio Radom 87,7.

0: Radomski Trafik.
1: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
2: Wjazd od Skaryszewa trochę się już odblokował, za to cały czas na czerwono świeci Żółkiewskiego przed Zbrowskiego. Rondo Kozienickie w sumie wygląda całkiem nieźle, Warszawskie to już całkiem luźno, Okulickiego przed Główną nieco tłoczna, ale bez przesady, Andrzeja Struga przed 25 czerwca i nawzajem, 25 czerwca przed Słowackiego też, Trauguta wygląda nieźle, Kościuszki też. Czy staniemy w takim razie przy cmentarzu? Tak, jak najbardziej. Maratańska przed Limanowskiego też na czerwono. Uważajcie na siebie.
1: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91. Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. 87,7. Radio Radom. Reklama.
3: Maturzysto, powodzenia na maturze! Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
4: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
9: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
11: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kwiat Jabłoni od nowa w Radiu Radom na 87,7 FM i chciałoby się powiedzieć, że od nowa wczoraj ruszył bieg Konstytucji 3 maja w Radomiu. To znaczy od nowa, no bo co roku ten bieg się odbywa już od ładnych paru lat, ale w tym roku to normalnie żeśmy chyba przebili sufit. Organizatorzy przewidzieli 500 miejsc, ale zainteresowanie było tak duże, że trzeba było podwyższyć poprzeczkę i w sumie na starcie stanęło 600 osób. No i to jest w sumie bardzo fajne. Raz, że chce się biegać, pogoda sprzyja jak najbardziej bieganiu, chociaż niektórym mogło być trochę za gorąco, to jednak zawsze można się ochłodzić. Im szybciej biegniemy, tym silniejszy jest wiatr. Tak mi kiedyś babcia tłumaczyła. To chyba nie jest prawda tak do końca. Tak czy inaczej, bardzo fajny wynik. No i czekamy w takim razie, co będzie za rok.
1: Radio Radom 87,7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: 7 minut nam zostaje do 9. O 9 najświeższe wiadomości w Radiu Radom na 87,7 FM. W wiadomościach będzie o maturach, no bo oczywiście, że tak, a także o spadających gwiazdach, ale nie Perseidach.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 9. Zapraszamy na wiadomości.
2: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
3: Zestresowane jesteśmy, nie?
4: A ty?
3: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
5: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
4: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
2: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
6: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
2: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
7: To bohater i człowiek niezłomny.
2: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
8: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności. Ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
9: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
2: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
10: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Przed radomskimi czwartoklasistami ze szkół średnich intensywne dni. Punktualnie o godzinie 9 maturzyści zasiedli do pierwszego egzaminu z języka polskiego. To ważny moment dla tysięcy uczniów, którzy dziś mierzą się nie tylko z arkuszem, ale też ze stresem i dużymi emocjami. Wielu z nich wchodziło na salę z nadzieją na dobre wyniki, jak młodzież z 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu.
11: Uważam, że jestem przygotowany, ale to też zależy od tego, co się tutaj pojawi. przewiduję, że trafi się coś, czego się nie uczyłem. Najprawdopodobniej będzie to coś z trylogii Sienkiewicza, ale wydaje mi się, że sobie poradzę, co by nie było, i 30% będzie.
12: No trochę się stresuję, no nie oszukujmy się, to jest egzamin, którym całe życie mnie straszyli. Mam nadzieję, że napiszę go jak najlepiej i otworzy przede mną nowe ścieżki.
10: To jeden z najważniejszych momentów w życiu absolwentów szkół średnich, który otwiera im drogę do dalszej edukacji i realizacji planów na przyszłość. A już jutro przed maturzystami królowa nauk, matematyka.
0: Moc regionu.
10: Już 10 maja do Białobrzegów powróci Bieg Pilicy. Wydarzenie organizowane jest w ramach Białobrzeskich Dni Majowych i co roku przyciąga biegaczy z regionu, w tym liczną grupę z Radomia. Na uczestników czeka główny dystans 10 kilometrów, mówi burmistrz Adam Bolek.
13: Ale są również biegi dziecięce na różnych dystansach, jest też Nordic Walking i jest bieg na 3 km dla tych, którzy zaczynają bieganie. Trasa będzie ta sama co w ubiegłym roku, więc można tutaj te wyniki poprawić. Super atmosfera, pewnie jak zwykle super pogoda, chociaż żeby nie było za ciepło, bo to przeszkadza w dobrych wynikach.
10: Burmistrz Białobrzegów liczy na dobrą frekwencję. Na uczestników czekać będą zasłużone pamiątkowe medale, puchary i upominki, a dla najmłodszych biegaczy słodkie niespodzianki.
0: Moc kultury.
10: W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę, jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Elektrownia konsekwentnie stawia na młodych twórców, dając im przestrzeń do debiutu i rozwoju.
14: Staramy się pokazywać takich artystów, którzy dopiero są na początku swojej kariery, żeby pokazać, że można odkrywać tych artystów, dawać im szansę. Nie pokazujemy tylko wielkich mistrzów, bo to jest łatwe, ale staramy się iść odważnie do przodu.
10: Jak dodał kurator, wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
14: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
10: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
15: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
16: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: O tym, że dzisiaj grzeje i lampa nie zła, to już wiemy. Oprócz tego będzie jeszcze cieplej, bo teraz 21 stopni, a przewidywany jest wzrost nawet do 27-28 stopni. Jutro wcale nie lżej, za to od środy mają do nas przyjść chmury, które mogą przynieść delikatne opady, zwłaszcza w środę po południu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No ale te opady przyniosą ochłodzenie, ale bez przesady, bo w środę już nie 28, ale 24 stopnie. Czujecie różnicę?
16: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
15: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
1: No i gramy dalej. 8 minut po 9:00 cały czas świętujemy dzisiaj Dzień Gwiezdnych Wojen. Przed mikrofonem kadet, a właściwie młody padawan Jedi, Paweł Serwacy Serwatko. Jeszcze raz witam serdecznie i niech moc będzie dzisiaj z nami.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
17: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Tym razem Luis Capaldi w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Nie tylko w Polsce była świętowana majówka. Oczywiście majówka to składa się ze świąt kilku, w tym 2 maja na przykład jest Dzień Flagi Narodowej i ten dzień był świętowany także w Stanach i w Kanadzie, a dokładnie na granicy Stanów i Kanady na wodospadzie Niagara. Ten to wodospad został podświetlony trochę na biało, trochę na czerwono, znaczy w połowie na biało, w drugiej połowie na czerwono. Właśnie patrzę na zdjęcia z całego widowiska i wyglądało to naprawdę niesamowicie. Z jednej strony w ten sposób tamtejsze władze i mieszkańcy chcieli uczcić Dzień Flagi w Polsce, bo widocznie Polaków lubią, ale też był to prezent dla Polaków, a także dla Polonii, zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie. Oni wciąż tam są, nawet jeśli od pokoleń, może trochę polski im się tam zniekształcił i mówią inaczej niż my, ale są, jak najbardziej.
1: 87 i 7 Radio Radom.
0: Ciekawe, czy by zdali maturę z Polaka dzisiaj.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
4: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
5: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Radomski trafik.
5: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
7: Znowu się delikatnie tłoczy wjazd od Skaryszewa, głównie to Słowackiego przed Malenicką, przed rondem już nieco luźniej. Kościuszki przed Narutowicza i z Wzajemnością, Traguta przed Wareńskiego też na czerwono dosyć mocno, 25 czerwca podobnie przed Żeromskiego i przed Struga też nawzajem. Patrzę na rondo Kozienickie, tu bezproblemowo, Żółkie przed Zbrowskiego trochę się tłoczy, rondo warszawskie taki luz, że aż wiatr hula. No i Wolanowska przed Kielecką i Główną, tutaj wszystko porówno, uważajcie na siebie.
6: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
5: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
7: No i zaraz zaczynamy konkurs, więc już teraz dzwońcie 46 26 600. Linia otwarta, numer aktywny i czekam na osobę, która zwycięży w konkursie pytania nie do przespania. Jedno tylko pytanie, jedna prawidłowa odpowiedź i nagroda wpada w wasze ręce. A dziś gramy o świeżo paloną brazylijską kawę. 46 26 600. Już można, już dzwonimy.
5: Reklama.
8: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
9: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
10: Mieszkańcu Radomia. Masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
11: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prim.

0: sklep Prima Deco w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98. www.nuno.pl. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Pytania nie do przespania.
2: No to konkurs, czas zacząć. Jedno pytanie, jedna odpowiedź i nagroda wpada w szczęśliwe ręce. Dzisiaj gramy o świeżo paloną brazylijską kawę.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest palarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.
2: A z nami na łączach jest Daniel. Danielu, jesteś tam?
4: Jestem.
2: Cieszę się ogromnie i ja też tu jestem. No i teraz tak. Mówiliśmy sobie o tym, że mam dzisiaj trzy kategorie. Jest maturalnie język polski, oprócz tego ciało człowieka i historia. To którą wybierasz?
4: Spróbujemy ciało człowieka.
2: Ciało człowieka. Okej, niech będzie w takim razie. Sam tego chciałeś. Który hormon wytwarzany jest w nadnerczu? A. Adrenalina. B. Oksytocyna. C. Testosteron. Czy D. Progesteron. Który jest wytwarzany w nadnerczu?
4: Nadnerczu.
2: Nadnercze. Pod A. Adrenalina. Pod B. Oksytocyna, dobrze mówię, pod C testosteron i pod D progesteron w nadnerczach. Które są wytwarzane z nich? Który z nich? Bo jeden tylko. Czas leci. Nadnercze. Mała podpowiedź jest taka, że masz 25% szans nawet jak strzelisz. Pod A mamy adrenalinę, pod B oksytocynę, pod C testosteron i pod D progesteron. To który z nich w nadnerczu powstaje?
4: Progesteron.
2: Progesteron, nie. Powiadasz? Zobaczmy, czy to o niego chodzi. No nie! Niestety nie. Jutro też jest dzień, Danielu. Dzięki za dziś i czekam na połączenia przychodzące. 4626600. Który to hormon jest wytwarzany w nadnerczu? Kto mi powie, nagrodę wygra, zwycięży, będzie się cieszył chwałą, glorią i całą resztą. 4626600. Linia otwarta, numer aktywny. O, i nawet jest połączenie. Proszę bardzo, Radio Radom, słucham bardzo.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak ci na imię?
5: Małgorzata.
2: Cześć, Małgorzato. To jak, powiesz nam, który z nich, z tych hormonów jest wytwarzany w nadnerczu?
5: Odpowiedź D.
2: Odpowiedź D to progesteron. Progesteron to jest to samo, co powiedział Daniel przed chwilą.
5: Aha, nie.
2: Więc czekaj.
5: To C, przepraszam.
2: Przypomnę, pod A jest adrenalina, pod tak, B oksytocyna tak. I pod C testosteron. To który z nich powstaje w nadnerczu?
5: To B.
2: B, czyli oksytocyna. Niestety też nie. Więc linia otwarta, numer aktywny i zostaje nam 50-50. 50% szans, nawet jeśli się strzeli. I czekam tylko na osobę, która się w temat wstrzeli. I jest kolejne połączenie. Radio Radom, słucham bardzo.
6: Dzień dobry.
2: Jak ci na imię?
6: Justyna.
2: To weź, Justyno, wygraj wreszcie. Który z tych hormonów powstaje w nadnerczu?
6: Możliwe, że jest to A.
2: A, czyli adrenalina. No i bardzo dobrze, tak jest. Łatwo nie było, chociaż sama powiedz, było łatwo?
6: Tak, 50-50 było łatwo.
2: No, ale trafiłaś.
6: Tak
2: jest, nagroda wpada w twoje ręce. W nadnerczu produkowana jest adrenalina. Oksytocyna powstaje w podwzgórzu, gdzieś tam w mózgu. Testosteron w męskich strefach prywatnych. A progesteron w jajnikach. Także, no, jeden tylko hormon. I ten właśnie, a swoją drogą, adrenalina ci się podniosła, jak zadzwoniłaś?
6: W sumie to nie.
2: Na spokojnie, na luzaku w takim razie. Nagroda wpada w twoje ręce. Zaraz sobie wypijesz pyszną brazylijską kawę. Chciałabyś pozdrowić kogoś z anteny Radia Radom?
6: Pozdrawiam koleżanki i kolegów z pracy, wszystkich słuchaczy, prowadzącego.
2: No.
6: No i zakończyłabym na tylu osobach.
2: I jeszcze raz, to na końcu?
6: I jeszcze zakończyłam.
2: A, no i dobrze. No to pozdrawiam w takim razie wymienionych prowadzącego w szczególności i zapraszamy jutro o tej samej porze. To może być wasza szansa, nawet jak się dzisiaj nie udało, albo się nie dodzwoniliście, nie martwcie się. Jutro znowu konkurs, znowu pytania, nie do przespania, tylko w Radiu Radom na 87,7 FM. Bądźcie z nami.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest palarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.

0: Radio Radom 87,7.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnicziecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
2: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
1: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy kompety drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
0: Radio Radom 87,7.

0: Giełda pracy.
1: Bo to już czas, żeby ją rozpocząć. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca, ratownik. Zakres obowiązków: uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzieleniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczeniu prac pożarniczo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B+C i posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy: umowa o pracę, pełny etat, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera oferty pracy bądź pod numerem telefonu 41 25 36 854. W tej giełdzie pracy to wszystko, a swoje ogłoszenia można dodawać dzwoniąc pod numer telefonu 530 123 530.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
7: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom, Trojańska 10, lokal 3-4.
8: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w dziale spraw osobowych i wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka ZO przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
9: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners to sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
10: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Caro w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
11: Nasza konferencja w hotelu Caro była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
10: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Caro. Twój partner w biznesie.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Zostaje nam w sumie to 4 minuty, nawet niespełna, do 10. O 10 najświeższe wiadomości w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Ale tak poza wiadomościami, to niektórzy się cieszą, że Wielka Brytania odniosła dyplomatyczne zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że brytyjski król podarował Donaldowi Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, dzwon ze okrętu, który niegdyś to sobie po wodach pływał i nazywał się HMS Trump, czyli no to prawie tak samo jak amerykański prezydent. Biały Dom się śmiała, przynajmniej w dużej części, publika się śmiała, Brytyjczycy zachowali powagę, a Trump chyba żartu nie zrozumiał.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Minęła 10:00, słuchacie Radia Radom. Przed nami wiadomości.
2: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
3: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
2: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
4: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
2: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
4: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
5: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
4: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa, matura 30%.
2: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
2: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA, Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qik, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. 30 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie bazy utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich w Radomiu. To pierwsze takie zaplecze na południu województwa mazowieckiego. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi blisko 3000 m2. Nowoczesna serwisownia ma ułatwić proces utrzymania pojazdów obsługujących m.in. linie kolejowe z subregionu radomskiego Koleje Mazowieckie.
8: To jest nowoczesny przewoźnik, najnowocześniejszy w Polsce. Bądźmy z tego dumni, który obchodzi 20-lecie swojego funkcjonowania i w dalszym ciągu ma plany rozwoju.
7: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Głównym punktem nowo otwartego zaplecza jest hala utrzymaniowo-naprawcza. Tuż obok hali powstał budynek administracyjno-biurowy, gdzie znajdują się pomieszczenia dla pracowników sekcji. Ważną częścią nowego zaplecza jest również nowoczesna myjnia przejazdowa, spełniająca wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
9: Otwarcie hali utrzymaniowo-naprawczej Kolei Mazowieckich to kolejny krok w rozwoju naszego miasta jako istotnego, ważnego punktu na mapie transportowej naszego regionu. Ta inwestycja to nie tylko, szanowni państwo, nowoczesna infrastruktura, ale to także nowe miejsca pracy i realne wsparcie dla naszej lokalnej gospodarki.
7: Mówiła wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 78 milionów złotych. Dodajmy, że w bazie utrzymaniowo-naprawczej Kolei Mazowieckich w Radomiu zatrudnienie otrzyma blisko 160 osób.
0: Radio Radom.
7: Już dzisiaj Radomiak Radom powalczy o kolejne punkty w PKO BP Ekstraklasie. Na stadionie przy ulicy Struga podopieczni Bruno Baltazara zmierzą się z Lechią Gdańsk.
10: Wszyscy są gotowi do tego, żeby znaleźć się w kadrze w kolejnym meczu. W poprzednim tygodniu zmierzyliśmy się z zespołem, który naprawdę gra bardzo dobrze w kontekście tej niskiej obrony i ciężko jest strzelić im bramkę. I w tym tygodniu zmierzymy się z zespołem, który jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o kontrataki. Jest jednym z najlepszych zespołów w tej lidze.
7: Mówił trener Zielonych Bruno Baltazar, którego wypowiedź tłumaczył asystent Roland Tomas. W tabeli rozgrywek przed rozegraniem meczu Radomiak znajduje się na 10 pozycji z 40 punktami, zaś Lechia ma 2 punkty mniej od radomskiej drużyny i zajmuje 15 miejsce, mając tylko 2 punkty więcej od pierwszej ekipy w strefie spadkowej, czyli Widzewa Łódź. Początek spotkania o godzinie 19.
0: Moc kultury.
7: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
11: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
7: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
11: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
7: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach 6-7 czerwca na placu Koraciego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Ależ mamy piękne lato tej wiosny, 22 stopnie teraz, 27, może nawet 28 zrobi się po południu i można się opalać, a wręcz trzeba stosować jakieś kremy z filtrem, bo można już się troszeczkę sparzyć. Wiatr powiewa z południowego zachodu z prędkością 15 km na godzinę, 1015 hektopaskali, stabilnie na barometrze.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
6: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: I mamy już 10 minut po 10. Radio Radom, tu jesteś u siebie. Dzień dobry, cześć, Filip Pikalski. Kłaniam się nisko.

0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
1: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: I mamy dziś poniedziałek, 4 dzień maja, po majówce wracamy do żywych 22 minuty po 10. No i poniedziałek to jest też święto w kalendarzu dziś, 4 maja. Święto tych, którzy potrafią wejść tam, gdzie inni nawet nie zaglądają. Dziś mamy Dzień Kominiarza. Trochę symbolicznie, bo wielu z nas właśnie próbuje się wdrapać na początek tygodnia. Maturzyści próbują pokonać język polski. My trzymamy kciuki mocno. Rodzice czasami przeżywają bardziej niż młodzież. Chociaż nikt się głośno do tego przyznać nie chce. Więc wszyscy razem z młodzieżą i z rodzicami trzymamy kciuki. Język polski to już... Idąc tutaj do radia, tak mi się wydawało, że niektórzy maturzyści już skończyli pisać, ale to chyba byłoby zbyt szybkie. Chociaż no, jak są szybcy, to może poszło gładko. Tego życzymy.
5: Radio Radom 87,7. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Reklama. Moc muzyki.
24: Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Another Day in Paradise od Phila Collinsa, czyli muzyczny wehikuł czasu. Cofnęliśmy się do roku 1989, a dziś tu i teraz maturzyści piszą maturę, egzamin z języka polskiego i tu jest podpowiedź. Dziś w konkursie Radiowa Zagrywka, konkursie, który wystartuje po 11, w którym do zgarnięcia zestaw kaw, herbat i słodkiego upominka, tam pytanie będzie związane z polską pisarką i poetką. 4626600. Już teraz możecie zapisać sobie, zapamiętać numer i po 11 zadzwonić i wygrać.
1: Reklama.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: 5 minut zostało nam do 11. O 11 wiadomości Radia Radom, a w nich będzie o tym, co z pogodą się wydarzy w najbliższych dniach. Dziś, jutro upalnie można powiedzieć, ale szykuje nam się konkretna zmiana. Będą burze, ulewy i niskie temperatury. Zmiana pogody przed nami, to wszystko w wiadomościach już niebawem w Radiu Radom. A teraz najnowszy Vito Bambino.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: A na zegarach pojawiła nam się godzina 11. Słuchacie Radia Radom w poniedziałek, 4 dnia maja.
2: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
3: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
2: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysłowej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
4: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
2: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
4: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
5: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
4: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa, matura 30%.
2: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
2: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA, Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4 na 3 pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qik, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
7: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Przed radomskimi czwartoklasistami ze szkół średnich intensywne dni. Punktualnie o godzinie 9 maturzyści zasiedli do pierwszego egzaminu z języka polskiego. To ważny moment dla tysięcy uczniów, którzy dziś mierzą się nie tylko z arkuszem, ale też ze stresem i dużymi emocjami. Wielu z nich wchodziło na salę z nadzieją na dobre wyniki, jak młodzież z 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu.
8: Uważam, że jestem przygotowany, ale to też zależy od tego, co się tutaj pojawi. przewiduję, że trafi się coś, czego się nie uczyłem. Najprawdopodobniej będzie to coś z trylogii Sienkiewicza, ale wydaje mi się, że sobie poradzę, co by nie było, i 30% będzie.
9: No trochę się stresuję, no nie oszukujmy się, to jest egzamin, którym całe życie mnie straszyli. Mam nadzieję, że napiszę go jak najlepiej i otworzy przede mną nowe ścieżki.
7: To jeden z najważniejszych momentów w życiu absolwentów szkół średnich, który otwiera im drogę do dalszej edukacji i realizacji planów na przyszłość. A już jutro przed maturzystami królowa nauk, matematyka.
0: Moc regionu.
7: Już 10 maja do Białobrzegów powróci Bieg Pilicy. Wydarzenie organizowane jest w ramach Białobrzeskich Dni Majowych i co roku przyciąga biegaczy z regionu, w tym liczną grupę z Radomia. Na uczestników czeka główny dystans 10 kilometrów, mówi burmistrz Adam Bolek.
10: Ale są również biegi dziecięce na różnych dystansach, jest też Nordic Walking i jest bieg na 3 kilometry dla tych, którzy zaczynają bieganie. Trasa będzie ta sama co w ubiegłym roku, więc można tutaj te wyniki poprawić. Super atmosfera, pewnie jak zwykle super pogoda, chociaż żeby nie było za ciepło, bo to przeszkadza w dobrych wynikach.
7: Burmistrz Białobrzegów liczy na dobrą frekwencję. Na uczestników czekać będą zasłużone pamiątkowe medale, puchary i upominki, a dla najmłodszych biegaczy słodkie niespodzianki.
0: Moc kultury.
7: W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę, jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Elektrownia konsekwentnie stawia na młodych twórców, dając im przestrzeń do debiutu i rozwoju.
11: Staramy się pokazywać takich artystów, którzy dopiero są na początku swojej kariery, żeby pokazać, że można odkrywać tych artystów, dawać im szansę. Nie pokazujemy tylko wielkich mistrzów, bo to jest łatwe, ale staramy się iść odważnie do przodu.
7: Jak dodał kurator, wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
11: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
7: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Dziś i jutro cieszymy się pięknym słońcem nad Radomiem i nawet upalnymi wartościami na termometrach. Dziś 28 w cieniu, jutro podobnie. Dziś słońce długo z nami będzie, zachód dopiero 2 minuty po 20, więc można się nacieszyć, można się wyspacerować. Jeżeli jeszcze w majówkę tego nie zrobiliście, to dziś można nadrobić.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
6: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: A dziś mamy Dzień Strażaka, Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Jest w czym wybierać. Dodatkowo Monika, Florian i Michał obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Jest 9 po 11. Cześć!

0: 87,7. Radio Radom. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
3: Gorący hit.

0: gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Videomerz, studio filmu i fotografii www.videomerz.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: 4626600, rozpoczynamy radiową zagrywkę.
4: Konkurs.
5: Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn, Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
3: Mam dziś dla Was zagadkę, którą za moment zaserwuję. Waszym zadaniem jest odbić piłeczkę, czyli poprawnie odpowiedzieć na pytanie i wtedy zwycięstwo jest Wasze. Dziś do zgarnięcia zestaw kawa, herbata, słodki upominek. 4626600. Pytanie czeka, a dziś będziemy obracać się wokół tematów maturalnych. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
3: Jak Wasze imię?
6: Kacper.
3: Kacper, jak przeżyłeś majówkę?
6: Oj, fantastycznie, grillowo.
3: Grillowo, fantastycznie. Ile kilogramów karkówki i kiełbasy zjadłeś łącznie?
6: Ojejku.
3: Kto by to zliczył?
6: Ze trzy.
3: O, pięknie. O, wypite rzeczy. Nie pytam o tej godzinie, zapytam zaraz natomiast o coś konkretnego, czyli związanego z maturą z języka polskiego. Nasza zagadka. Walczysz o zestaw kawa, herbata, słodki upominek. Czy jesteś gotowy, żeby usłyszeć pytanie?
6: Tak, jestem.
3: Uwaga, mam też podpowiedzi, jak coś, nie przejmuj się. Polska poetka, nowelistka okresu pozytywizmu, krytyczka literacka, publicystka i tłumaczka. Kto to taki?
6: A mogę podpowiedź?
3: Dobra,
6: jakoś?
3: Pierwsza podpowiedź. Na radomskich Glinicach jest jej ulica. Dojedziemy tam białą i złotą.
6: Kulejku.
3: Okej, okay, to druga podpowiedź. Liceum ogólnokształcące, jej imienia jest blisko galerii, okolice Chrobrego.
6: Czy to będzie kono...
3: O!
6: Pani Maria Konopnicka?
3: Dokładnie tak, gratulacje. Kacper, wygrywasz w Radiu Radom.
6: Fajnie.
3: Brawa, oklaski dla ciebie, udało się. Nagroda jest już twoja. Kogo pozdrowisz teraz w Radiu Radom?
6: Pozdrawiam swoją całą rodzinę oraz dziewczynę.
3: No
6: i was na antenę.
3: Super, zostań ze mną poza anteną, powiem ci, w jaki sposób odbierzesz nagrodę.
5: Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn, Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
7: Radio Radom 87,7. Reklama.
8: Myślałeś kiedyś, jakby to było mieć miliony?
9: Jasne, podróże, nowe auto, dom z basenem.
8: A myślałeś o milionach możliwości? Miliony wyobraźni, kreatywności, spotkań i wspólnego działania?
10: Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w projekcie Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój. Przed nami 2 lata pełne spotkań, warsztatów oraz edukacji kulturalnej postrzegającej sztukę jako narzędzie rozwoju. Więcej informacji na stronie Łaźni. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
11: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca. Kasztorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce to, co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kasztoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kasztorama. Regulamin w sklepach i na kasztorama.pl.
15: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
16: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
17: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 089. 98 www.nuno.pl.
18: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by Twój dzień był idealny.
19: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
18: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
20: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Giełda pracy.
2: Spółka miejska Radkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii 1 WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka zatrudni również mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem 48 380 20 11 48 380 20 11, a szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.com.pl w zakładce oferty pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca-ratownik. Zakres obowiązków, m.in. uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczaniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, szkolenie podstawowe strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B plus C, posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy to umowa o pracę, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera oferty pracy bądź telefonicznie pod numerem 41 25 36 854 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwaną złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. 48 365 57 26.
1: Giełda pracy.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Radcom przypomina. Poprawna segregacja odpadów to twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu. Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania. Wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
2: Kawałek mocy.

0: No tak, trzeba było wrócić do pracy po majówce, bo life is brutal, tak jak śpiewa grupa Lady Punk.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: A majówka Wiłży miała swój klimat. Był turniej rycerski. Były zbroje, pojedynki, całkiem sporo emocji. My byliśmy tam z mobilnym studiem Radia Radom, więc oprócz stukotu mieczy były też rozmowy, trochę historii, trochę współczesności. Jeśli ktoś nie dotarł na miejsce, to spokojnie, wszystko można nadrobić. Można posłuchać i zobaczyć rozmów na Radio Radom.
1: Radio Radom 87,7.
0: 4 minuty i będzie południe.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom. W samo południe przed nami wiadomości, a później gość dnia.
2: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomski Szpital Specjalistyczny imienia doktora Tytusa Chałubińskiego zwrócił się do miasta w sprawie pożyczki finansowej. Placówka wystąpiła z prośbą o 23 miliony złotych, mówi dyrektorka szpitala Barbara Łopyta.
3: Mamy 70 milionów zobowiązań wymagalnych. Radomski Szpital Specjalistyczny zamierza przeznaczyć tę kwotę na spłatę zobowiązań bieżących.
2: Pożyczka na wniosek szpitala ma być wypłacana w miesięcznych transzach.
3: Bardzo nam na tym zależało, żeby móc rozmawiać z naszymi wierzycielami na zasadzie w tym miesiącu mamy tyle i jesteśmy pewni, że w przyszłym też będziemy mieć na pokrycie części zobowiązań.
2: Wniosek trafił do Rady Miejskiej i był przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji. Radni przychylili się do prośby szpitala i przegłosowali uchwałę. Oznacza to, że pożyczka zostanie udzielona.
0: Moc miasta.
2: Radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
4: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
2: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z 25 czerwca 1976 roku. Z kolei 5 wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego.
4: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te 3 pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
2: Mówiła Danuta Pawlik, naczelnik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęci posiadania w punktach MZDiK przy ulicy Traugutta Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Radio Radom 87,7. Gość Radia Radom.
5: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, a w naszym studiu goście, dzień dobry, są dzień dobry. Z nami pani Ewa Czerwiec, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: Oraz pan Piotr Goliat, właściciel agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatora pikniku Zrozumieć Wodę, dzień dobry.
7: Witam państwa serdecznie.
5: Witam państwa bardzo serdecznie, Zrozumieć Wodę, piknik współorganizowany z Polskim Związkiem Wędkarskim nad zalewem na Borkach. Myślę, że już troszeczkę mogliśmy poznać się radomianom podczas tych spotkań. Tym razem będziemy mówili o zasobach wodnych, będziemy zwracać uwagę na to, że są ograniczone, ale mamy wpływ na to, jak nimi zarządzamy i jakiej są jakości. Zacznijmy od początku. Zrozumieć wodę, czyli...
7: Czyli spotkanie, które ma na celu uwrażliwić wszystkich obecnych na malejące zasoby wody i ma pokazać, jak ważna jest woda w ekosystemie oraz jak racjonalnie z niej korzystać. Mhm. Ponieważ woda, jesteśmy zbudowani w ponad 70% z wody, więc jesteśmy tym, co pijemy, jesteśmy wodą otoczeni. Bez tego, bez wody jesteśmy, szybciej umieramy niż bez jedzenia.
5: To prawda. Zrozumieć wodę to piknik, podczas którego będzie się bardzo dużo działo, bo z jednej strony mamy dużo tych edukatorskich działań, ale mamy też dużo rozrywki, dużo propozycji dla dzieci. Zaczynamy od rana i będą zawody wędkarskie.
6: Tak, piknik jest właśnie nasączony, bym powiedziała, wieloma instytucjami i działaniami zmierzającymi do propagowania i edukacji, ale poprzez zabawę. Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę na tym pikniku będzie wiele się działo.
5: Każdy bardzo szeroko.
6: Znajdzie.
5: Tak, no właśnie, czyli tak rodzinnie, bo to jest spotkanie i dla małego mieszkańca Radomia i regionu i dla tego całkiem takiego dojrzałego, prawda?
6: Tak, piknik jest skierowany do wszystkich. Niezależnie od wieku będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć, niezależnie od tego, czym się interesujemy, bo zarówno będą instytucje z zakresu bezpieczeństwa, kultury, ale też i będą działania związane z muzyką, ze sztuką. Tak dość szeroko rozumiana.
7: Mhm. Program jest tak zbudowany, żeby w formie takiej właśnie lekkiej formuły przekazać treści, które są bardzo istotne. Stąd właśnie elementy rozrywkowe, stąd też pokazy taneczne, po to, żebyśmy mogli skupić się razem nad tym, co jest dla nas w tej chwili bardzo istotne, ponieważ spójrzmy na to, co się dzieje w rzekach, poziom wód spada. My jako wędkarze, bo sam jestem wędkarzem, jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, aktywnie w nim działam, widzimy, jak bardzo ta woda jest deficytowa.
5: A w jaki sposób będziecie edukować tych, którzy przyjdą na piknik?
7: Razem z nami są instytucje, które, tak jak pani Ewa wspomniała, nie są bezpośrednio powiązane z wodą, ale są instytucje, które są stricte z wodą związane. Między innymi Polski Związek Wędkarski, który jest tutaj jednym z organizatorów. My o wodzie wiemy bardzo dużo, ponieważ nas jest ponad 600 tysięcy. Jesteśmy prawie codziennie...
5: Potężna organizacja.
6: Do tego wodociągi miejskie.
7: Tak, jesteśmy największym stowarzyszeniem. Również wodociągi miejskie. Również...
6: Sanepid też się zajmuje.
7: Tak, więc będą też warsztaty, które będą pokazywały, jak ta woda jest istotna, więc nie tylko lekka formuła, ale też poważne treści na tym pikniku będą poruszane.
5: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o ramy czasowe, zaczynamy o której?
6: Zaczynamy tak naprawdę o 12.30, to są zawody wędkarskie, później o godzinie 14.30 już mamy instytucje, warsztaty, zabawy, całą masę różnych ciekawych rzeczy, natomiast o godzinie 15 jest oficjalne otwarcie, a piknik kończy się tak naprawdę o 22.00.
7: Piknik skończy się, kiedy nasi goście opuszczą teren, ponieważ mamy też pokazy, będą też pokazy artystyczne, a na koniec zamykamy to, spinamy taką klamrą filmową, ponieważ Kino pod Gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też materiały filmowe, filmy, które będą mówiły o ekologii.
5: Mhm. Czyli na razie pod chmurką ta projekcja filmu niekomercyjnego, tylko idziemy w tym kierunku cały czas, żeby zrozumieć wodę i pozostajemy w temacie.
7: Wszystkie działania, które są na tym pikniku, są skierowane na to, żebyśmy mówili na różne sposoby o tematyce związanej z wodą.
5: A czy na co dzień, jak państwo to postrzegacie, mówi się wystarczająco dużo na ten temat? Szczególnie do dzieciaków, do młodzieży, którzy będą tworzyć jednak korzystać z tych zasobów, które zostały.
6: Myślę, że tak. Kwestia jest tylko przypominania, tak? Bo tego nigdy nie jest za dużo. Natomiast informacje związane z korzystaniem, z oszczędzaniem wody są na bieżąco przekazywane. Kwestia tylko przypominania, bo to jest najistotniejsze chyba.
5: Mm-hmm. A czy dzieciaki są bardziej świadome po tych wszystkich działaniach edukacyjnych, które się odbywają? Bardziej świadome niż my, dorośli?
6: Ja myślę, że można powiedzieć, że dzieci są przekaźnikiem tych informacji, często dla osób dorosłych. I te działania, które mają za zadanie uświadomienie w tym zakresie, są często przekazywane właśnie dla dorosłych przez dzieci. Ze szkoły, z przedszkoli, z różnych instytucji, gdzie uczestniczą w tego typu warsztatach. Ale też może warto powiedzieć o tym, że te instytucje, które są związane z kulturą, z bezpieczeństwem, też będą realizowały tematykę związaną z wodą, więc będą też elementy edukacyjne, mhm, związane z tym zakresem, chociażby sztuka współczesna i woda, chociażby Muzeum Jacka Malczewskiego i Pszenik, przyrodniczego działu, itd., bezpieczeństwo, na wodzie, prawda, więc...
5: Czyli też będziemy mówić o tym, jak się zachowywać przy akwenach wodnych.
7: Pamiętajmy o tym, że woda to nie tylko ten składnik, który nas buduje, ale to też jest żywioł, który potrafi być niebezpieczny. Jesteśmy u progu sezonu letniego, więc chcemy też pokazać, jak bezpiecznie zachowywać się nad tą wodą. Stąd też będą pokazy ratownictwa, pokazy też
6: pierwszej pomocy,
7: po to, żebyśmy przebywając nad tą wodą i stykając się z nią, byli bezpieczni i świadomi również zagrożeń, niebezpieczeństwa, które ten żywioł niesie ze sobą.
5: Ja myślę, że rzeczywiście u progu sezonu warto sobie to jeszcze raz wszystko przypomnieć, uświadomić i pokazać. Także tym bardziej zapraszamy, przypomnijmy jeszcze raz zrozumieć wodę, kiedy i gdzie się odbędzie.
6: Odbędzie się 9 maja nad zalewem Borki od godziny 12.30, zawody wędkarskie od godziny 14.00, instytucje aż do godziny 22.00. Miejmy nadzieję.
5: Będzie się działo. Czy na zawody wędkarskie jeszcze można się zapisać, czy już są zamknięte?
7: Jeśli chodzi o zawody wędkarskie, są jeszcze poszczególne miejsca?
6: Tak, są. Tak. Jeszcze jest parę miejsc, więc można się zgłosić mailowo, drogą mailową.
7: Na stronie
6: Okręgu Polskiego Radom. Związku Wędkarskiego.
7: Tak, jest tam zgłoszenie, jest numer do kolegi Jarosława Łozińskiego, on zbiera te wszystkie zapisy.
6: Tak.
7: Pozdrawiamy go, on też bardzo mocno się włączył w organizację tego. Pozdrawiam również panią prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Beatę Olejarz, która jest też prezesem naszego okręgu. I na tych zawodach dzieci będą mogły obcować z tym ekosystemem, który jest w wodzie, więc zapraszamy najmłodszych, będą ciekawe nagrody.
6: Tak.
5: Ja myślę, że teraz należy już tylko oczekiwać, że pogoda będzie nam dopisywała. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i rozmowę, a przypomnę, że w studiu Radia Radom gościliśmy Ewę Czerwiec, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu. Dziękuję za spotkanie.
6: Dziękuję, serdecznie Państwa zapraszam.
5: Oraz pana Piotra Goliata, właściciela agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatorów pikniku Zrozumieć Wodę. Dziękuję bardzo.
7: Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Radio Radom 87,7. Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Dziś i jutro pełnia słońca nad Radomiem. Synoptycy zapowiadali, że od środy się trochę ochłodzi i zacznie padać deszcz, ale teraz widzę, że trochę zmieniają plany i ten deszcz przesunął się na czwartek, więc jeszcze w środę

0: Radom, ulica Wernera 54.
1: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Radio Radom. Program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
2: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
3: Mamy już 14 minut po 12:00, raz jeszcze. Dzień dobry, cześć, fajnie, że jesteście.

0: No i miejmy nadzieję, że właśnie w takim rytmie Zieloni wejdą dziś w mecz. Radomiak wieczorem gra u siebie z Lechią Gdańsk i jest szansa na trzecie zwycięstwo z rzędu. Trener Radomiaka mówi wprost, łatwo nie będzie, bo rywal lubi uderzyć z kontrataku, ale piłkarze będą walczyć, bo przypomnę, walczą o utrzymanie. Są na dobrej drodze, dzisiaj może być taka symboliczna kropka nad i. Start o 19 przy Struga. Trzymamy kciuki za bardzo dobry mecz.
1: Radio Radom 87,7 reklama.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Kafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Kafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Kafe Service.
5: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Bastille w Radiu Radom i ta muzyka pasuje do aury, która dzisiaj za oknem bardzo dużo słońca i ciepło. To nas cieszy. Cieszy też otwarta nowa baza kolei mazowieckich w Radomiu. Jest otwarta i robi wrażenie. Ponad 70 milionów złotych, prawie 3000 metrów kwadratowych. Ale najważniejsze, że to nie jest inwestycja do oglądania i do tego, żeby ją podziwiać, tylko do tego, żeby działała. I działała bardzo dobrze. Będzie więcej pociągów, będzie lepsze utrzymanie tych pociągów, szybsze naprawy. Jest to bardzo ważny punkt na mapie transportowej całego regionu. Więcej o tym przeczytacie na mocmiasta.pl.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
6: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Wszystko wskazuje na to, że w tym roku grupa Manam nie będzie mieć racji i to nie będzie wyjątkowo zimny maj.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Jak do tej pory to jest wyjątkowo ciepły maj i to nas bardzo cieszy. 7 minut i będzie 13, a po 13 kolejna okazja, żeby w Radiu Radom wygrać. Przed nami filmowe love, czyli konkurs, w którym słuchamy fragmentu filmu i wy wskazujecie tytuł tego dzieła. Do zgarnięcia 2 bilety do kina, a jest co oglądać. Premiera w weekend majowy w Polsce. Na wielkim ekranie pojawił się film Diabeł ubiera się u Prady, część druga, po 20 latach i 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury. Kultowi bohaterowie znów się spotykają na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci znów na ekranie i na ten film możecie się wybrać. Bilety, przypominam, do wygrania po 13 na 87,7 w Radiu Radom.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Jest 13, są też wiadomości. Radia Radom, zaczynamy.
2: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
3: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
2: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
4: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
2: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
4: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
2: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
5: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
2: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
6: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Rozpoczął się nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków Radomirek. Rodzice mogą zapisywać dzieci do żłobków przy ulicy PCK, Michałowskiej oraz Batalionów Chłopskich. W tych placówkach rekrutacja odbywa się za pomocą systemu internetowego, mówi zastępca prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk.
7: Zgodnie z naszym harmonogramem rejestracja wniosków będzie odbywała się do 31 maja, a do 10 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci, które wstępnie zostaną zakwalifikowane do żłobków, po czym w ciągu kolejnych 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia swojego dziecka do naszej placówki.
6: Ostateczne wyniki naboru poznamy 30 czerwca, a przyjęte dzieci rozpoczną uczęszczanie do żłobków od 1 września. Jednocześnie trwa nabór do nowego żłobka przy ulicy Piastowskiej, który prowadzony jest w formie tradycyjnej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Rodzice zainteresowani wcześniejszym zapewnieniem opieki mogą zapisać dziecko bezpośrednio w sekretariacie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
0: Moc miasta.
6: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o puchar prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach. Między innymi slalom, jazda na płycie poślizgowej czy tak zwany szarpak. Mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
8: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
6: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, podkreślała Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
9: Inicjatywa zrodziła się takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
6: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na 9:00, a piknik rozpocznie się o 13:00. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
6: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
10: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
6: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca 24 maja z lot motocyklowy Moto Day, gdzie będzie można obejrzeć blisko 1000 motocykli. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
11: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
12: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Już teraz mamy 25 kresek, a będzie jeszcze cieplej. Nawet 28 zrobi się w ciągu 2 godzin i to będzie dzisiejsze maksimum. Ciśnienie delikatnie zacznie spadać. Teraz 1015 hektopaskali. Dobre wiadomości są też takie, że jakość powietrza jest rewelacyjna. Wiatr wieje sobie, chociaż jest ciepły, więc nie czujemy go zbytnio. I on wywiewa całe zanieczyszczenia i cały smog z miasta. Dobre wiadomości też, jeżeli chodzi o biometr. Warunki biometeorologiczne pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie.
12: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
11: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
13: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: I jest już 10 minut po 13. Przygotujcie telefony. W tej godzinie do zgarnięcia 2 bilety do kina w konkursie Filmowe Love. Filip Pikalski, raz jeszcze dzień dobry. Fajnie, że jesteście z Radiem Radom. Mamy 10 po 13.

0: 87,7. Radio Radom. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
1: Gorący hit.

0: Ale Farben w Radiu Radom i Body Talk na 87,7.
1: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor, Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka, Radom, ulica Przemysłowa 18B.
0: A już teraz zapraszam do zabawy, konkurs filmowy Love 4626600, dzwońcie pod ten numer.
2: Konkurs.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5.
0: Dzwońcie, posłuchajcie fragmentu filmu, podajcie jego tytuł i zgarnijcie dwa bilety do kina. Ktoś dzwoni, odbieram, dzień dobry.
4: A, witam serdecznie.
0: Witam, witam, a kto się dodzwonił do radia, Radom?
4: Honorata.
0: Cześć Honorato, co u ciebie słychać po majówce?
4: No świetnie, pogoda piękna. I nic więcej, słoneczko było nam potrzebne.
0: No właśnie, nic więcej nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. No i chyba twojej wygranej, bo to też by się przydało teraz.
4: Tak, tak, tylko nie wiem, czy się uda.
0: Mam nadzieję, że się uda, trzymam mocno kciuki, podpowiedzi też mam w zanadrzu. No to co, słuchamy fragmentu?
4: Oczywiście.
0: Proszę bardzo.

0: miodłem spór. Łotr mi zrobił kilka dziur. Potem dostał sierp na szczękę i na dno.
1: Co to takiego? Halo, Honorato, jesteś z nami?
2: Nie, to jakieś szanse, ale skąd mogę wiedzieć?
1: Troszeczkę za głośno masz radio. Jakbyś mogła przyciszyć, to będzie super. Będziemy się lepiej słyszeć. Piosenka z bajki pełnometrażowej z 1977 roku. Ta bajka była też w odcinkach i to oglądana przez pokolenia o parze przyjaciół, którzy razem przeżywają przygody. Mają imiona, które się rymują.
2: Matka, nie gadam, jakiś żeglarz pewnie. Nie mogę teraz sobie przypomnieć.
1: Nic
2: trudno
1: nie...
2: się mówi.
1: Nic na pewno widziałaś, na pewno wiesz. Dwóch chłopaków, którzy się przyjaźnią i razem przeżywają przygody.
2: No to Bolek i Lolek.
1: O, właśnie, Bolek i Lolek. No dobrze, o to chodzi.
2: Świetnie.
1: Wielka podróż Bolka i Lolka. Gratulacje, dwa bilety do kina już do ciebie wędrują
2: super,
1: teraz.
2: Cieszę się bardzo, dziękuję ślicznie.
1: Honorato, kogo pozdrowisz w Radiu Radom?
2: No, całą rodzinkę, was kochani, wszystkich w pracy i w ogóle wszystkich ludzi, bo jest piękna wiosna.
1: No i pięknie. Zostań ze mną, powiem ci, w jaki sposób odbierzesz nagrodę.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5. 87,7. Radio Radom. Reklama.
4: Remont? Nie musisz przepłacać.
5: Oh yeah!
4: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
6: Gdyńska 35.
7: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
8: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK w Radomiu Spółka ZO przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
15: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
5: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98. www.nuno.pl. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
16: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Słodko-gorzka symfonia w Radiu Radom, to jest właśnie moc muzyki, a my patrzymy, co działo się w weekend i proszę bardzo, za nami bieg Konstytucji 3 maja. No, w Radomiu widać, że bieganie ma się bardzo dobrze, lista została zamknięta jeszcze przed startem, prawie 600 osób i nawet dzieciaki miały swoje dystanse. Byli profesjonaliści, byli spacerujący z kijkami i byli też tacy, którzy potraktowali to wszystko bardziej towarzysko. Najważniejsze, że pogoda dopisała, a zwycięzca 14 minut z kawałkiem. Ja tyle to szukam butów do biegania. Gratulacje. Więcej o tym na mocmiasta.pl.
1: Reklama. Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni, soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
2: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
1: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
3: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
4: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
5: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
6: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Pri-

0: w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Ed Sheeran wie, jak rozświetlić nam poniedziałek. Tak gramy w Radiu Radom na 87,7. Niebawem 14, wtedy wiadomości, a po 14 Mateusz Winiarski przejmuje stery i spędzi z wami bardzo miłe popołudnie.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. 87,7 Radio Radom.
1: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
5: To przestępstwo ma charakter masowy.
4: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
6: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
4: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
5: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
4: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Nowa Lewica w Radomiu przekazała informacje na temat zmian wprowadzonych przez partię. Członkowie radomskiego zgrupowania opowiedzieli o zmianach, które zainicjowali. Nowe przepisy dotyczą obszaru pracy.
8: Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy od tego roku, nieważne czy pracuje się na etacie, na umowie zleceniu, czy ma się jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz każda taka forma pracy wlicza się do stażu.
7: Mówił Tytus Kacprzak, członek zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. To oznacza prawo do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych. Dodatkowo wprowadzone przez Nową Lewicę zmiany obejmą obszar mobbingu.
9: W tym projekcie jest ważne, że będzie uproszczona definicja mobbingu, że to jest nękanie, które jest powtarzalne i uporczywe, które jest stałe.
7: Mówiła Edyta Malec-Ćwiek, członkini zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. Co więcej, pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia procedur antymobbingowych, a zadośćuczynienie za mobbing wzrośnie.
0: Moc miasta.
7: Pływalnia Delfin w Radomiu przejdzie generalną przebudowę. W związku z trwającymi pracami obiekt jest całkowicie zamknięty. Mówi Arkadiusz Skawiński, pełnomocnik konsorcjum firm, które odpowiada za realizację prac.
10: Zakres prac inwestycji obejmuje generalny remont basenu Delfin. Tak naprawdę wszystko będzie nowe, wymienione. Będzie nowa instalacja wentylacji, klimatyzacji, nowa instalacja elektryczna oraz sanitarna.
7: Dodatkowo na pływalni pojawi się nowa kasa, nagłośnienie i szatnia dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje również wymianę płytek czy wymianę automatyki stacji uzdatniania wody basenowej. Remont potrwa do końca września. Koszt realizacji zadania to blisko 5,5 miliona złotych.
0: Moc kultury.
7: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na nową stałą wystawę pod nazwą Forte Fortissimo. Ekspozycja jest niejako finałem obchodów 50-lecia otwarcia muzeum dla zwiedzających.
11: To jest nasza nowa oferta, stała oferta, bo jest to wystawa stała, zlokalizowana w Zamku Szydłowickich i Radziwiłłów, tam gdzie są na co dzień nasze stałe ekspozycje i również czasowe.
7: Mówiła dr Aneta Oborny, dyrektorka Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wystawa dedykowana jest instrumentom dętym blaszanym z XIX i XX wieku, które pochodzą z Europy.
11: To są po prostu różnego typu takie instrumenty jak trąbki, czy waltornie, czy różne instrumenty z rodziny sakshornów.
7: Druga część wystawy to eksperymentarium dźwięku pod nazwą fanfara, podczas której będzie możliwość grania na wybranych instrumentach.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: W Radomiu dziś ciepło i przyjemnie. Mamy około 27 stopni po południu i wieczór z przewagą chmur, ale bez opadów. Spokojna, prawie letnia aura. We wtorek jeszcze cieplej, bo nawet 28. W ciągu dnia również sporo chmur, ale słońce też może się na chwilę przebić. To będzie kolejny ciepły letni dzień w Radomiu i okolicach.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
14: Poniedziałek, 4 maja, wracamy do gry po majówce. Jeśli jeszcze głową jesteście gdzieś przy grillu albo nad wodą, spokojnie, zaraz was tu ściągniemy na ziemię o tej porze. Mocą muzyki w Radiu Radom. Dziś imieniny Moniki, Floriana i Michała. Wszystkiego dobrego. A w kalendarzu coś wyjątkowego. Międzynarodowy Dzień Strażaka. No i pytanie do was, za co najbardziej podziwiacie strażaków? Piszcie, dzwońcie, jesteśmy najbardziej lokalni i ciekawi waszych historii. Radio Radom to najmocniej słuchane radio w Radomiu. Jedziemy dalej z tym poniedziałkiem. Mateusz Winiarski, cześć, zapraszam.
0: Radio Radom 87,7.

0: 87,7 Radio Radom. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska za Dębową.
3: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Videomerz, studio filmu i fotografii www.videomerz.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Jeśli wczoraj ktoś w Radomiu liczył na spokojną, leniwą niedzielę, no to powiedzmy, że miasto miało inne plany. 235. rocznica Konstytucji 3 maja zrobiła swoje. Trochę powagi, trochę werbli, trochę mundurów i ta cała ceremonia, która sprawia, że człowiek prostuje się nawet przy kawie. Był apel pamięci, była salwa honorowa, orkiestra grała tak, że trudno było udawać, że się nie wzrusza. No krótko mówiąc, centrum miasta zamieniło się w lekcje historii na żywo, tylko bez sprawdzianu na końcu. A jeśli ktoś przechodził obok i myślał, co tu się dzieje, no cóż, dzieje się tradycja w pełnym szyku. Tak było wczoraj. A to jest Radio Radom na 87,7 FM.
4: Radio Radom. 87,7. Reklama.
5: Remont? Nie musisz przepłacać.
6: Oh yeah!
5: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
7: Gdyńska 35.
8: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
12: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
13: Moc regionu.
14: Jacek Sochaj, witam w magazynie samorządowym Moc Regionu, którego gościem dzisiaj jest Marta Kaczor, wójt gminy Potworów. Dzień dobry, panie wójt.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Chciałem zapytać na początek o dofinansowania z budżetu samorządu Mazowsza. Gmina Potworów znalazła się wśród beneficjentów na ten moment trzech programów dofinansowań. Zacznijmy od autobusów dla mazowieckich szkół. Ile udało się otrzymać z budżetu Mazowsza i na co pozwolą tak naprawdę te pieniądze?
15: Udało się pozyskać tą największą pulę na ten rok przewidzianą, czyli 336 tysięcy. Bardzo nas to cieszy. Liczyłam na więcej, powiem szczerze, w tamtym roku były troszeczkę wyższe te dofinansowania, ale bardzo się cieszę, że dostaliśmy w ogóle to dofinansowanie. A to z tej prostej przyczyny, że to będzie po prostu pierwszy autobus, pierwszy pomarańczowy autobus jeżdżący z logiem Mazowsza, czyli taka piękna reklama dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Mazowsza. No i dla mnie to jest świetna sprawa, bo to będzie nasz autobus, czyli będę mogła zatrudnić któregoś z mieszkańców, będę mogła nim dysponować oczywiście na potrzeby dowozu dzieci, czyli jeden z dowozów, za który teraz płacę najprędzej popołudniowy, po prostu zlikwidować. Dzieci będą sobie jeździły w bardzo komfortowych warunkach. Jeszcze nie zdecydowałam, jaki to będzie autobus. W zamierzeniu miało to być 27 miejsc, natomiast taki sobie wybrałam, że specyfikacje i jakieś uwarunkowania techniczne znaleźć właśnie do 27 jest najtrudniej. Także ostatecznie w tym projekcie uszczegółowiłyśmy, że nie mniejszy niż 18 miejsc. To mi zostawia potężne pole do działania, także mogę brać 19, aczkolwiek z tego raczej nie skorzystam. Mogę brać 34. Zobaczymy, na co starczy mi pieniędzy, bo oczywiście to jest kwestia tego, ile jeszcze dodatkowo set tysięcy będę do tego musiała dołożyć.
14: Jest już decyzja o tym, że te pieniądze z budżetu Mazowsza zasilą budżet gminy Potworów. A kiedy tak naprawdę ten autobus ma szansę wyjechać na ulicę? Jak wygląda teraz ta procedura cała? Realnie, ile to potrwa?
15: Realnie rzecz biorąc, tak porównując do tego, co w tamtym roku się działo, gdzie inni wójtowie na przykład te autobusy pozyskiwali, to jest nie wcześniej niż styczeń następnego roku. Oczywiście realizacja do końca tego roku, ale tak realnie, zanim ten autobus ruszy w teren, myślę, że to będzie nowy rok szkolny, czyli od września najprędzej, żebym mogła sobie spokojnie kogoś zatrudnić i wszystko sfinalizować tak proceduralnie.
14: W ramach instrumentów wsparcia udało się także otrzymać wsparcie dla sołectw. Jaka to kwota i tak naprawdę jakie są potrzeby tych sołectw, jeżeli chodzi o gminę Potworów? Takie najpilniejsze, które uda się zrealizować przy tym wsparciu.
15: Chciałam dostać dofinansowanie na Centrum Integracji. Tu się w tym roku nie udało, w tamtym roku jak najbardziej, w tym roku nie. Pisałam na maksymalną kwotę, czyli na 200 tysięcy. No jedyną pociechą, aczkolwiek z perspektywy innych wójtów mnie to nie cieszy. Nikt w powiecie przesuskim nie dostał tego dofinansowania akurat. No tak jak mówię, to jest ciężki rok i tu nie ma się absolutnie czemu dziwić. Natomiast potrzeby są duże. Na co chciałam to Centrum Integracji? Oczywiście na świetlice. Potrzeba mi kilku świetlic, co najmniej trzech, w trzech sołectwach, w których świetlicy nigdy nie było. Aczkolwiek gdybym mogła, to pewnie jeszcze dwie inne by się pojawiły, ale tu głośno nie będę mówiła w jakich. Jeżeli potrzeby są cały czas duże, aczkolwiek sam fakt, że działa u nas Fundusz Sołecki, to było jedno z moich haseł przewodnich w kampanii. I rzeczywiście Fundusz Sołecki działa, mieszkańcy już dwa razy zdecydowali, na co chcą go przekazać. Tak jakby te potrzeby na bieżąco zaspokaja. I mam wrażenie,
14: to
15: że
14: są
15: za
14: małe
15: kawałek...
14: inwestycje, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to są tak naprawdę małe
15: chodzi
14: inwestycje,
15: o Fundusz
14: ale
15: Sołecki?
14: Ważne.
15: Tak. Tak, ważne z perspektywy mieszkańca. Mieszkańcy decydują, my tylko spełniamy te ich oczekiwania i te ich prośby, także to jest w tym jakby istotą rzeczy i dlatego tak bardzo mi zależało, żeby ten Fundusz Sołecki był. Czy on jest odpłacalny dla gminy, to jakby pozostawię nim tajemniczość, niech na tym leży, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak to działa, ale to tutaj się nie da tego przeliczyć na pieniądze. To właśnie chodzi o te zaspokajanie potrzeb na bieżąco. Jeżeli chodzi o te miasy, czyli to wsparcie właśnie dla sołectw z gestii znowu Urzędu Marszałkowskiego, no to w tym roku trzy sołectwa wchodzą w grę. Szczęśliwie jest tak, że projektów można napisać dwa, ale sołectwa można między sobą łączyć. A ja mam dwa takie, w tym przypadku Sady i Rdzuchów, które niemalże stanowią jedną wieś. To jest jedna ulicówka, tak to nazwijmy, czyli jedna główna ulica, wzdłuż której jest zwarta zabudowa. I w zasadzie no, mieszkańcy wiedzą, gdzie jest granica. Ktoś, kto przejeżdża przez te dwie wsi, absolutnie tej granicy pewnie nie zauważa, jeżeli nie zwraca uwagi oczywiście na znaki. Także te dwa sołectwa połączyłyśmy. I suma summarum te po 15 tysięcy z Mazowsza, 15 tysięcy z gminy i ostatecznie 60 tysięcy w przypadku tych dwóch sołectw pójdzie na realizację tego, czego chcieli, czyli w tym przypadku położenie kostki przy świetlicy wiejskiej, która też jest świetlicą wspólną dla dwóch sołectw, mimo tego, że położona w Rdzuchowie. No i trzecie dofinansowanie to będzie Rdzów i tam remont taki, wstępny remont świetlicy. Najważniejsza wymiana okablowania elektrycznego, bo jest już naprawdę bardzo, bardzo stare. Czyli i względy bezpieczeństwa, i estetyka, tutaj to wchodzi w grę.
14: Jeżeli mówimy o remontach, to powiedzmy jeszcze o tym wsparciu dla OSP, bo udało się pozyskać także dofinansowanie na remont jednej ze strażnic. Tak. Co uda się wykonać za tą kwotę?
15: No właśnie, tutaj napisałyśmy na Strażnica 2026 projekt na 40 tysięcy. To jest świetny projekt, bo to jest 100% finansowania, czyli tak naprawdę jeżeli nie ma potrzeby dołożyć czegokolwiek z gminy tak po prostu dodatkowo, to mamy 100% finansowania bez wkładu własnego. Natomiast no tutaj 28 tysięcy zostało nam przyznane. Z projektu zostały wyrzucone drzwi, na których a propos zależało nam najbardziej w tym projekcie. Cała reszta to oczywiście remont w środku, czyli też tynki, wymiana różnych rzeczy w ramach tych 28 tysięcy.
14: To ja pozostanę jeszcze na moment przy OSP, bo chciałem zapytać o to, jakie to uczucie zostać członkiem zarządu podczas zjazdu, ja już wyjaśniam, o co chodzi, podczas zjazdu oddziału gminnego związków OSP została pani członkiem zarządu po raz pierwszy?
15: Po raz pierwszy.
14: Jakie to uczucie?
15: Szczerze, zupełnie się tego nie spodziewałam. Śmiałam się, jak wrócili i mi to oświadczyli. To się śmiałam, po prostu tak się śmiałam. Dlaczego? Dlatego, że użyczyłam im własnego gabinetu, żeby mogli się ukonstytuować, prawda? Żeby mogli sobie ten zarząd ostatecznie wybrać.
14: No to
15: wybrać.
14: Jest pani taką niejako, nie, trochę matką chrzestną tego, skoro w pani gabinecie
15: uznałam, że zrobili to z grzeczności, skoro im użyczyłam swojego gabinetu. Uznałam, że zrobili to z grzeczności. Nie, bardzo fajne uczucie. Bardzo fajne uczucie, bo no nie wiem, może to jest truizm, ale po prostu mam wrażenie, że doceniają troszeczkę to, co dla nich robię, skoro chcą, żebym była tym członkiem zarządu.
14: Patronowała i tutaj, niejako nad
15: tak,
14: tymi,
15: patronowała.
14: Nad tym,
15: no niech tak
14: dzieje.
15: Będzie, niech tak będzie. Natomiast śmiałam się najbardziej z czego? Z tego, że to jest jedyne słowo, w którym chcę, żeby używali feminatywy, czyli członkini.
14: No to ja popełniłem błąd. W takim razie została pani członkinią zarządu tak. Ochotniczych Straży Pożarnych. Oczywiście, jeżeli chodzi o oddział gminne. Panie wójt, kończąc jeszcze temat tego wsparcia z samorządu województwa mazowieckiego, powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego warto składać te wnioski do naboru, bo jeszcze do rozegrania jest trochę środków do pozyskania. No i między innymi na aktywne gospodynie, czyli koła gospodyń wiejskich.
15: W tamtym roku napisałyśmy 4 takie wnioski dla 4 kół gospodyń, 2 koła pisały same. W tym roku nadzorujemy, czyli sprawdzamy wnioski napisane przez koła gospodyń. Jeden już został wysłany. Dlaczego warto? Dlatego, że to 10 tysięcy to naprawdę nie jest mało. To jest bardzo dużo i to jest ogromny zastrzyk, jeżeli chodzi o doposażenie kół gospodyń. Moje chętnie z tego korzystają i mam nadzieję, że tak zostanie. Warto. Bezwzględnie warto.
14: To na sam koniec naszej rozmowy, niestety króciutko. Pierwsza edycja paczki powitalnej dla maluszka za wami. Na czym polega w ogóle ta akcja?
15: Strasznie chciałam, jak obejmowałam urząd, jak planowałam, strasznie chciałam móc przywitać każdego młodego mieszkańca. Jest ich u nas sporo, bo jest prawie 50 dzieciaczków z 25 roku. Na czym polegała? Każdy z nich dostawało koszulkę Gmina Potworów Fajnie Tu Być, taką naszą po prostu.
14: Ale już dostawał... taką na przyszłość, czy taką małą do...
15: Taką małą na razie. Taką małą na razie, na teraz. Dostawali przytulankę, dostawali ręczniczek, chusteczki oczywiście i w zależności od wieku gryzak albo butelka, albo coś innego. Chodziło o to, żeby móc ich przywitać, żeby mieli taką pierwsze pijama party, tak to nazwijmy, żeby młode małżeństwa się ze sobą spotkały, bo właśnie to było dla mnie potężnie pozytywnym zaskoczeniem, że nie tylko mamy i tatusiowie, to było wiodące, babcie, więc w ogóle super, takie spotkanie pokoleniowe, to wyglądało ekstra, rozłożyłam to na 3 różne tury, bo naprawdę dużo tych dzieciaczków, zawsze był tort, uśmiech, radość, no coś świetnego to niesie i energię potężną daje, a ja poznaję nowych mieszkańców gminy z imienia.
14: Pierwsza i nie ostatnia akcja.
15: Absolutnie nie. Cyklicznie będzie kontynuowana, tak jak wiele innych.
14: W takim razie niech to będzie takim przykładem tego, żeby się integrować od tych najwcześniejszych
15: nawet
14: lat, miesięcy,
15: sposób.
14: Czy nawet tygodni życia.
15: Za 8 albo 10 lat spotkają się w tej samej klasie, albo za 6 lat w tej samej zerówce i to będzie bardzo fajnie wyglądało.
14: Marta Kaczor, wójt gminy Potworów, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję, było mi bardzo miło.
14: To był magazyn samorządowy Moc Regiona. My słyszymy się jak zwykle o 14.25. Do usłyszenia, Jacek Sochaj.
6: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Giełda pracy.
2: Spółka Miejska Radkon zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii I, WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka Miejska Radkon zatrudni mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 48 380 20 11. Szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.pl, zakładka oferta pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca ratownik. Zakres obowiązków na stanowisku pracy: uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzieleniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczeniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane: wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B plus C, posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego, rodzaj umowy, umowa o pracę pełny etat, miejsce pracy Pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera oferty pracy bądź pod numerem telefonu 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwanego złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. Powtarzam numer telefonu 48 365 57 26.
1: Giełda pracy.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
4: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Popołudnie z Radiem Radom i historia, przy której człowiek nagle przestaje sprawdzać godzinę i przewijać telefon. Wiktoria z Radomia ma 6 lat i taki start w życie, że spokojnie mogłoby wystarczyć na kilka osób. Choroby, rehabilitacje, codzienna walka o najprostsze rzeczy, a mimo to uśmiech, który kompletnie nie pasuje do tej całej, no przyznajcie, trudnej układanki. Teraz jest jeden bardzo konkretny temat. Wózek, który mógłby jej realnie ułatwić życie. Nie gadżet, nie, że fajnie by było, tylko coś, co daje trochę więcej normalności w codzienności. Problem? Brakuje jeszcze sporo, żeby to się wydarzyło i tu nie ma wielkiej filozofii ani złotych myśli. Są ludzie, którzy mogą dorzucić swoją cegiełkę i historia, która może jeszcze mieć trochę lżejszy ciąg dalszy. Wiktoria nie prosi sama, ale jakby umiała, to pewnie by powiedziała jedno. Pomóżcie mi się trochę łatwiej poruszać po świecie. I tyle. Reszta jest już po naszej stronie. Szukajcie charytatywnych informacji w internecie.
0: Radio Radom
3: 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzeczna Rowskiego 29 w Multivo Centrum. 87,7 Radio Radom.
1: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
1: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
4: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
1: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
5: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. 30 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie bazy utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich w Radomiu. To pierwsze takie zaplecze na południu województwa mazowieckiego. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi blisko 3000 m2. Nowoczesna serwisownia ma ułatwić proces utrzymania pojazdów obsługujących m.in. linie kolejowe z subregionu radomskiego Koleje Mazowieckie.
6: To jest nowoczesny przewoźnik, najnowocześniejszy w Polsce. Bądźmy z tego dumni, który obchodzi 20-lecie swojego funkcjonowania i w dalszym ciągu ma plany rozwoju.
5: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Głównym punktem nowo otwartego zaplecza jest hala utrzymaniowo-naprawcza. Tuż obok hali powstał budynek administracyjno-biurowy, gdzie znajdują się pomieszczenia dla pracowników sekcji. Ważną częścią nowego zaplecza jest również nowoczesna myjnia przejazdowa, spełniająca wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
7: Otwarcie hali utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich to kolejny krok w rozwoju naszego miasta. jako istotnego, ważnego punktu na mapie transportowej naszego regionu. Ta inwestycja to nie tylko, szanowni państwo, nowoczesna infrastruktura, ale to także nowe miejsca pracy i realne wsparcie dla naszej lokalnej gospodarki.
5: Mówiła wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 78 milionów złotych. Dodajmy, że w bazie utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich w Radomiu zatrudnienie otrzyma blisko 160 osób.
0: Radio Radom.
5: Już dzisiaj Radomiak Radom powalczy o kolejne punkty w PKO BP Ekstraklasie. Na stadionie przy ulicy Struga podopieczni Bruno Baltazara zmierzą się z Lechią Gdańsk.
8: Wszyscy są gotowi do tego, żeby znaleźć się w kadrze w kolejnym meczu. W poprzednim tygodniu zmierzyliśmy się z zespołem, który naprawdę gra bardzo dobrze w kontekście tej niskiej obrony i ciężko jest strzelić im bramkę. I w tym tygodniu zmierzymy się z zespołem, który jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o kontrataki. Jest jednym z najlepszych zespołów w tej lidze.
5: Mówił trener Zielonych Bruno Baltazar, którego wypowiedź tłumaczył asystent Roland Tomas. W tabeli rozgrywek przed rozegraniem meczu Radomiak znajduje się na 10 pozycji z 40 punktami, zaś Lechia ma 2 punkty mniej od radomskiej drużyny i zajmuje 15 miejsce, mając tylko 2 punkty więcej od pierwszej ekipy w strefie spadkowej, czyli Widzewa Łódź. Początek spotkania o godzinie 19.
0: Moc kultury.
5: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
9: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
5: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
9: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
5: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach 6-7 czerwca na placu Koraciego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
10: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: 27 stopni w Radomiu i regionie i dziś pogoda mówi lato, ale z chmurką na dystansie. Popołudnie i wieczór bardziej pochmurne, ale nadal bardzo przyjemne. Jutro jeszcze cieplej, 28 stopni i podobny klimat na niebie. Chmury będą grały pierwsze skrzypce, ale temperatura zdecydowanie dopisze.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
13: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
12: Po 15 na zegarze, a my absolutnie nie zwalniamy tempa. Radio Radom, moc muzyki, no i powrót do rzeczywistości po majówce, choć ja wiem, łatwo nie jest. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka i pytam was, za co najbardziej ich podziwiacie. No i pierwsze wiadomości z Messengera już są. Piszecie, że za odwagę, bo wchodzą tam, skąd inni uciekają. A ktoś dorzucił za opanowanie w najgorszym chaosie. I coś w tym jest. To Mariusz z Radomia. Pozdrawiamy Mariusza. Dorzucajcie swoje wypowiedzi, a Radio Radom, moc miasta i moc ludzi, wita po 15.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Mamy klasykę gatunku, trochę munduru, defilady. No i nagle człowiek zaczyna iść równo, nawet jak stoi w kolejce po bułki, prawda? Otóż, drodzy słuchacze Radia Radom, terytorialsi z Mazowsza świętują. Był apel, odznaczenia, oficjalne życzenia i pewnie ktoś gdzieś próbował wyglądać bardzo poważnie, ale jak zawsze przy takich okazjach i tak wygrywa defilada. No bo nic nie mówi, wszystko pod kontrolą, tak jak równe kroki i perfekcyjnie zsynchronizowany marsz. A między nami to jest ten moment, kiedy nawet przypadkowy przechodzień przez miasto nagle sprawdza, czy on też nie powinien stanąć trochę prościej. Całość w klimacie robimy swoje, ale z klasą i historią w tle. No i tak to się właśnie kręci. I bardzo dobrze. A wy zostańcie na 87,7 FM.
4: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Myślałeś kiedyś, jakby to było mieć miliony?
6: Jasne. Podróże, nowe auto, dom z basenem.
5: A myślałeś o milionach możliwości? Miliony wyobraźni, kreatywności, spotkań i wspólnego działania?
7: Łaźnia. Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w projekcie Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój. Przed nami 2 lata pełne spotkań, warsztatów oraz edukacji kulturalnej postrzegającej sztukę jako narzędzie rozwoju. Więcej informacji na stronie Łaźni. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
8: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię. W systemie Salamander. Nieprzeciętną izolację. Mniej strat ciepła. Długowieczną trwałość. Piękny design. Komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
12: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
13: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
14: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191 91.
15: Radomski trafik.
3: Kierowcy w Radomiu, poniedziałkowe popołudnie w ruchu i klasyka gatunku, trochę wolniej, trochę gęściej, ale bez większego dramatu. Największe spowolnienia na Maratońskiej z Limanowskiego, przy rondzie Kozienickim od strony Kozienic i na rondzie Warszawskim na wyjeździe z miasta. Zwalnia też Słowackiego przy 25 czerwca oraz sama 25 czerwca od Żeromskiego. Gęsto na Limanowskiego między rondami i Mireckiego od Szarych Szeregów. W centrum spokojniej na Sienkiewicza, ale ciasno na Niedziałkowskiego z Kili Skłodowskiej i Królowej Jadwigi przy Michałowie. Bez paniki, to tylko poniedziałek. Do domu wszyscy dojedziemy.
15: Radomski trafik.
14: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
16: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.

0: Radio Radom 87 i 7. Reklama.
1: Remont? Nie musisz przepłacać.
2: Oh yeah!
1: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
3: Gdyńska 35.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mieszkańcu Radomia, masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły? www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
10: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
11: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Caro w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
12: Nasza konferencja w hotelu Caro była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
13: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Caro. Twój partner w biznesie.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: 97 i 7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Jeśli ktoś z was, kochani słuchacze Radia Radom, myśli, że w urzędzie to tylko pieczątki i cisza jak w bibliotece, no to proszę bardzo, mieliśmy ostatnio wersję urząd na sterydach. Wicemarszałek podpisywał umowy jak w maratonie, tylko zamiast medali były czeki, a zamiast mety kolejne gminy ustawiające się w kolejce po swoje na coś, co się na pewno zrobi. Trochę lamp, trochę świetlic, trochę placów zabaw, taki zestaw lokalnej wersji All Inclusive na wakacje i nie tylko. No i powiem ci tak szczerze na 87,7 FM, że to jest ten moment, kiedy nagle okazuje się, że nawet spokojniejsza wieś może mieć budżetową aktualizację i nikt tutaj nie wychodzi z pustymi rękami. Kasa poszła w teren, papierów no pewnie dużo, ale region dostał solidny zastrzyk energii i tylko urzędowe długopisy mogą mówić, że są naprawdę zmęczone.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
2: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
3: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze. Wszystkie.
4: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
5: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
2: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
6: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
1: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
7: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt do oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
1: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
8: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
1: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
9: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Rozpoczął się nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków Radomirek. Rodzice mogą zapisywać dzieci do żłobków przy ulicy PCK, Michałowskiej oraz Batalionów Chłopskich. W tych placówkach rekrutacja odbywa się za pomocą systemu internetowego, mówi zastępca prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk.
10: Zgodnie z naszym harmonogramem rejestracja wniosków będzie odbywała się do 31 maja, a do 10 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci, które wstępnie zostaną zakwalifikowane do żłobków, po czym w ciągu kolejnych 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia swojego dziecka do naszej placówki.
9: Ostateczne wyniki naboru poznamy 30 czerwca, a przyjęte dzieci rozpoczną uczęszczanie do żłobków od 1 września. Jednocześnie trwa nabór do nowego żłobka przy ulicy Piastowskiej, który prowadzi prowadzony jest w formie tradycyjnej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Rodzice zainteresowani wcześniejszym zapewnieniem opieki mogą zapisać dziecko bezpośrednio w sekretariacie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
0: Moc miasta.
9: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o puchar prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach. Między innymi slalom, jazda na płycie poślizgowej czy tak zwany szarpak. Mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
11: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
9: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, podkreślała Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
12: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze, autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
9: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na 9:00, a piknik rozpocznie się o 13:00. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
9: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
13: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
9: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca 24 maja z lot motocyklowy Moto Day, gdzie będzie można obejrzeć blisko 1000 motocykli. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
15: Radom dziś w trybie ciepłym, 27 stopni na termometrach, popołudnie i wieczór z przewagą chmur, no ale raczej bez pogodowych niespodzianek. We wtorek dokładamy jeszcze 1 stopień, 28 kresek i dalej sporo chmur na niebie. To będzie stabilny, ciepły początek tygodnia.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
16: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
15: Wystartowała kolejna godzina na 87,7 FM. To jest taki moment, kiedy kawa w poniedziałek już nie działa, ale za to my wjeżdżamy z kolejną dawką mocy muzyki. Wracamy też do tematu dnia, Międzynarodowy Dzień Strażaka. Pytamy, za co ich podziwiacie. Słuchacze piszą wprost. Za gotowość 24/7. Bez względu na pogodę i porę. I jeszcze jedno. Za serce do ludzi. No i tutaj trudno się nie zgodzić. Radio Radom, najmocniej słuchane radio w Radomiu. Trzymamy tempo o tej porze. Mateusz Winiarski, dzień dobry.
16: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska za Dębową.
3: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: To jest Radio Radom na 87,7 FM. Mamy sytuację, w której ktoś w Radomiu właśnie udowodnił, że szkolne stołówkowe klimaty to już dawno przeszłość. Mikołaj z zespołu szkół spożywczych i hotelarskich wszedł w ogólnopolską kuchenną ligę. No i od razu powiedział, ja tu nie przyjechałem się porozglądać. Drugie miejsce w Polsce, czyli taka pozycja, gdzie już pachnie podium, ale jeszcze trzeba się lekko pochylić po srebro. No i teraz najlepsze, drodzy słuchacze Radia Radom, to nie był konkurs typu ugotuj makaron i przypadkiem go nie przypal. Tam były konkretne wyzwania, restauracyjny poziom, talerze, jak z tego wiecie, popularnego programu telewizyjnego, kulinarnego. No i stres większy niż przy obiedzie u teściowej albo u Magdy Gessler. Efekt: Radom ma swojego kuchennego reprezentanta w ścisłej czołówce kraju, a szkoła... Pewnie duma tak duża, że nawet stołówkowy dzwonek brzmi jakoś tak bardziej dostojnie.
5: 87,7 Radio Radom. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
11: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prim-

0: Prima Deco w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
3: Radomski trafik.
4: Radom na trasie, poniedziałek po południu i standardowy test cierpliwości kierowców. Najbardziej stoi maratońska z Limanowskiego, rondo Kozienickie od strony Kozienic oraz rondo Warszawskie na wyjeździe z miasta. Do tego wolniej na Słowackiego przy 25 czerwca i samej 25 czerwca od Żeromskiego. Korek też na Limanowskiego między rondami i Mileckiego od Szarych Szeregów. W centrum luźniej na Sienkiewicza, ale uważać trzeba na Niedziałkowskiego, Skiri Skłodowskiej i Królowej Jadwigi przy Michał. Spokojnie, to nie wyścig, tylko poniedziałkowa logistyka.
3: Radomski trafik.
2: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
1: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
3: 87,7 Radio Radom.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
2: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
3: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczswelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom
1: 87 i 7.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Jak się okazuje, drodzy słuchacze Radia Radom, w ochronie zdrowia czasem ktoś mówi: przestańmy się mijać w drzwiach i zacznijmy gadać jak ludzie. I Łuża, Pionki i Radom dogadały się między sobą bez wielkich rewolucji, bez łączenia wszystkiego w jeden wielki kombajn. Raczej coś w stylu: każdy robi swoje, ale jak trzeba, to sobie pomagamy. Brzmi rozsądnie, bo w praktyce chodzi o to, żeby pacjent nie był piłeczką ping-pongową odbijaną od jednego szpitala do drugiego, tylko żeby ktoś po prostu powiedział: tu ci realnie pomogą, tam jedź. Do tego dochodzi wsparcie personelu i sytuacje kryzysowe, czyli taki medyczny plan B, C i D, żeby system nie złapał zadyszki w najmniej odpowiednim momencie. No, może i bez fajerwerków, ale z myśleniem dla ludzi, nie dla papierów. No i to jest chyba najzdrowsza informacja tego dnia, dosłownie i w przenośni. Zostańcie razem z nami na 87,7 FM.
1: Radio Radom 87,7. Kawałek mocy.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18. Los mi

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Nowa Lewica w Radomiu przekazała informacje na temat zmian wprowadzonych przez partię. Członkowie radomskiego zgrupowania opowiedzieli o zmianach, które zainicjowali. Nowe przepisy dotyczą obszaru pracy.
2: Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy od tego roku, nieważne czy pracuje się na etacie, na umowie zleceniu, czy ma się jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz każda taka forma pracy wlicza się do stażu.
1: Mówił Tytus Kacprzak, członek zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. To oznacza prawo do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych. Dodatkowo wprowadzone przez Nową Lewicę zmiany obejmą obszar mobbingu.
3: W tym projekcie jest ważne, że będzie uproszczona definicja mobbingu, że to jest nękanie, które jest powtarzalne i uporczywe, które jest stałe.
1: Mówiła Edyta Malec-Ćwiek, członkini zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. Co więcej, pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia procedur antymobbingowych, a zadośćuczynienie za mobbing wzrośnie.
0: Moc miasta.
1: Pływalnia Delfin w Radomiu przejdzie generalną przebudowę. W związku z trwającymi pracami obiekt jest całkowicie zamknięty. Mówi Arkadiusz Skawiński, pełnomocnik konsorcjum firm, które odpowiada za realizację prac.
4: Zakres prac inwestycji obejmuje generalny remont basenu Delfin. Tak naprawdę wszystko będzie nowe, wymienione. Będzie nowa instalacja wentylacji, klimatyzacji, nowa instalacja elektryczna oraz sanitarna.
1: Dodatkowo na pływalni pojawi się nowa kasa, nagłośnienie i szatnia dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje również wymianę płytek czy wymianę automatyki stacji uzdatniania wody basenowej. Remont potrwa do końca września. Koszt realizacji zadania to blisko 5,5 miliona złotych.
0: Moc kultury.
1: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na nową, stałą wystawę pod nazwą Forte Fortissimo. Ekspozycja jest niejako finałem obchodów 50-lecia otwarcia muzeum dla zwiedzających.
5: To jest nasza nowa oferta, stała oferta, bo jest to wystawa stała, zlokalizowana w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, tam gdzie są na co dzień nasze stałe ekspozycje i również czasowe.
1: Mówiła dr Aneta Oborny, dyrektorka Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wystawa dedykowana jest instrumentom dętym blaszanym z XIX i XX wieku, które pochodzą z Europy.
5: To są po prostu różnego typu takie instrumenty jak trąbki, czy waltornie, czy różne instrumenty z rodziny sakshornów.
1: Druga część wystawy to eksperymentarium dźwięku pod nazwą fanfara, podczas której będzie możliwość grania na wybranych instrumentach.
0: Radio Radom 87,7. Moc kultury.
6: Joanna Stachurska-Różkowska, dzień dobry, to jest Moc Kultury, a moim i Państwa gościem jest Jarosław Rabenda. Do niedawna pełniący funkcję dyrektora, ale świeża sprawa, już dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
6: I gratuluję serdecznie.
7: Dziękuję.
6: W imieniu całej ekipy Radia Radom gratulujemy tej funkcji. No i tak naprawdę to zaszczyt, ale i duże wyzwanie.
7: No tak, tak. Zwłaszcza jeżeli jest się z tego zespołu. Ja 35 lat temu przyjechałem do Radomia i zdecydowałem się całkowicie świadomie na związanie swojego życia z tym teatrem, więc ta odpowiedzialność jest ogromna. Z jednej strony jest mi łatwiej, bo ja wszystko znam. Tak? Ten teatr nie ma dla mnie tajemnic. Jego wydolność produkcyjna, możliwości, tak. Tam nie ma tajemnic. Znam jego mocne, słabe strony wszystkie. Natomiast z drugiej strony, no, to jest ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Ale ja lubię wyzwania, więc mam nadzieję.
6: Prezydent Witkowski powiedział, to jest najlepszy plan dla radomskiego teatru. A jaki plan na radomski teatr ma Jarosław Rabenda?
7: Przede wszystkim zapraszam Państwa do Teatru Powszechnego, takiego jak ma w nazwie. A to oznacza, że to ma być teatr, który odpowiada na możliwie najszersze spektrum zainteresowania widzów. To znaczy, że to będzie teatr zarówno dla tych, którzy przyjdą na, nie wiem, antyczny dramat, ale też dla tych, którzy przyjdą na współczesną brytyjską farsę. że to będzie zgodnie z oczekiwaniem organizatora, pana prezydenta, że to będzie teatr, który będzie spełniał swoje funkcje edukacyjne, czyli zaprosić z jednej strony na lekturę szkolną, porządnie przygotowaną, czytelną, taką, którą wspomagać będziemy edukację w Radomiu, ale też z drugiej strony będzie reagował na najważniejsze zdarzenia społeczne, czyli będzie takim teatrem też interwencyjnym, który będzie nam mówił o kondycji człowieka XXI wieku, bo tylko takie spektakle są ważne, one rezonują.
6: Teatr musi być żywy.
7: Musi być żywy i musi reagować. Czy wreszcie swoje funkcje rozrywkowe spełni, oczywiście. Zaprosimy na musicale, zaprosimy dzieci na porządnie przygotowane bajki, jak ostatnie dzieci z Bullerbyn na przykład, pięknie przyjęte, fajnie przyjęte. I tak dalej, więc mam nadzieję, że to będzie taki teatr, w którym takie może wyświechtany ten frazes, że każdy sobie znajdzie coś dla siebie, ale taki on musi być, jeżeli to jest jedyny teatr w promieniu 80 kilometrów.
6: Musi spełniać oczekiwania to bardzo szerokiego grona, po to, żebyśmy nie jeździli po każdą rzecz do Warszawy.
7: Wszystkie próby specjalizacji w tym teatrze skończyły się katastrofą frekwencyjną, przede wszystkim odpływem ludzi. Mieliśmy takie przykłady przed laty, już nie chcę do nich wracać. To się nie sprawdza. Tutaj sprawdza się teatr eklektyczny, powszechny, dla największej możliwie liczby odbiorców.
6: Czekamy na te propozycje. Dużo już jest premier. No i oczywiście ten nowy sezon będzie się różnił od tego, co mamy teraz?
7: Ten nowy sezon z niczym się nie da porównać, ponieważ to jest sezon ogromnych wyzwań. Przede wszystkim zacznie się od Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17 już, ostatniego w starej formule.
6: No właśnie, będzie zmiana. Jak będzie wyglądać?
7: No to jest pieśń przyszłości. Ten jeszcze się musi odbyć w starej formule, bo czasu jest za mało na radykalne zmiany. Natomiast potem jeszcze włączymy się do obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76.
6: I co z tej okazji?
7: I wyprodukujemy spektakl Teresy Opoki Na ścieżkach zdrowia, to się nazywa. Andrzej Sadowski będzie reżyserował. Tam będzie ogromna machina teatralna użyta, ogromna obsada. Cała machina teatralna będzie zaangażowana w to przedstawienie. Pod koniec listopada będzie premiera. Potem oczywiście tradycją naszą jest to, że w Sylwestra mamy farsę jakąś rozrywkową, krótko mówiąc, nasz chleb. Natomiast później jest jeszcze jedno wyzwanie, jakby tego było wszystkiego mało, bo przecież przed nami 50. rocznica istnienia Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. No trzeba będzie to uczcić.
6: Bardzo wyjątkowy rok. Czy już jakieś plany macie? Czy to dopiero wszystko będzie się rodziło?
7: Na Festiwal Gombrowiczowski przygotowuje premierę Mikołaj Grabowski. No wielki twórca Teatru Gombrowicza. Na rocznicę między innymi pracuje już Maciej Wojtyszko, wielka postać polskiego teatru. Przygotowuje nowy tekst takiego, jednego z pierwszych przebojów Teatru Powszechnego w Radomiu z lat 80., początku lat 80. Jeden z najsłynniejszych wtedy spektakli to był Żołnierz Królowej Madagaskaru. Dzisiaj to już jest trochę ramota, bo to Stanisław Dobrzeński, Julian Tuwim napisali, więc, a ponieważ prawa autorskie już dawno wygasły, więc Maciej, uzgodniliśmy z Maciejem Wojtyszko, że on napisze nowy tekst na bazie tamtego, dopisze do tego piosenki i zrobimy z tego jakieś niezwykłe wydarzenie w nawiązaniu do tego, co było dawno, dawno, dawno temu. To się ma zacząć na słynnym radomskim lotnisku, a potem będzie tylko lepiej.
6: No to zobaczymy. Bardzo zaskakujące.
7: Zobaczymy. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Jeszcze nie mam ostatecznej wersji tego tekstu, ale to, co już mam, wygląda naprawdę interesująco. No a Maciej Wojtyszko, jak Państwo wiedzą, jest twórcą wybitnym. U nas przecież wspaniałe spektakle zrobił Ania z Zielonego Wzgórza czy Damy i Huzary. To były ogromne przeboje. Tłumy ludzi na wszystkich tych spektaklach zawsze.
6: Dużo zmian.
7: Wspaniale przyjęte. Więc tak, będzie ta premiera, no i myślę, że głównym punktem obchodów 50-lecia teatru będzie benefis Teatru Powszechnego. Mam nadzieję z udziałem byłych dyrektorów, z udziałem gwiazd, które wystąpiły na naszej scenie, a było ich bardzo dużo, z udziałem aktorów, którzy kiedyś byli w tym teatrze, a drogi jakieś się nam rozeszły. No, jak to benefis, tak? Będziemy wspominać, będziemy śpiewać, będziemy pokazywać aktualne i dawne fragmenty przedstawień, zdjęcia i sobie to komentować. Anegdotycznie.
6: No, nie mogę się doczekać, bo wygląda to cudownie, ale żeby nie było tak za słodko, te wszystkie zmiany, premiery wymagają pieniędzy. Mm-hmm. Czy dyrektor Rabenda ma jakiś pomysł na zdobywanie funduszy pieniędzy dla Radomskiego Teatru?
7: Poza tym, że zdobywamy fundusze i aplikujemy ciągle w programach ministerialnych, unijnych i tak dalej, ja zwróciłem uwagę bardzo, co mnie niepokoiło i zawsze bolało, że dwie nasze sceny są totalnie nierentowne. To znaczy Fraszka, bo tam tylko 79 miejsc było w tej małej sali, i scena kameralna przy spektaklach granych na jedną stronę. To powodowało, że tam generowały się ciągle straty i to było coś, co chyba jako pierwsze zaczęliśmy zmieniać. Zwiększyła się widownia na scenie kameralnej, Fraszka została przeniesiona do zupełnie innej sali, dużo większej. Widownia wzrosła jakby o 1/3 już ilość miejsc, a jeszcze po wakacjach przybędzie, więc to będą sceny rentowne przede wszystkim. Nie będziemy musieli, krótko mówiąc, no tak w uproszczeniu dokładać do tych przedstawień, bo to było,
6: to bardzo ważne,
7: to było złe. Tak. Ja wiem, że państwa to tak, może widzów akurat to najmniej interesuje, natomiast dla mnie jako gospodarza było to najważniejsze.
6: Mm-hmm. Żeby przy dobrym budżecie mamy dobre przedstawienia, otóż które to chętnie oglądamy, więc jakby machina sama otóż się to napkręca.
7: A prawda jest taka, że mimo tego, że dotacja jest zupełnie przyzwoita, to jednak żeby zapiąć budżet i pokazać państwu te 7 premier w sezonie, no my musimy zarobić te 2,5 miliona przynajmniej.
6: Mhm. Przy składzie takim, jakim mamy.
7: Tak. Mhm. Więc bez tych pieniędzy po prostu nie mielibyśmy środków na produkcję. Dlatego cały repertuar oparłem na rachunku ekonomicznym. Przede wszystkim bardziej niż na widzimisię artystycznym. Tak.
6: To takie troszeczkę dwa światy to dyrektora kuchnia, teatru, tak, prawda? To bo kuchnia. Z jednej strony mamy tą wizję artystyczną, a z drugiej strony mamy tabelki Excela. No i niestety to wszystko musi się zgadzać.
7: Musi się zgadzać, to prawda.
6: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy na bieżąco informować naszych słuchaczy i widzów o tym, co dzieje się w Radomskim Teatrze. A państwu tylko przypomnę, że moim i państwa gościem był dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, Jarosław Rabenda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję uprzejmie.
0: Radio Radom 87,7. Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG.

0: bardziej pochmurnej strony nieba. Jutro kontynuacja letniego klimatu. 28 stopni i podobny układ chmur. Ciepło zostaje z nami na dobre.
1: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
2: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomag i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
3: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
4: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
0: Po godzinie 17 końcówka dnia pracy dla jednych, start drugiej zmiany dla innych. No niezależnie, gdy jesteście w pracy, w domu czy w drodze, jesteśmy razem, to jest Radio Radom. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, wasze odpowiedzi robią robotę, piszecie na Messengerze za poświęcenie, za to, że ryzykują życie dla innych ludzi i za to, że zawsze zdążą na czas. Szacunek bez dwóch zdań. Radio Radom, najbardziej lokalne radio w Radomiu. Moc miasta, moc kultury i oczywiście moc muzyki. Dzień dobry po piątej. Zapraszamy.
3: Radio Radom 87,7.

0: 87,7. Radio Radom. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
1: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Jeśli ktoś w Lipsku miał ostatnio wrażenie, że do miasta zjechała cała mapa regionu, to nie było złudzenie. Samorządowcy przyszli tam z jednym celem: podpisać tyle papierów, żeby drogi w regionie przestały być tematem do narzekania, a zaczęły być tematem do jazdy bez trzymanki. Ale oczywiście w dobrym sensie. Pytacie o efekty w Radiu Radom? Ponad 37 milionów złotych na asfalt, łatanie, przebudowy i wszystko to, co sprawia, że zawieszenie w samochodzie przestaje cierpieć po każdej trasie. No brzmi poważnie, ale w praktyce oznacza jedno. Gdzieś ktoś właśnie dowiedział się, że jego droga w końcu przestanie przypominać test terenowy dla SUV-a. I teraz najlepsze. Podpisy, uściski dłoni, uśmiechy, a w tle ta cicha nadzieja kierowców, oby tym razem naprawdę wszystko było równo położone. Szerokiej drogi razem z Radiem Radom na 87,7 FM.
1: Radio Radom.
4: 87,7.
1: Reklama. Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

Radio Radom 87,7.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama. Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Popołudnie z Radiem Radom. Jak ktoś myśli, że historia to tylko daty w zeszycie i proszę się tam nauczyć na sprawdzian, no to kamienica Deskurów zrobiła mały reset tej definicji. Tam spotkali się seniorzy, młodzież i nauczyciele. No i zamiast klasycznego kto pamięta czerwiec, było raczej to, jak my o tym dziś mówimy, żeby to miało sens. No i nagle się okazuje, że historia przestaje być eksponatem z muzeum, zaczyna być rozmową przy jednym stole. Trochę wspomnień, pytań, sporo zaskoczenia, że druga strona też ma coś do powiedzenia. Młodzi odkrywają, że dziadkowie mają historię lepsze niż niejedna serialowa fabuła, a starsi patrzą na tych młodych i myślą, oni serio chcą to rozumieć, a nie tylko odhaczyć. No i to jest chyba najważniejszy wniosek dnia. Przeszłość i przyszłość nie muszą się mijać na korytarzu.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
0: Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
2: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomski Szpital Specjalistyczny imienia doktora Tytusa Chałubińskiego zwrócił się do miasta w sprawie pożyczki finansowej. Placówka wystąpiła z prośbą o 23 miliony złotych, mówi dyrektorka szpitala Barbara Łopyta.
3: Mamy 70 milionów zobowiązań wymagalnych. Radomski Szpital Specjalistyczny zamierza przeznaczyć tę kwotę na spłatę zobowiązań bieżących.
2: Pożyczka na wniosek szpitala ma być wypłacana w miesięcznych transzach.
3: Bardzo nam na tym zależało, żeby móc rozmawiać z naszymi wierzycielami na zasadzie w tym miesiącu mamy tyle i jesteśmy pewni, że w przyszłym też będziemy mieć na pokrycie części zobowiązań.
2: Wniosek trafił do Rady Miejskiej i był przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji. Radni przychylili się do prośby szpitala i przegłosowali uchwałę. Oznacza to, że pożyczka zostanie udzielona.
0: Moc miasta.
2: Radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
4: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
2: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z 25 czerwca 1976 roku. Z kolei 5. wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego.
4: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te 3 pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej. Myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
2: Mówiła Danuta Pawlik, naczelnik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDiK przy ulicy Traugutta Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
5: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
6: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
7: Radom mówi dziś 27 stopni, trzymam formę. Popołudnie i wieczór w regionie bardziej w wersji zachmurzonej. Słońce trochę się chowa, ale temperatura nadal robi robotę. Jutro jeszcze 1 stopień w górę, 28 i chmury w roli dekoracji, a nie przeszkody. Krótko mówiąc, lato ostatnio nie odpuszcza, tylko zmienia ustawienia graficzne.
6: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
5: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.

0: 87,7 Radio Radom. Reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kupiłeś auto i zaczyna się koło dwumasowe 1000, zawieszenie kolejne 2000, turbo 3000, silnik bezcenny, kto da więcej?
8: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju, bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
2: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Tragedia w Ipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmii i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
3: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
4: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
5: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieli by wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
1: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
6: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
1: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
0: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
8: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: mess.
1: Reklama. Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by twój dzień był idealny.
2: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
1: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
3: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom 87,7.
1: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.

0: słuchacie nocnej zmiany roka w Radiu Radom.
1: No i rozwiązaliśmy już jeden problem. Jeszcze nawet nie weszliśmy dobrze na antenę, a już jeden problem rozwiązany, którego byśmy nie mieli, gdybyśmy tu w ogóle nie przyszli.
2: Czyli dobrze się zapowiada ten program. No, same tak. Sukcesy od samego początku.
1: Nie mów tak głośno, bo jeszcze Marcin usłyszy i powie, że bez niego to jest lepiej i będzie chciał, wiesz, jakieś tam dywidendy, albo będzie chciał odejść, albo szantażował nas.
2: Chyba nas nie usłyszy, bo jest bardzo zajęty.
1: No jest zajęty. Jest godzina 2:00 dla Radomiaka kontra Lechia Gdańsk. Przede mną tam naprzeciwko, na drugim końcu stoła siedzi sobie ten łysy z brodą, to jest Wiktor Denzel Smutek.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, chciałem powiedzieć, chociaż bardziej dzień dobry jednak wciąż. Czas się zmienił, wiosna uderzyła i no dzisiaj...
1: To już nawet prawie lato, niektórzy mówią, że to tak, piękne lato tak. Mamy tej wiosny.
2: I dzisiaj pięknie, świeżo i wiosennie naprzeciwko mnie zasiada nieobecny tydzień temu Paweł Serwacy Serwatko, wielkie brawa!
1: Dziękuję, czy coś. No i wielki nieobecny, obecnie nieobecny.
2: Wspomniany już.
1: Marcin Gettler, który teraz siedzi na stadionie Radomiaka i pewnie wielu z was też tam dzisiaj siedzi, więc dzisiaj taki program. No, nie staramy się jakoś za bardzo, więc nie liczcie na to, że będą fajerwerki. A nie, tak szczerze
2: ale
1: mówiąc...
2: czasem wychodzi nam lepiej, jak się nie staramy, a jak się staramy, to te programy są takie średnie, więc bardzo możliwe, że dzisiaj będzie naprawdę dobry program.
1: Chcesz suchara?
2: Poproszę.
1: Wiesz, kto się stara?
2: No, wiem, ale nie chcę tego powiedzieć na antenie.
1: Twoja stara.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Mi ten kawałek się bardzo mocno kojarzy z wielką gwiazdą polskiej sceny rockowej, czyli Michałem Wiśniewskim.
2: O proszę, czemu? Skowerował, bo czasem podobna ta piosenka... A wszystko to, bo ciebie kocham, to jest
1: tak? Ale aus ich Liebe, czyli Die Totenhosen. No i tutaj właśnie o to chodzi. Mamy zespół Elektryczny Orgazm, który pochodzi sobie... No co?
2: Chyba elektryczny, a nie...
1: Elektryczny, bo to oni są... Właśnie. I tytuł piosenki jest Igra Rock'n'Roll Cela Jugosławia, czyli jeszcze dalej od Czechów tam na południe. Mhm. Już półwysep tamten odpowiedni, dawna Jugosławia. No i piosenka, która idealnie się nadaje do tego, żeby ją przetłumaczyć na polski. Tak samo właśnie jak Wiśniewski w początkowym etapie tłumaczył teksty niemieckich zespołów głównie, chociaż nie tylko na polski, i zrobił na tym... zbił fortunę i zrobił furorę i w ogóle, no to tutaj ta piosenka aż się prosi o to, żeby zrobić po polsku cover. Wyobraź sobie,
2: to mamy to, Paweł.
1: Chodziliśmy.
2: Zostajemy gwiazdami muzyki, ale wiesz, że to nie tylko Wiśniewski tak zrobił. To jest bardzo popularny model biznesowy
1: zrobił to, czego, co zapewniło mu nieśmiertelność. Teraz oczywiście trochę chrzanie, ale chodzi o to, że on tłumaczył niemieckie utwory, a w Polsce nikt nie chce słuchać niemieckich utworów.
2: No tak, ale okazało się, że jednak ludzie chcą słuchać w Polsce niemieckich utworów.
1: Pod warunkiem, językiem, że są po polsku.
2: Tak, tylko w języku polskim, więc no to może być podobnie. No nic, to jest jakiś plan na przyszłość dla nas.
1: Potrzebujemy jeszcze perkusisty.
2: Słuchaj, no z playbacku będziemy lecieć, co się będziemy rozdrabniać.
1: No, tak, perkusiści nie istnieją.
2: Dokładnie, automat perkusyjny nam zrobi robotę i zresztą najpierw, wiesz, nagramy po prostu i już to wystarczy. Tak, koncertami się będziemy przejmować później.
1: Dokładnie tak. Wręcz, że tak zacytuję klasyka, zdecydowanie. No i dzisiaj jesteśmy w tematach okołomaturalnych, czyli na początek poszło Farbenlehre i Matura. No i to jest kawałek, który no akurat tak się składa, że ja zdawałem maturę gdzieś tam w momencie, jak on był w miarę popularny i po prostu nawet w szkolnym radiowęzełku ten kawałek leciał. Nie było, że z Miłuj, nie było, tam zwykle w węzełku leciało jakieś tam disco, jakieś inne bzdety, a nawet szło Farbenlehre i Matura. To był rok 2006 i wracam do tego momentu z pewnym rozrzewnieniem, bo to już 20 lat od matury. I tak sobie myślę, wiesz, mam takich ludzi z liceum, nawet niedawno, wiem, jak kilka lat temu, chcieli zrobić takie spotkanie, żeby się stara klasa spotkała.
2: Tak, reunion, tak?
1: Miałeś takie coś, no?
2: Miałem mieć w tym roku i nie wypaliło. I to jest w ogóle piękny przykład mechanizmów psychologiczno-społecznych, gdzie już wszyscy są umówieni i zegar zaczyna tykać, zaczyna przyspieszać do mety, czyli do wyznaczonego spotkania. I najpierw jedna osoba mówi, wiecie co, tam pisze na grupowym czacie, wiecie co, ja jednak nie dam rady. Za dzień kolejna osoba, ja też jednak mi coś wypadło.
1: A potem już...
2: Trzy dni przed spotkaniem, dobra, to odwołujemy, bo zostało nas trzy osoby i mamy ze sobą kontakt jako te trzy osoby, więc to jest zbędne.
1: W sumie, wiesz co, tak sobie też wspominam, kiedyś jeden kolega do mnie napisał do mnie, cześć Paweł, kopę lat. I zobaczyłem, kto to w ogóle, bo najpierw nie skojarzyłem nazwiska, potem to człowiek, z którym chodziłem do gimnazjum. I miałem takie, odpisałem tylko, tak, kopę lat, szkoda przerywać taki ładny ciąg, więc bujaj się, bo patrz pan.
2: No tam jest zawsze drugie dno, ale nie dokończyłeś i co u ciebie było to spotkanie po latach?
1: Nie.
2: Do skutku?
1: Co ty w życiu?
2: Podobna sytuacja jak u mnie, czy
1: że gdzieś tam
2: jakieś
1: się
2: tam chęci były? Tak, jakieś chęci były, ale...
1: Były chęci,
2: tak.
1: I na nich się skończyło, tak.
2: Tak, to jest to słynne, że musimy się spotkać, no koniecznie, koniecznie. I...
1: No, to się w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć wprost, że tak czeskim teraz cytatem zarzucę, to se ne vrati. Już byliśmy w tej szkole i minęła. I całe szczęście.
2: Przykre, ale prawdziwe.
1: I to mam kawałek na to. I to jest taki, po prostu znasz pojęcie found footage i found media? Lost media?
2: Nie, znaczy, potrafię sobie footage, to przetłumaczyć, ale...
1: No, found footage to taki był film Blair Witch Project, czy...
2: dobra, to już wiem.
1: Że niby to są z nagrania z kamery, która gdzieś tam sobie leżała i rejestrowała wydarzenia, a lost media to jest takie coś, że coś, co kiedyś zaginęło, a później zostało odnalezione.
2: Odkopane, rozumiem.
1: A tak naprawdę... I odkopałem kawałek grupy Haratacze z Czech, a propos, pod tytułem To se ne vrati.
2: Proszę.

0: słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Więc tak, to są Newraty i tutaj poza anteną poruszyliśmy temat tego, że jak są takie klasowe tournée zjednoczeniowe, to się później... No śmiej się ile chcesz.
2: Piękny, ale... to był śmiech docenienia, bo to piękny opis.
1: Im bardziej ludzie tak się właśnie jakby zajmują tym, że ojejku, totalnie powinniśmy zrobić spotkanie klasowe, totalnie powinniśmy się spotkać, po tylu latach będziemy mieli tyle tematów, no sęk w tym, że najczęściej nie bez powodu się unika tego kontaktu przez tyle lat, żeby później nagle się spotkać.
2: To prawda, chociaż wspomniałem poza anteną, że są też przypadki, gdzie ludzie się spotykają i to wraca. Te emocje, te żarty wracają, można do białego rana rozmawiać, wspominać i jest śmiesznie, jest tak jak było, ale no to nie jest takie łatwe do osiągnięcia, jakby się mogło wydawać, tylko nieliczni.
1: Może to wkurzenie się bierze stąd, co kiedyś powiedział Kazik, że najbardziej w młodych ludziach wkurza mnie to, że już się do nich nie zaliczam, więc no, wkurza mnie to, że już nie mam tych 20 lat, czy tam 19, jak się pisało maturę, albo nawet 20, jak się nie zdało, no to albo jak się było w technikum czteroletnim.
2: Bo, i się nie zdało, to też wtedy.
1: Nie, no bo ja chodziłem do 3-letniego liceum.
2: No ja też.
1: No to jesteś jednym z tych roczników szczęśliwych.
2: Którzy szybciej mają ten koszmar za sobą.
1: No nie, no bo jeszcze mieliśmy po drodze gimnazjum, więc mieliśmy traumę zafundowaną też, żeby była równowaga. Trauma musi się odbyć.
2: No tak. Czyli gimnazjum zostało zlikwidowane, ale trauma śródszkolna, nie?
1: Tak, bo teraz kiedyś się mówiło, że gimby nie znają, a teraz obawiam się, że to właśnie gimby znają. Te starsze właśnie rzeczy to gimby znają, bo to były rzeczy, które były popularne, jak myśmy do gimnazjum chodzili. Ale tak, haratacze za nami. Jeszcze warto zerknąć w kalendarz z innego powodu, bo dzisiaj jest 4 maja. Mhm. May the 4th. Z angielskiego dobry jesteś?
2: No tak.
1: May the 4th.
2: Be with you. A tak myślałem.
1: Czyli dzisiaj jest pierwszy z dwóch w roku, bo fani Gwiezdnych Wojen oczywiście mają za duże ego, żeby się zmieścić w jednym dniu, więc mamy aż 2 dni Gwiezdnych Wojen. Jutro też jest Revenge of the Fifth, a dzisiaj May the Force be with us. Niech moc będzie z nami wszystkimi.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radiu Radom.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
4: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
1: Reklama.
0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radiu Radom.
5: Tak sobie jakoś człowiek wrócił do tych szkolnych czasów, już nawet pomijając to, że oczywiście Gwiezdne Wojny to wyszły w 1977 pierwsza, znaczy czwarta część, bo George Lucas nigdy nie umiał liczyć za bardzo.
6: I on zaczął od końca.
5: Nie, no zaczął od środka.
6: A no tak, bo tam potem rośnie i dopiero potem
5: czwarta,
6: zawracamy
5: piąta,
6: do jedynki.
5: Czwarta, piąta, szósta, potem pierwsza, druga, trzecia, a potem siódma, ósma, dziewiąta.
6: A potem wymyślili prequel i sequel,
5: a
6: takie
5: już,
6: pojęcia.
5: To już Disney kupił.
6: No tak, tak, ale chodzi mi o to, że może wtedy jeszcze nie istniała po prostu takie, nie istniały takie pojęcia w kinematografii, więc on pomyślał, że zaczynamy od czwórki.
5: Masz rację, tak, jak wychodziła w 99, jeśli dobrze pamiętam, część pierwsza, która była, jakbyśmy to dziś powiedzieli, prequelem, to jeszcze chyba to słowo nie było za bardzo w użytku.
6: Też tak mi się wydaje.
5: To po prostu było, wypuszczamy kolejną część Gwiezdnych Wojen. I było tam mnóstwo rzeczy, które się wielu osobom nie spodobały. Mi też, nie będę udawał, ale... Jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to jest i tak franczyza, która ma chyba najwięcej fanów i stworzyła największy, jak to powiedzieć, największy fandom, największą bazę fanów w historii, którzy są tak oddani, tak z takim poświęceniem, tak miłują te Gwiezdne Wojny. Przecież te wszystkie książki, te wszystkie gry, które powstały, wszystkie te historie, które później zostały wrzucone do kosza, jak wychodziła ta najnowsza trylogia, To jest niesamowite. Żaden inny film, żadna inna seria filmów, żadne inne dzieło w ogóle chyba nie ma aż tylu. Może myślę, James Bond ewentualnie.
6: Myślę, że tak, ale myślę, że jak wiesz, sprawdzić imprezy o tematyce Przebierzmy się za coś, to myślę, że Gwiezdne Wojny mogą naprawdę tutaj wykręcać liczby i no, chyba każdy miał taką myśl, żeby się przebrać za Dartha Vadera lub jakiegoś rycerza Jedi i powalczyć na miecze świetlne. Tak no, mi się wydaje.
5: Tak, to chyba do dziś mam fazę, że... Znaczy,
6: w ogóle pojęcie miecza świetlnego, nie? To jest coś, co jakby jest w świadomości, wydaje mi się, każdego człowieka na ziemi, że po prostu, no tak, mamy, nie wiem, jakiś tam sztuciec, aha, miecz, nóż i miecz świetlny, tak? No
5: tak, i z niego wychodzi taki dźm i robi dźm, dźm. To jest
6: dokładnie.
5: Same te dźwięki jeszcze w ogóle. Ewan McGregor grający Obi-Wana w trylogii prequeli, czyli w pierwszej, drugiej, trzeciej części, tam końcówka na lat 90., początek 2000, podczas scen walk na miecze świetlne nie mógł się powstrzymać i podczas nagrywania tych scen robił dźwięki miecza świetlnego bują. Także to nie da się być bardziej jeszcze oddany. Ale trochę zmieniamy temat. Czy wracamy, cały czas jesteśmy gdzieś tam w tych szkolnych latach i jest taki kawałek, który mi się kojarzy na przykład nie z czasami maturalnymi. A propos, przypominam, zajrzyjcie na Facebooka radiowego i tam znajdziecie, jest tam post z zapowiedzią przypięty u samej góry na Facebooku Radia Radom z zapowiedzią dzisiejszej nocnej zmiany roka i tam możecie w komentarzach wypisywać te kawałki, te zespoły, te płyty, które wam kojarzą się z czasami, kiedy to wy smarowaliście maturę i zdaliście ją albo nie. Bo, Wiktor, ty miałeś matematykę na maturze?
6: Miałem.
5: Zdałeś?
6: Zdałem.
5: Bo ja nie zdałem, bo nie miałem.
6: A, no to...
5: Nie miałem obowiązkowej, w sensie. Jakbym miał obowiązkową maturę z matematyki, to pewnie bym do dziś nie miał matury.

0: słuchacie nocnej zmiany roka w Radiu Radom.
1: To oczywiście cover wykonany zespołu Exit Eden. The Sunshine Tree to jeszcze jest kawałek starszy niż moja klasa maturalna, bo myśmy go słuchali jeszcze w gimnazjum, pamiętam.
2: A starsza, wracając do tematu coverów z różnych części świata, niż pani, Jezus, jak ona się nazywała, Kate Ryan? Bo chyba ona też to wykonywała.
1: Znaczy, to chyba był oryginał w ogóle.
2: Oryginał, myślisz, że nikt przed nią, żaden jakiś francuski artysta czy artystka nie wykonał tego?
1: No, ja teraz nie dam sobie. Może dałbym sobie obciąć nie palec mały.
2: Ale paznokcie.
1: Końcówkę paznokcia lewego palca małego, lewej
2: czyli
1: dłoni.
2: Pewność jakaś jest, że jak to jednak dzieło, ale...
1: Mocne 13%.
2: Ale słyszeliśmy w wersji coverowej, rockowej, tak?
1: Tak jest. No musiało tak być, no to jest rockowy program, jakby nie patrzeć. Powiedz mi, tak pamiętasz, może jeszcze sięgasz do matury, stresowałeś się wtedy?
2: Tak, pamiętam. Nie wiem, czy mówisz o tym na antenie. To zastanawia się, czy powiedzieć tam anegdotę na antenie.
1: To ja ci powiem inną anegdotę w takim razie. Pamiętam, jak zdawałem egzamin gimnazjalny. Miałem wtedy takie ledwie co pierwszy raz zapuszczone długie włosy do ucha mi dorastały, do dolnej części ucha. Wyglądałem jak przychlast. I miałem jeszcze marynarkę po starszym bracie ciotecznym, która była w pepitkę, czyli tam taki czarno-biały wzorek.
2: No.
1: Wyglądałem po prostu jak dwa przychlasty, jeden na drugim, zawinięty w marynarkę, bo ona była za dużo na mnie. Ale no, pamiętam, że po egzaminie gimnazjalnym wróciłem i pomyślałem sobie, chciałbym mieć taki luz, jak teraz miałem, wtedy, kiedy będę podchodził do matury. I wiesz co?
2: I miałeś.
1: Miałem.
2: No to jest też, wydaje mi się, że taki dusza rock'n'rollowca pozwala przeżyć życie lepiej, wydajniej i na większym luzie. I tak, koniec końców ja z tego, co pamiętam, raczej też miałem luz na tej głównej maturze. Na próbnej, może niekoniecznie ze stresu, znaczy generalnie...
1: Uwaliłeś.
2: Tak, ale generalnie jedną z nich uwaliłem w ten sposób, gdyż po prostu miałem różnego rodzaju kuchenne rewolucje brzuchowe. No i tak mówię, proszę pani, czy mogę wyjść do toalety? A pani mówi, nie, no to jest symulacja matury, a na maturze nie możesz, czy coś takiego, nie?
1: Ty możesz, tylko musiałeś wtedy, w moim roczniku to było tak, że musiałeś wyjść, ale nauczyciel miał ci towarzyszyć, miał patrzeć, czy tam przypadkiem sobie gdzieś ściągnął po waszą
2: okej, to nie, no to w każdym razie była sytuacja, że no albo wybieram wyjście do toalety, albo napisanie dalej matury i to chyba była jakaś tam piąta minuta tego egzaminu. Więc powiedziałem, no dobra, to składam broń i idę, do widzenia, żegnajcie, kochani. No i tak, przy całej szkole, bo to wszyscy byli na sali gimnastycznej, po 5 minutach wstałem i wykonałem taki performance, oddałem maturę, która oczywiście była niezdolna, bo tam nic jeszcze nie zdążyłem napisać i udałem się do miejsca przeznaczenia.
1: Są rzeczy ważne i ważniejsze po prostu. To też mam anegdotę maturalną, ale to za chwilę, bo tutaj teraz jeszcze to co było ważne w okolicach matury, to już mam dwie anegdoty teraz, muszę trzymać się za palce, żeby pamiętać.
2: No, ale mam jeszcze czas, także wiesz, tylko niech pamięć wytrzyma.
1: To ta anegdota, że a propos tego, że przed maturą kończył się rok szkolny, był koniec kwietnia, jeszcze wtedy byłem wokalistą okołoszkolnego przy działającego przy Łomżyńskim Miejskim Domu Kultury zespołu Internal. Nie umiałem śpiewać w ogóle, teraz nie umiem jeszcze bardziej, ale no, graliśmy koncert jeszcze właśnie tego wieczora i byłem ja i mój kolega, który był basistą, niejaki Kamil zwany Zbychu, I właśnie skończyliśmy szkołę i przyszedł nasz gitarzysta, Łukasz, który powiedział, no nie mogę tego zacytować dosłownie, ale pokazał na Zbycha, a potem pokazał na mnie i powiedział, coś ci gdzieś i tobie też. Nie powiem co i gdzie, ale myślę, że słuchacze się domyślą.
2: Można się domyślać, tak.
1: Bo wy już skończyliście szkołę, a Łukasz był po prostu młodszy o rok i jeszcze musiał się rok męczyć.
2: To są piękne rzeczy związane z maturą, czyli najdłuższe wakacje w życiu. I jeżeli ktoś się stresuje teraz tym wirem maturalnym, w którym właśnie teraz kwiat polskiej młodzieży się znajduje...
1: To weźcie pod uwagę, że potem czeka was raz, dwa, trzy, cztery miesiące wakacji spędzonych w Niemczech przy łopacie.
2: Dokładnie, ale to paradoksalnie mogą być piękne wakacje.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
3: Wracamy z nocną zmianą roka w Radio Radom na 87,7 FM.
4: Jest i mój ulubiony podkład.
3: Jest mój ulubiony Wiktor. I nie ma dzisiaj naszego ulubionego Marcina, ale Marcin tam tak ładnie kibicuje, że chłopaki, no po prostu, trzeba to przyznać szczerze, wygrywają i to tak kopią normalnie lepiej niż ja ostatnio ogródek kopałem 3-1 jak na razie.
4: A powiedz mi,
3: naprzeciwko Lechii.
4: Ile zostało do końca?
3: A ile jest minut w całym meczu?
4: 90 plus czasem doliczają coś.
3: No to zostało w takim razie 8,5 minuty teraz w tym momencie.
4: To może jeszcze Marcin wbije na jakąś tamten, na 15 minut programu.
3: Zależy, jak bardzo będzie imprezował po meczu. To jeszcze jest kwestia kluczowa.
4: I jak bardzo zależy mu na tym programie.
3: O, zamierzasz go rozliczać z tego teraz.
4: Dzisiaj ustalaliśmy, że taki temat będzie... To będzie temat przewodni naszego...
3: Tak, mieliśmy przez całe dwie godziny nic nie grać żadnej muzyki, tylko dyskutować.
4: Tylko rozliczać Marcina.
3: O ile ważniejszy jest mecz od programu.
4: No ale znalazło się kilka tematów. Matura, Gwiezdne Wojny i dzisiaj
3: i Wielkie Święto. No i właśnie wracamy. Znaczy, chyba, że chcesz naprawdę ten...
4: Nie. To było takie ruch aplauzu na zasadzie...
3: Ruch?
4: Że wracamy.
3: No, jak ruch, to ruch taki. No to ruch, delikatny ruch, posuwisty, prawoskrętny albo lewoskrętny, jak tam kto woli.
4: Tak, no to był po prostu performance tutaj, który zrobiłem, państwo tego nie widzieli. To był ruch uznania za to przejście.
3: To jeszcze teraz będzie trochę w tematach właśnie okołoszkolnych, cały czas się kręcimy. Zerknąłem w komentarze i normalnie Facebook się zepsuł, nie wiem, czy to przez mecz.
4: Może za dużo tych komentarzy.
3: Tyle komentujących, ale...
4: Serwery nie wytrzymały.
3: Ale serwacy wytrzymał. I spojrzałem sobie właśnie, wiesz, no wszystko fajnie, ale na komputerze się nie odpala ten Facebook, ale odpalił mi się na telefonie i zerknąłem w komentarze i są dwa na razie.
4: No.
3: Więc tak jak tam pisaliśmy w zapowiedzi, dajcie znać, napiszcie nam, jakie kawałki, czy jakie albumy, czy jakie zespoły wam kojarzą się z czasami, kiedy sami pisaliście maturę. Nie muszą to być aktualne z tamtego czasu, bo nie pytamy nikogo tu o wiek, ale zachęcamy do tego, żebyście podzielili się muzyką, której sami słuchaliście, kiedy byliście w tym szkolnym wieku.
4: Również historiami maturalnymi, jeżeli chcecie pozbyć się jakiejś maturalnej traumy na łamach postu na naszym Facebooku, na łamach komentarza pod postem.
3: Ja mam traumę.
4: Zapraszamy.
3: Ja mam traumę.
4: Gratuluję.
3: Moja trauma, znaczy dziękuję, ale moja trauma wygląda tak, że nie stresowałem się w ogóle na maturze. To jest prawda akurat, tak samo jak
4: i to był błąd, i to jest ta trauma, czy nie?
3: Nie, stresowałem się, jak już miałem odbierać wyniki, to było tak w lipcu, miałem odbierać wyniki matury i już pamiętam, że wstałem rano, tam chyba od 9 czy 10 były dostępne te wyniki, trzeba było iść do szkoły po nie, po te świadectwo maturalne i tak dalej. Już się szykowałem, to pamiętam, że spojrzałem wtedy w łazience w lustro, takie duże lustro w łazience, takie na ścianie, nie?
4: No.
3: Czy miałeś takie coś?
4: Lustro w łazience miałem, na ścianie.
3: To ja też. No. I tak spojrzałem w to lustro i pamiętam, że wtedy spojrzałem w to lustro i nagle z nosa, ze stresu popłynęła mi stróżka krwi.
4: Serio? O
3: naprawdę,
4: kurde.
3: Normalnie jak w jakimś anime. Ale potem podtrzymałem głowę chwilę w dół, wzruszyłem sobie kark zimną wodą i przeszło, a później się okazało, że zdałem tę maturę i nie było problemu. Także...
4: Czyli krew była zbędna, niepotrzebnie się polała.
3: Tak, to było zbędny rozlew krwi. I rok przed maturą moją akurat Eurowizję wygrał taki zespół, co się przebierają za potwory, Lordi, może pamiętasz?
4: Mhm.
3: No to oni teraz będą.

0: mi lepiej pilnować bajery poza anteną, bo zapomniałem teraz przez te rozmowy o wrestlingu, o czym rozmawialiśmy na antenie. Było w stresie.
1: Powiem ci, że jakbyś mi... Tak, no teraz spróbuję sobie przypomnieć, nie mogę, ale miałem wrażenie, że pamiętałem.
0: Na pewno zespół Lordi, dlatego, że rok przed moją maturą w 2005 wygrali Eurowizję.
1: Tak, tak, nie, było o stresie i o traumach.
0: I pamiętam, że w Polsce był tutaj straszny ból po tyłowej części pleców, bo wtedy też startował Michał Wiśniewski, nasz nieśmiertelny, czerwonowłosy.
1: I Skynek ręce przegrało.
0: No i przewalił, no bo Lordi wygrało.
1: No, ale chyba był na podium, to też jest niezły
0: wynik.
1: No to
0: dzisiaj obchodzi, jak nawet Lordi nikogo nie obchodzi, więc co dopiero jakiś Wiśniewski.
1: A to też niesamowita iluzja zwycięstw i tego, czym czasem żyjemy. To tak samo trochę jak z maturą, że zobacz, tyle się starasz, chcesz wygrać.
0: O tak!
1: Chcesz wygrać tą Eurowizję, wygrywasz albo dochodzisz naprawdę wysoko. I po latach myślisz sobie, po co był ten cały stres? I tak samo jest z maturą.
0: Coś w tym jest.
1: Jak patrzę, myślałem sobie gdzieś o tym. Zresztą mam znajomą, która pisze maturę.
0: Pozdrawiamy znajomą Wiktora.
1: Pozdrawiamy, tak. Żeby nie było to dziwne, że mam tak młodych znajomych, to powiem, że muzyka łączy ludzi i w wieku, jak ja byłem w klasie maturalnej, to i grałem w zespołach i miałem znajomych pod 60. No i też jak jestem teraz już w wieku starczym, to też mam młodszych znajomych. No i generalnie wiadomo, matura, stres, tak sobie myślałem, że...
0: W wieku starczym?
1: Nie, no to żartuję sobie sam z siebie. No i myślałem o tym, próbowałem sobie przypomnieć, jak ja się czułem, jak postrzegałem świat przed maturą i myślałem, że naprawdę to ma jakieś znaczenie, czy zdam, czy nie zdam, czy pójdę na studia, czy nie pójdę. Z perspektywy czasu... jak masz 18 lat, myślisz, że nie masz drugiej szansy, ale powiedzmy sobie szczerze, w życiu zazwyczaj są drugie szanse i no i co? No i znam ludzi, którzy 7 razy poprawiali maturę, by się dostać na medycynę i w końcu się dostali.
0: No są tacy, co, tak jak jest ten pan, co ma chyba teraz 87 lat i próbuje podejść do matury. Oczywiście życzymy szczęścia. Rok temu miał 86 i też próbował, rok wcześniej miał 85 i też próbował, bo chce w końcu zdać maturę. Mimo wieku naprawdę
1: słusznego. Podejście. I to jest podejście do tematu, ale tak całkowicie poważnie, nie? To naprawdę... Gdzieś tam jeden rok, jakieś małe niepowodzenie w perspektywie kilku lat, to naprawdę nie ma zbyt wielkiego znaczenia.
0: Czyli wiadomo, że jak się ma te 19 lat, to człowiek sobie wyobraża, że ten jeden rok to jest naprawdę dużo. I to jest naprawdę dużo.
1: Znaczy jest, no to ja nie mówię, że wiesz, teraz słuchajcie, luz, blues i tak dalej, ale no nie ma sensu aż tak się tym przejmować, bo może nawet lepiej czasem, jak poczekamy, jak złapiemy trochę, wiesz, dystansu, czasu. Czasem jest takie chińskie przysłowie mówiące o tym, że niepowodzenia czasem mogą się wydarzyć, że nie ma czy źle, czy niedobrze. Tam jest na przykład, że rozmawia dwóch chińskich rolników, jeden mówi, co tam u ciebie? On mówi, a syn złamał sobie nogę, jak tam pracował i nie może teraz pracować na polu. A, no to chyba niedobrze. On, dobrze albo niedobrze. No i wybuchła wojna i nie wzięli chłopaka do wojska, bo miał złamaną nogę. No i ten sąsiad mówi, o, to dobrze, że sobie złamał tą nogę. A on mówi, no, dobrze albo niedobrze. No i tak ta historia, wiesz...
0: Cała tam jeszcze...
1: 15 minut trwa, nie? Pokazując, że nie wiadomo, czy to dobrze, czy niedobrze. Także...
0: Też właśnie, więc pamiętajcie...
1: Luz, rockowy luz i rock and roll, to jest podejście.
0: Że fajnie jest zdać maturę, to jest tak ze zdaniem prawa jazdy. Znaczy, jak zdasz prawo jazdy za pierwszym razem, no to już możesz jeździć.
1: I możesz się chwalić i bragować.
0: Nie umiesz jeździć w ogóle wtedy, ale...
1: Jesteś zagrożeniem dla ruchu drogowego.
0: Nauczyli cię zdać egzamin, ale nie nauczyli cię jeździć. I no i tak samo z maturą, no tylko matura jest mniej niebezpieczna. Nawet jak uwalisz czy nie uwalisz, nie jest to aż takie ważne. Ważne jest to, żebyśmy wyszli z tego cało i mieli wszystkie kończyny na miejscu.
1: I ważne jest to, co się ma w głowie.
0: Czyli co?
1: No, nie wiem, ale tak się mówi.
0: A,

0: Dobra, Wiktor, teraz się tłumacz. Dlaczego właściwie Nickelback?
1: Tak, byłem nieświadomy, że to piosenka Nickelbacka, słuchając sobie, słucham sobie muzyki różnej i wyskoczyło mi na pewnej platformie streamingowej w takim miksie najlepszych scen z serialu. Mhm. Był soundtrack po prostu w tym miksie.
0: No był.
1: Wyskoczył mi taki filmik.
0: No pewnie tak.
1: I sobie słucham tego soundtracku i mówię, fajna nuta, fajna piosenka, puszczę ją, zagram ją w audycji. Mhm. No i przyszedł moment, że trzeba wygooglować, co to za piosenka. No i patrzę, a tu Nickelback. I sobie mówię, co? To jest Nickelback, mam zagrać ten zespół w nocnej zmianie rocka. No ale już słowo się rzekło, kawałek moim zdaniem taki ciekawy.
0: To przynajmniej nie jest Nightwish.
1: No to prawda, chociaż Nightwish, tutaj w ogóle słuchacze nie wiedzą tego, ale rozpętała się poza anteną dyskusja na temat lubienia niektórych zespołów i nielubienia, więc tutaj ten... Ja czasem też Nightwisha przynoszę do nocnej zmiany rocka.
0: No ja to znoszę i cierpliwie toleruję.
1: No tak, ale tutaj coś widzisz...
0: Coś
1: no...
0: jest, że akurat stając w obronie pewnej Nickelbacka jest to, że wracamy do szkolnych czasów. W szkolnych czasach też słuchałem Nickelbacka.
1: Pamiętam. No proszę.
0: Tak, i bardzo mi się tam Hero i inne kawałki, no teraz ich nie wymienię, Fotograf też jest bardzo, mm-hmm. bardzo fajny. Zresztą przez stacje radiowe powtarzany jest do dziś, chyba właśnie Fotograf. Jeszcze parę innych takich typowo ich takich sztandarowych, flagowych kawałków. Po prostu jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak działają odkurzacze. Mhm. No dopiero potem się dowiedziałem, że tam w środku jest Nickelback z siej, stąd odkurzacz po prostu ciągnie, ma tę siłę ciągu taką.
1: No, podstawy inżynierii i praw fizyki, tak?
0: No i widzisz, no i uczyli nas w szkole, ile to jest R równa się MC kwadrat, ale nie nauczyli nas, jak działa odkurzacz.
1: No, słuchaj, w końcu mieli na to tylko jakieś tak z 10 lat, żeby nas nauczyć tych wszystkich rzeczy, więc no, to nie jest dużo czasu.
0: Fizykę miałem jeszcze w podstawówce, czyli raz, dwa, trzy, cztery, siedem lat, no to...
1: Nie, to był taki przytyczek w nos edukacji, że jakby tam, no, można więcej wycisnąć, tak mi się wydaje.
0: Z uczniów na pewno.
1: Można by, ale też w ogóle jakby z systemu można lepiej nauczyć życia.
0: Nie, ale
1: w takim okresie.
0: Nie będę szkolował Nickelbacka, jeżeli ktoś lubi, to proszę bardzo, jak najbardziej. Sam zresztą sobie czasami słuchałem, jak nikt nie widzi.
1: No ja nie powiedziałem, że lubię. To tak, żeby ustalić.
0: Nie, no ja też nie. Powiedziałem, że słucham.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. A ja to tak, tylko tak chcę tutaj podkreślić.
0: Okej, okay, teraz będzie kawałek znowu z moich czasów, jeszcze przedmaturalnych, bo tak jest, przed maturą, chyba rok albo dwa przed maturą robiliśmy, wiesz co, remont w domu. Hmm? I miałem pokój malowany i miałem pokój pomalowany na pomarańczowy kolor ściany w środku. I miałem jeszcze też pomarańczowe zasłonki.
1: Kurczę.
0: Więc pokój miałem pomarańczowy. Uwielbiam kolor pomarańczowy, prawie tak bardzo jak zielony. I się nie nacieszyłem bardzo tym pokojem, bo potem skończyłem szkołę i poszedłem na studia i wyjechałem z miasta. Ale jak jeszcze malowałem ten pokój, to słuchałem sobie zespołu Sabaton i to jeszcze było zanim stał się fajny, więc byłem hipsterem.
1: No, proszę.
0: Teraz aż się zastanawiam, który kawałek wybrać, bo wybrałem jeden, ale drugi też mnie korci.
1: No to można zawsze, może nie naraz, bo wtedy doszło do kakofonii, chyba tak się nazywa efekt, który powstaje, gramy kilka rzeczy naraz, ale po kolei można zagrać.
0: Nie, dwa kawałki Sabatona nie sądzę, żeby nocna zmiana roka miała to przetrwać.
1: To zagraj sam z sobą w papier, kamień, nożyce i...
0: No nie mogę, bo prawa ręka zawsze oszukuje.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Nie no, umówmy się, że każdy miał taki czas w życiu, kiedy słuchał czegoś obciachowego.
2: Niektórzy dalej mają taki czas i tutaj mówię o samym sobie.
1: No, w sumie to ja delikatnie też. Znaczy, Sabatona na swoje usprawiedliwienie mam to, że słuchałem ich zanim jeszcze stali się sławni w Polsce dzięki kawałkowi 421, zanim się zaczęła ta mania Sabatona. I właśnie ten utwór, czyli Metal Crew, jest z tych czasów jeszcze sprzed właśnie 421.
2: Wiesz, powiem ci, że takie podchodzenie do muzyki, że o, ja słucham tylko dobrej muzyki, tylko wyszukanej, to wydaje mi się, że jest taka... że to jest coś, co ogranicza nas samych.
1: Owszem.
2: Że to jest takie napięcie, jakby każdy czasem potrzebuje, nie wiem, nawet już tak zwykły mechanizm nudy, że w pewnym momencie już tyle słuchasz tego metalu, że tak sobie myślisz, no dobra, to albo niczego nie będę słuchał, albo przez chwilę, wiesz, sobie coś tam posłucham, co leci w radiu, niekoniecznie to musi być.
1: Co nie zmienia faktu, że potem jak miałem te 21-22 lata i Sabaton właśnie dzięki 41 stał się nagle popularny, to miałem
2: już przestałeś
1: takie...
2: lubić.
1: Nie, powiedzmy, to zjawisko, że nagle wszyscy zaczęli słuchać Sabatona i było takie, ojejku, znam cały jeden kawałek, byłem taki twardy, zrogowaciały, zatwardziały, że nie znoszę pozerów. I myślałem sobie, nie wolno tak absolutnie, więc,
2: słuchaj, no...
1: więc Sabaton mi się zaczął kojarzyć wtedy właśnie z nastoletnimi po prostu kindermetalami.
2: Znaczy, to też ma miejsce w życiu i tacy ludzie też mają swoją ważną rolę.
1: Tak, w końcu dorastają.
2: Nie, chodzi mi o, wiesz, tych takich pozer killerów, że to jest jakby, no, ważne, żeby też gdzieś stać na straży dobrego gustu muzycznego, ale bardziej mi chodzi o to, żeby zawsze mieć dystans.
1: A to potrafi być bardzo trudną sztuką. Teraz mamy twój rzut, bo Sabaton był moim rzutem. Mhm. Być może ze szkolnej przeszłości, tej wstydliwej. No teraz, a te piorundece to nie jest zły rzut, więc...
2: No nie jest i... No nie jest tutaj dużo mówić, ale jest to muzyka rockowa popularna tak zwana, która na pewno wielu ma fanów znających jeden numer tego zespołu, czyli tak zwanych, no, właśnie sezonowców. Kiedyś zaczepiła mnie dziewczyna w klubie, byłem w koszulce AC/DC.
1: Miałeś wtedy jeszcze włosy?
2: Nie, już nie. Już nie, ale nie, miałem wtedy, jeszcze wtedy miałem, ale chodziłem w czapce, bo już trzymały się na słowo honoru tylko te włosy. I podeszła do mnie i mówi, powiedz, wymień 5 utworów AC/DC. No i wymieniłem 5 utworów AC/DC.
1: A ona nie znała.
2: A ona tak przy czwartym powiedziała, no chyba tak, brzmi jak to by był ich utwór, więc mi zaliczyła.
1: Zaliczyły?
2: Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Ale generalnie do czego piję, że tak, no jest to number one sezonowców, ale wybrałem ten numer, bo po prostu lubię wracać do klasyki. No właśnie, możemy to przedstawić jako klasykę, a ktoś może powiedzieć, że to taka muzyka dla sezonowców.
1: Muzyka dla sezonowców to była wcześniej. Sabaton, Nickelback, a Cypierundece to klasyka.
2: No, ja bym tutaj dyskutował, jeżeli chodzi o Sabaton, bo Nickelback to się zgodzę.
1: Dobra, gramy.

0: dżingiel.
1: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
0: Jacek Pioron, this is safe in New York City, czyli o tym, jak się kradnie safe z Nowego Jorku.
2: Tak.
0: Mniej więcej. Tutaj poza anteną cały czas toczy się rozmowa na temat tego, co jest, a co nie jest tak naprawdę cringe'em. Ale teraz pytanie, kiedy pojawi się pojęcie cringe'u, jednak do tego sobie wrócimy, albo najlepiej wcale, nie?
2: Jest jeszcze pojęcie guilty pleasure. To też jest ważne pojęcie w tej dyskusji.
0: Znaczy, zależy, bo guilty pleasure jest guilty pleasure, pleasure jest guilty pleasure, czyli przyjemność, podczas której odczuwania odczuwamy jednocześnie poczucie winy, albo powinniśmy odczuwać, ale wcale go nie odczuwamy.
2: Ale jeżeli chodzi o pozerską muzykę, no to idealnie.
0: Tak, znaczy AC/DC nie jest z mojego punktu widzenia AC/DC nie jest pozerską
2: muzyką. Tak, ale wspomniałem, że na przykład dla jakiegoś, wiesz, wielkiego fana bardzo ciężkiej muzyki metalowej, na przykład jakiegoś black metalu, no to może taka osoba powiedzieć, no AC/DC to jest radiowy, delikatny numer dla pań.
0: Większość black metalu to jest akurat cringe, ale dobra. Rozumiem, do czego zmierzasz. I też jeszcze, jeśli chodzi o takie cringe'owe kawałki, które powodują w nas, no właśnie, czy, gdzie się kończy cringe, a zaczyna guilty pleasure? Czyli gdzie to skrzywienie twarzy przekształca się w autentyczną przyjemność ze słuchania czegoś.
2: Ja myślę, że ta granica to jest zespół Svengolstein Band, to jest... Oni idealnie ujęli tą granicę.
0: Ale oni są teraz nieaktywni z tego, co pamiętam.
2: No tak jak większość legendarnych zespołów, no już nie grają.
0: To będzie teraz inny legendarny twórca, czyli Michał Wiśniewski. Ale w oryginale, czyli będzie po Deutsche Sprache. Es ist eine Sprache für Pferde. Ja, natürlich.
2: Czyli kolejny polski przedstawiciel niemieckiej sceny metalowej.
0: Ci pierwszy stupajet komanda Die Totenhosen. Это все от Люблина.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Mów co chcesz, ale ten kaszel przeszedł już do historii.
2: Tak.
1: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie.
1: Wiktor, zdecydowanie.
2: Wyłapałeś tam tego, wyłapałeś tam tego programu, co?
3: Nie, no to
2: czy zawsze?
3: To od lat.
2: To zawsze? Od
1: tak,
2: lat.
1: Po prostu tak masz i nie ma co z tym walczyć.
2: Okej, nie, bo tydzień temu sam się złapałem na tym, że nie mam nic innego ciekawego do powiedzenia niż jedno słowo. Dokładnie.
1: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie, przepraszam.
1: Die Totenhosen za nami, Allen aus das Liebe, czyli oryginał, jeśli chodzi o później skorone przez Michała Wiśniewskiego i Troje kawałek. Wszystko to, bo ciebie kocham. No i teraz przenosimy się w klimaty właśnie. Które? Jakie? Gdzie? Dlaczego? Bo tu już trochę odpływamy od tych tematów okołomaturalnych, czy jeszcze ciągle jesteśmy w czasach szkolnych?
2: No, jesteśmy gdzieś

0: zawieszeni w przestrzeni. Dobra. Tak bym to określił.
1: Może być.
0: Ale możemy zawsze porozmawiać o maturze.
1: Nie ma o czym za bardzo. Czy jedyne co mam do powiedzenia, jeśli o maturę chodzi, to nie miałbym matury, gdyby matma była obowiązkowa i to tyle. No. Zdałem, pamiętam, pisałem angielski rozszerzony i angielski ustny też zdawałem rozszerzony i wszyscy się bali, że ojej, całe dwie osoby ode mnie ze szkoły, ja i taki jeszcze kolega zdawaliśmy angielski i obaj mieliśmy po 100% z rozszerzonego.
0: Mi się z angielskim kojarzy, to może też tak ku pokrzepieniu serc maturzystów przed maturą ustną z angielskiego, podeszła do mnie koleżanka. Coś te kobiety strasznie do mnie podchodzą. Tamta w klubie, ta przed maturą i mówi do mnie, słuchaj, thanks, to znaczy, że myślę o czymś, tak? Ja wtedy się przeraziłem. Powiedziałem, nie, no to znaczy dziękuję. Ona, to jak będzie, że myślę? Mówię, think. Ona, okej. Ja tak jeszcze coś tam poczytała ze swoich notatek i najlepsze w tej historii jest to, że wyszła z tej matury i ją zdała.
1: Jestem przerażony. Albo zmieszany, wstrząśnięty. Nie, wstrząśnięty,
0: nie zmieszany. No.

0: już się może lepiej nie pogrążajmy i nie wyciągajmy tego tematu na antenie. Ale tak, to były w sumie fajne, zabawne czasy, ten czas szkolny. Czy kiedyś słyszałem dwie wersje? Jedna to jest taka, że czasy szkolne to są najlepsze lata w życiu. A druga to taka, że jeżeli uważasz, że szkoła to najlepszy czas w życiu, to nie umiesz w życie, bo potem miałeś się starać, żeby było jeszcze lepiej.
1: No tak, dla wielu też właśnie szkoła jest najlepszym etapem w życiu, bo potem jest tak średnio, a dla tych ludzi, co jest czasem w szkole średnio, potem reszta życia się okazuje fajniejsza. No, niektórzy mają, są stabilni w uczuciach od początku do końca.
0: Ale cały czas uważają, że to wszystko jedna wielka...
1: Tak, albo że jest super, są i tacy, ale no coś w tym jest. Na pewno widziałem kiedyś taki fajny obrazek, że jak jesteś w szkole, chodzisz do szkoły, jesteś uczniem, to nienawidzisz i tylko marzysz, kiedy będziesz w końcu mógł opuścić mury tak zwanej budy już raz na zawsze, kiedy dostaniesz ten papier zwany świadectwem i pójdziesz hen w świat. Potem rok po szkole cieszysz się, że o Boże, jak to dużo wolności, jak dobrze, że już ten dramat się skończył. Tak po 5 latach już masz takie, a ci ludzie byli fajni, klasa była fajna, przerwy były fajne, ale no jednak szkoła to wciąż dramat. Znaczy, po 8 latach masz, że już masz takie, a jednak wszystko było tam fajne, ci nauczyciele też tacy sympatyczni. Po 12 już masz takie, najlepszy czas życia. A po 20 już masz takie, że oddałbyś nawet nerkę, żeby tam wrócić. I ja tak się z tym utożsamiam.
0: Mija 20 lat od momentu, kiedy pisałem maturę. I
1: jaki werdykt?
0: No, nie chciałbym. Znaczy to fajnie sobie wrócić myślami, jakbym miał teraz inaczej. Nie chciałbym się przenieść do tamtego czasu, chyba że wiedziałbym to, co wiem teraz i i tym razem byłbym złym dzieckiem.
1: To by było to by było dobre. Niektórzy mówią, że chcieliby tylko na jeden dzień wrócić, żeby znowu poczuć te emocje.
0: Nie, tak jak sobie przypomnę moją klasę w liceum, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, to jeden dzień to może nie, ale tak z tydzień, może miesiąc, tak żeby dla pewności i tyle, i nie wiem. No, zależy, jak dobrze by było, ale
1: na 2 tygodnie. Ja bym na 2 tygodnie taki urlopik sobie zrobił.
0: Ale to najlepiej jeszcze jakoś tak w wakacje i żeby nie było lekcji.
1: No taki ten, czerwiec po wystawieniu ocen. To są te 2 tygodnie, w których się nie chodzi do szkoły, a rok szkolny trwa.
0: O to właśnie, to jest to.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Zostałem sam, bo teraz Wiktor poszedł do łazienki, chyba się tam zaklinował albo coś. Wiktor, jeżeli tam jesteś, to... O, jej, wraca, dobra. Nie mówcie mu, co mówiłem. Przyszedł już do studia, jest, zasiada.
2: No ale już teraz wiem, że coś tam o mnie mówiłeś i będę dopytywał.
1: No mówiłem, że się zaklinowałeś w klopie.
2: Ale udało się, jednak tak, wiedza techniczna, jak działa zamek, przyniosła tutaj owoc.
1: Miałem jakieś skojarzenie, ale nie powiem na antenie jakie. Będzie kolejny kawałek z czasów szkolnych i maturalnych nawet. Wiesz, mam takie wspomnienie właśnie z tymi wynikami z matury, tak jak mówiłem, że wypuściłem taktycznie stróżkę krwi, jak już dopiero wybierałem się po wyniki maturalne, a potem, potem pamiętam, że wziąłem te wyniki, już znałem, już wiedziałem, że zdałem, tak, tam, że lepiej albo gorzej, bo tam z niektórych przedmiotów, nie będę mówił, że chodzi o historię, bo z historii pisałem, miałem 30% i...
2: Równe?
1: Z rozszerzeniem miałem 30% równy, jakbym miał o procencik mniej, to już bym tę maturę po prostu walił, musiałbym poprawiać, ale nie musiałem akurat. No i wyszedłem sobie, to pamiętam taką scenę, że sobie wychodzę, spojrzałem na tę szkołę, spojrzałem na z podwórza, które nazywaliśmy spacerniakiem, tak spojrzałem, popatrzyłem sobie najpierw na skrzydło od strony cmentarza, bo zaraz za szkołą był cmentarz, tak jakby ktoś na przykład uwalił maturę.
2: Okej, to ciekawa scenaria.
1: To dziś tam jest i szkoła, i cmentarz. Zespół szkół mechanicznych i ogólnokształcących w Łomży i obok cmentarz zaraz i dom pogrzebowy. I no i tak sobie spojrzałem najpierw na te boczne skrzydło, gdzie mieliśmy tam angielski i niemiecki i większość lekcji, bo tam było większość sali, były bardzo wąskie hole i ciemne, a potem spojrzałem na centralną część, na ten główny gmach, gdzie były bardzo szerokie hole, tam mieliśmy mało lekcji, bo przez te szerokie hole się mało sal zmieściło. I tam
2: logiczne,
1: podstawy przedsiębiorczości i język polski i informatykę i w sumie to chyba by było tyle. I popatrzyłem jeszcze na skrzydło tam, gdzie były okna dyrekcji, sekretariat i te rzeczy. Popatrzyłem, znaczy domyślałem się bardziej, bo wiedziałem, że są takie, nie zobaczę salę gimnastyczną. Wiedziałem, że nie zobaczę boiska, bo jeszcze było niezrobione wtedy. Musieliśmy chodzić na jednostkę wojskową nieopodal, żeby mieć WF na boisku. I potem stanąłem w tej bramie, tak tyłem do szkoły i obnażyłem tę część, która niczym księżyc w pełni w stronę... I to jest moje ostatnie wspomnienie ze szkoły. To możecie mi nie wierzyć, jak nie chcecie, ale tak właśnie było, że ten blady księżyc, ten nieopalony zaświecił.
2: Czyli zrobiłeś taki gest Serwasego, niczym gest Kozakiewicza.
1: Nawet jeszcze lepiej. Myślałem o geście Kozakiewicza, ale pomyślałem sobie, że nie.
2: Czy to będzie za mało wymowy?
1: Lepiej będzie pogadać ten łysy księżyc.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: Prawie mi się źle kliknęło przez przypadek.
2: Tak się czasem dzieje. To trzeba zaakceptować tego naturalną i integralną część to
1: źle,
2: życia.
1: Źle klikniesz, ale nie możesz się z tego zawsze wydostać. Można w życiu, tak jak mówiliśmy wcześniej, tak jak przy maturze. Nawet jak nie zdasz za pierwszym razem, to życie przeważnie daje ci drugą, trzecią i kolejne szanse.
2: Tak.
1: Ale to, a co sobie naklikałeś po drodze, to i tak twoje.
2: Tak.
1: Tego ci nikt nie odbierze. I o tym właśnie jest ten kawałek, który teraz usłyszymy, jak rozumiem.
2: Szukajcie, a znajdziecie. I Oena, zespół Oena, czyli Aga Chylińska i utwór Znalazłam.
1: ONZ.

0: Łona ma siłę, nie wiesz jak wielką. 10 minut nam zostaje, panie Baćman. Będziemy się powoli... No w ogóle miałem od kilku już wejść do tego nawiązać i cały czas coś.
1: Do meczu?
0: Przede wszystkim tak, najpierw komentarze. W komentarzach nie ma dzisiaj dużo. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze w komentarzach można uzewnętrznić swoje uczucia, emocje i parę jeszcze innych rzeczy też tam można uzewnętrznić. Napisał Tomasz. Dobry wieczór, panowie. I wkleił gif taki z pucharem z numerem pierwszym, You Rule, i napisem Champs. Albo chyba to po francusku Chon. No nie wiem. Ja i napisał nie. Jeszcze oprócz Tomasza, napisał tak, pozdrawiamy, tak jest. Tomasz zawsze nas słucha z bratem i mamą.
1: I zawsze komentuje, to jest wspaniałe.
0: To jest, tak, to jest stali słuchacze. To oczywiście, jeżeli ktoś teraz się poczuł, że nie wiem, że nie komentuje na co dzień, więc jest, nie jest pozdrowiony. Nie, pozdrawiamy też, bo to nie jest ważne, czy komentujecie, czy piszecie do nas, chociaż fajnie jest, jak
1: to jest
0: piszecie.
1: Miłe.
0: To nam łechce ego, ale ogólnie rzecz biorąc, to ten program jest po to, żeby posłuchać sobie w radiu porządnej muzyki chyba.
1: Ten program jest dla ludzi rocka.
0: I właśnie teraz już powiedziałem o tej porządnej muzyce, a tu Nickelback, Sabaton i w ogóle dzisiaj trochę siara.
1: No, ale są to ludzie, coś którzy... musimy wymyśleć.
0: Za tydzień będzie
1: program.
0: Nightwish. Żeby tak. Nie było, że sama siara, to jeszcze będzie Nightwish na dokładkę. Tomek też napisał, dobry wieczór. Dobry wieczór, Tomku, pozdrawiamy serdecznie. I teraz będzie kawałek, który mi się kojarzy z czasami szkolnymi, bo tak się składa akurat, że...
1: O, co za niespodzianka.
0: Tak, bo jesteśmy cały czas w tematach maturalnych i tak jak mówię, graliśmy koncert z nieistniejącym obecnie zespołem Internal z Łomży w Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych.
1: W niektórych środowiskach legendarnym zespołem, podkreślmy.
0: Nie, to w żadnym środowisku nie jest. Nie, nie ma takiego środowiska, gdzie to był legendarny zespół. Z Łomży się
1: też
0: może...
1: pewnego rodzaju wyjątkowość.
0: Może i wywodzi się paru legendarnych muzyków, nie wiem, Hankę Bilicka, Daniel Kessler, to ale akurat Internal to żadną miarą nie był kultowy zespół, czy tam legendarny.
1: On nawet żadną miarą nie był mierzony.
0: Nie, to nawet nie był zespół. Ale coverowaliśmy wtedy właśnie kawałek grupy Blind Guardian. Ja byłem wtedy zakochany w power metalu i to właśnie po znaku tych tęcz jednorożców, więc Rhapsody of Fire, Manowar, który leciał chwilę temu, no i właśnie Blind Guardian z skądinąd do dziś świetnym albumem, który mi się, może inaczej, trochę wyrosłem z tej muzyki, ale ten album nie przestał mi się podobać, czyli jak on się nazywa? Nie, A Night at the Opera to był następny, a ten to był... No ten album Blind Guardiana, co mi chodzi o niego?
1: Nie wiem.

0: Słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
1: And the story ends. No i właśnie, napisał słuchacz Maciej, że Imaginations from the Other Side. Dziękujemy pięknie i tak, oczywiście, jak najbardziej, to prawda. Ten kawałek właśnie, And the story ends, to był kawałek zamykający, skądinąd świetny album Imaginations from the Other Side, o którym kiedyś usłyszałem opinię, że to absolutnie najlepszy album Blind Guardiana i miałem wtedy głupie przemyślenie. Skoro ten album jest najlepszy, to nie muszę słuchać ich więcej. Oj, ależ byłem w błędzie. Ale to było dawno.
2: No, ciekawe. Ciekawe podejście.
1: Zdecydowanie. Kończymy imprezę na dzisiaj.
2: Kończymy, tak.
1: Tak. No. Warto tylko wspomnieć, że oprócz komentarzami, oczywiście zawsze możecie się tam udostępniać i uzewnętrzniać w komentarzach. Nie czujcie się skrępowani ani przez moment,
2: czy
1: ani
2: audycja
1: przez chwilę.
2: Trwa, czy nie?
1: Dokładnie.
2: Przed, po, w trakcie. Zapraszamy.
1: Trzeba będzie, to i za tydzień się odniesiemy do nich. Zwłaszcza jak napiszecie coś obraźliwego pod adresem naszym, to wtedy się do tego odniesiemy.
2: Nie wiem czemu, ale też o tym symultanicznie pomyślałem.
1: Może po prostu wielkie umysły myślą podobnie. Albo przynajmniej wielkie głowy. Bo...
2: Zdecydowanie.
1: Wiktor, zdecydowanie smutek tam przede mną siedzi.
2: Paweł Serwacy, co się okazało, że to jest w ogóle imię łacińskie, tak? Serwacy?
1: Servatius, dokładnie.
2: Servatius.
1: No tak, nawet 13 maja obchodzi imieniny.
2: No proszę. Czy można powiedzieć, że to takie twoje drugie imię?
1: Tak.
2: Paweł Serwacy.
1: Nie, na drugie mam Jerzy.
2: Jerzy. Serwatko.
1: Na trzecie prowadził mam dla was Józef, ten program. Na czwarte mam Wanda. Paweł, Jerzy, Józef, Wanda, Benedykt, Serwacy, Serwatko.
2: Przepięknie.
1: Dziękuję.
2: Przepięknie. Nie było z nami, tak, tutaj chciałem powiedzieć a propos naszego legendarnego pożegnania, że kto nie słuchał i nie prowadził.
1: Ten trąba. Ale Marcin jest dzisiaj usprawiedliwiony, bo patrzył, jak Radomiak wygrywa, a Radomiak wygrał 3-1, jakby ktoś pytał.
2: No to jest usprawiedliwiony.
1: Więc
2: no
1: Lechia Gdańsk odjeżdża z stadionu przy Struga.
2: Ze łzami w oczach.
1: I podkuloną sprężyną.
2: Ogoną.
1: Ogoną, tak.
2: Dobrze. Słyszymy się za tydzień, kochani. Nocna zmiana roka startuje w poniedziałek o 20.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć, że w ten weekend jest koncert w Narańczu w Świniarni.
2: Nie mówiliśmy o tym w ogóle.
1: Tak, skupiliśmy się na tych tematach ogólnoszkolnych. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, jest jak najbardziej w Świniarni na Narańczu koncert, więc jak ktoś do tej pory jeszcze wytrwał, to w sobotę
2: jest
1: też
2: jeszcze w Gryfie.
1: Miało...
2: O tym zapomnieliśmy.
1: Nie, to jest... tydzień temu był.
2: Nie, jest. Dostaliśmy nawet... Wiesz, dostaliśmy nawet zapowiedź.
1: Dobra, do spania. To była nocna zmiana roka. Koniec, kropka i bomba.
2: Kto nie słuchał, ten trąba.

0: magazyn lokalny Radomia i regionu.
1: Przed mikrofonem Bartłomiej Stryjski, pora na magazyn lokalny Radomia i regionu. Posłuchajmy o tym, co się dzieje w Radomiu i regionie radomskim. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwólcie, że to nie ja dzisiaj będę głównym bohaterem naszego spotkania. Zresztą też głos nie najlepszy, bo jeszcze odczuwam skutki przeziębienia. Natomiast informacja bardzo ważna, bo podjąłem decyzję, jeśli chodzi o obsadę stanowiska dyrektora naszego Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jak Państwo wiecie, bo o tym informowaliśmy, konkurs, do konkursu zgłosiło się 4 kandydatów. Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne. W wyniku tego postępowania został mi zarekomendowany kandydat Jarosław Rabenda, który jest tutaj dzisiaj z nami. Dziś chciałbym Państwa poinformować, mieszkańców Radomia, podjąłem decyzję o powołaniu pana Jarosława Rabendy na stanowisko dyrektora naszego Teatru Powszechnego. Jednocześnie oczywiście dziękując kandydatom, którzy zgłosili się do tego konkursu, dziękując panu prezydentowi Bartoszowi Bednarczykowi, który był przewodniczącym tej komisji za przeprowadzenie tej kwalifikacji. No i oczywiście serdecznie gratulując Jarosławowi Rabendzie, Jarkowi, bo znamy się od wielu, wielu lat. Zresztą, proszę Państwa, kto dziś w Radomiu nie zna pana dyrektora Jarosława Rabendy. Myślę, że Jarek o sobie, o swoim bio i dokonaniach za chwileczkę powie, choć już widzę, że jest bardzo spięty. Troszkę luzu, panie dyrektorze. Natomiast, proszę Państwa, myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Bardzo się cieszę, że Jarku wystartowałeś w tym konkursie. Bardzo się cieszę, że podjąłeś tę rękawicę i również cieszę się, że przedstawiłeś najlepszy plan dla naszego teatru, bo nie ukrywam, że trzymałem bardzo mocno kciuki za to, żebyś właśnie został dyrektorem. Natomiast znając Jarka, jego lokalny patriotyzm, jego zainteresowania, zamiłowania i to, w jaki sposób naprawdę czuję nasz radomski teatr, to nie miałem żadnych wątpliwości, żeby wykorzystać właśnie tę rekomendację, która została mi przedstawiona przez komisję konkursową. I już na koniec absolutnie, czego oczekuję od dyrektora Jarosława Rabendy, bo podpiszemy kilkuletnią umowę, w trakcie której pan dyrektor będzie mógł swoje impresje, swoje wizje, swoje pomysły i swoje projekty w naszym teatrze realizować. Kilku rzeczy. Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał, ale też przecież jeśli chodzi o teatr, to z takim zespołem trzeba współpracować i to mamy tego świadomość. Po drugie, szanowni Państwo, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal gombrowiczowski. To niewątpliwie jeszcze niewykorzystany nasz atut i myślę, że to jest ten czas, panie dyrektorze, kiedy trzeba też jasno postawić akcent, że festiwal gombrowiczowski jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego miasta, dla naszej kultury i dla naszych mieszkańców. No i po trzecie, to chyba najłatwiejsze, czyli w dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę, która będzie wzruszona, będzie się wzruszać, ale także będzie się bardzo dobrze bawić przy tych spektaklach, które będą wystawiane w naszym teatrze. No i po czwarte, panie dyrektorze, no, nasz radomski teatr musi również uczyć młode pokolenia Radomian, uczyć teatru, uczyć kultury i tego wszystkiego, co możemy młodemu pokoleniu przekazać, a nie ukrywam, że i nasze instytucje kultury, a przede wszystkim nasz teatr jest naprawdę perłą w tej edukacyjnej koronie i takie zadania stawiam przed panem dyrektorem. Dziś jest miło, sympatycznie, uśmiechy, gratulacje, natomiast Oczywiście damy trochę czasu panu dyrektorowi, żeby się rozpędził, wprowadził te pomysły w życie, ale pewnie za kilkanaście miesięcy wspólnie z panem prezydentem Bartoszem Bednarczykiem będziemy już pana dyrektora rozliczać z tych działań. Szanowni Państwo, z mojej strony to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to jest ten moment, bo za chwileczkę chciałbym oddać głos panu dyrektorowi, któremu w tej chwili bardzo serdecznie gratuluję.
3: Dziękuję.
4: Szanowni Państwo, komisja, która została powołana przez prezydenta Radosława Witkowskiego do wyłonienia kandydata na dyrektora teatru, zakładała pięcioletni plan, który mieli przedstawić każdy z kandydatów. W związku z tym w oparciu też o warunki konkursu rekomendowaną długością umowy jest pięcioletni okres trwania umowy i w taki też sposób myślę, że pan prezydent powierzy funkcję dyrektora panu dyrektorowi Jarosławowi Rebendzie na najbliższe 5 lat. Mogę jeszcze dodać tyle, że komisja konkursowa, jak doskonale Państwo wiecie, obradowała nad 4 kandydaturami. Pan Jarosław Rabenda jako jedyny zdobył wymagalną większość poparcia 5 głosów członków komisji, która pozwoliła nam rekomendować jego kandydaturę prezydentowi miasta.
3: Proszę Państwa, ja zapraszam Państwa do Teatru Powszechnego, to znaczy do teatru popularnego, eklektycznego, zgodnie z życzeniem wyrażonym przez organizatora, przez pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Tak się szczęśliwie składa, że ja się bardzo zgadzam z tą koncepcją. Uważam, że jedyny teatr w promieniu 80 kilometrów winien być teatrem, który odpowiada na zainteresowanie możliwie najszerszego spektrum oczekiwań naszych widzów. Dlatego zapraszamy Państwa na różnorodny repertuar, bardzo różnorodny, od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci. Myślę, że ta oferta będzie satysfakcjonująca, a jej głównym, wspólnym mianownikiem będzie jakość. Będzie to oferta oparta na znakomitej literaturze przede wszystkim i zapewnie, tę jakość zapewnią również zaproszeni do produkcji realizatorzy. Dość powiedzieć, że już w nadchodzącym sezonie będzie z nami pracował Mikołaj Grabowski, legenda polskiego teatru, Maciej Wojtyszko, ale też młodzi twórcy, którzy już zdążyli zdobyć wiele laurów w teatrach w całym kraju i nie tylko w kraju, Daria Kopiec czy Monika Czajkowska. To tylko w tym najbliższym sezonie. Najbliższy sezon, skoro już o nim mowa, jest dosyć szalony, bo przed nami ostatnia edycja Festiwalu Gombrowiczowskiego. Tutaj nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale ostatnia edycja Festiwalu Gombrowiczowskiego w starej formule, bo za mało czasu, żeby przedstawić Państwu nową formułę. Też o tym myślimy od dawna. Zaraz po festiwalu, który odbędzie się ostatni raz, jak powiadam, w tej starej formule, zbierze się nowa komisja artystyczna tego festiwalu, złożona z gombrowiczologów, reżyserów, twórców teatru, osób związanych z Muzeum we Wsoli. I wymyślimy nową formułę. Ja mam pewne pomysły. Chciałbym, żeby ten festiwal był trochę mniej branżowy, bo teraz on się nam zrobił taki branżowy, on satysfakcjonuje w ogromnej mierze gombrowiczologów, artystów, a w coraz mniejszej interesuje naszych widzów. Chcielibyśmy ten trend odwrócić, zrobić go nowocześniejszym, takim jak dzisiaj wszystkie ważne festiwale w Polsce, to znaczy, żeby poza twórczością Gombrowicza były tam dzieła również wywiedzione z myśli mistrza na podstawie jednego z haseł zaczerpniętego z jego twórczości. Potem, jakby tego było mało, to jest ogromne logistyczne wydarzenie. Festiwal Gombrowiczowski chcemy się włączyć w obchody 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego Czerwiec 76. W listopadzie zaprosimy Państwa na premierę. Ogromną premierę z wielką obsadą, z wykorzystaniem wszystkich możliwych technik teatralnych. Będzie to na ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki w reżyserii Andrzeja Sadowskiego, którego państwo znają. On już przygotował premierę jedną na rocznicę Radomskiego Czerwca paręnaście lat temu. To reżyser z Krakowa, już pracujemy nad tym wydarzeniem. A jakby tego jeszcze było mało, no to mamy w przyszłym roku 50. rocznicę istnienia Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, więc już pracujemy nad tym, żeby przygotować odpowiednie obchody tej uroczystości. Mamy nadzieję, że jej głównym momentem będzie benefis Teatru Powszechnego z udziałem, mam nadzieję, wspaniałych artystów, byłych dyrektorów, których zapraszamy do udziału, ale też będzie to otoczone dwiema premierami wybitnymi. Mam nadzieję, o szczegółach już niebawem państwa poinformujemy. W tej chwili pracujemy nad programem. Proszę państwa, ja 35 lat temu związałem swoje życie z Teatrem Powszechnym w Radomiu świadomym wyborem. Świadomym wyborem. Dlatego dobro tego teatru, jego rozwój, jego sukces jest moim celem jedynym i nadrzędnym. Chciałbym, żeby ten teatr poza tym, że musi odpowiadać na zapotrzebowanie, to bieżące, codzienne, że musi gwarantować rozrywkę, że musi gwarantować edukację, żeby zaistniał na wielu festiwalach, żebyśmy z nim pojeździli, bo ten teatr na to zasługuje, żebyśmy się pokazali. Mieliśmy wybitne spektakle, takie, nie wiem, jak Władza na przykład, a których nie udało się nigdzie nikomu pokazać. Mieliśmy wybitne spektakle klasyki światowej, Szekspira, Witkacego, różne, ale nie udało się nigdzie ich pokazać. Ja się trochę z tym nie zgadzam. Będziemy się przygotowywali każdego roku do jednego konkretnego festiwalu. Dobierzemy odpowiednio twórców, realizatorów po to, żeby tam próbować zaistnieć, żeby nas było też widać. No a poza tym bardzo rozwijamy swoją, to na tym też mi szalenie zależało, swoją komunikatywność z naszymi odbiorcami. Państwo widzieli pewnie te nowoczesne formy komunikacji, teledy na przykład, czy nowe formy promocji. Bardzo zwracamy na to uwagę, żeby to wszystko było na miarę czasów, w których żyjemy, żeby je dogonić, bo troszeczkę mam wrażenie w ostatnich latach nam uciekły. I co dla mnie najważniejsze, też może to widzów najmniej interesuje, ale zwiększyliśmy znacząco rentowność naszych scen. To był największy problem. Scena Fraszka zawsze była sceną nierentowną. Scena kameralna na jedną stronę zawsze była sceną nierentowną. To się musiało kiedyś skończyć, dlatego pierwsze wysiłki poszły właśnie na to, żeby Fraszkę przenieść do większego pomieszczenia,

0: oraz pan Piotr Goliat, właściciel agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatora pikniku Zrozumieć Wodę. Dzień dobry.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Witam państwa bardzo serdecznie. Zrozumieć Wodę, piknik współorganizowany z Polskim Związkiem Wędkarskim nad Zalewem na Borkach. Myślę, że już troszeczkę mogliśmy poznać się radomianom podczas tych spotkań. Tym razem będziemy mówili o zasobach wodnych, będziemy zwracać uwagę na to, że są ograniczone, ale mamy wpływ na to, jak nimi zarządzamy i jakiej są jakości. Zacznijmy od początku. Zrozumieć wodę, czyli...
1: Czyli spotkanie, które ma na celu uwrażliwić wszystkich obecnych na malejące zasoby wody i ma pokazać, jak ważna jest woda w ekosystemie oraz jak racjonalnie z niej korzystać. Mhm. Ponieważ woda, jesteśmy zbudowani w ponad 70% z wody, więc jesteśmy tym, co pijemy, jesteśmy wodą otoczeni. Bez tego, bez wody jesteśmy, szybciej umieramy niż bez jedzenia.
0: To prawda. Zrozumieć wodę to piknik, podczas którego będzie się bardzo dużo działo, bo z jednej strony mamy dużo tych edukatorskich działań, ale mamy też dużo rozrywki, dużo propozycji dla dzieci. Zaczynamy od rana i będą zawody wędkarskie.
2: Tak, piknik jest... właśnie nasączony, bym powiedziała, wieloma instytucjami i działaniami zmierzającymi do propagowania i edukacji, ale poprzez zabawę. Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę na tym pikniku będzie wiele się działo.
0: Każdy bardzo szeroko.
2: Znajdzie. Tak,
0: no właśnie, czyli tak rodzinnie, bo to jest spotkanie i dla małego mieszkańca Radomia i regionu i dla tego całkiem takiego dojrzałego, prawda?
2: Tak, piknik jest skierowany do wszystkich. Niezależnie od wieku będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć, niezależnie od tego, czym się interesujemy, bo zarówno będą instytucje z zakresu bezpieczeństwa, kultury, ale też i będą działania związane z muzyką, ze sztuką, tak dość szeroko rozumiana.
1: Mhm. Program jest tak zbudowany, żeby w formie takiej właśnie lekkiej formuły przekazać treści, które są bardzo istotne. Stąd właśnie elementy rozrywkowe, stąd też pokazy taneczne, po to, żebyśmy mogli skupić się razem nad tym, co jest dla nas w tej chwili bardzo istotne, ponieważ spójrzmy na to, co się dzieje w rzekach, poziom wód spada. My jako wędkarze, bo sam jestem wędkarzem, jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, aktywnie w nim działam, widzimy, jak bardzo ta woda jest deficytowa.
0: A w jaki sposób będziecie edukować tych, którzy przyjdą na piknik?
1: Razem z nami są instytucje, które, tak jak pani Ewa wspomniała, są... nie są bezpośrednio powiązane z wodą, ale są instytucje, które są stricte z wodą związane. Między innymi Polski Związek Wędkarski, który jest tutaj jednym z organizatorów. My o wodzie wiemy bardzo dużo, ponieważ nas jest ponad 600 tysięcy. Jesteśmy prawie codziennie...
0: Potężna organizacja.
2: Do tego wodociągi miejskie.
1: Tak, jesteśmy największym stowarzyszeniem. Również wodociągi miejskie. Również...
2: Sanepid też się zajmuje.
1: Tak, więc mamy też, będą też warsztaty, które będą pokazywały, jak ta woda jest istotna, więc nie tylko lekka formuła, ale też poważne treści na tym pikniku będą poruszane.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o ramy czasowe, zaczynamy o której?
2: Zaczynamy tak naprawdę o 12.30, to są zawody wędkarskie, później o godzinie 14.30 już mamy instytucje, warsztaty, zabawy, całą masę różnych ciekawych rzeczy, natomiast o godzinie 15 jest oficjalne otwarcie, a piknik kończy się tak naprawdę o 22.00.
1: Piknik skończy się, kiedy nasi goście opuszczą teren, ponieważ
2: tak
1: mamy też pokazy, będą też pokazy artystyczne, a na koniec zamykamy to, spinamy taką klamrą filmową, ponieważ Kino pod Gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też materiały filmowe, filmy, które będą mówiły o ekologii.
0: Mhm. Czyli na razie pod chmurką ta projekcja filmu niekomercyjnego, tylko idziemy w tym kierunku

0: cały czas, żeby zrozumieć wodę i pozostajemy w temacie.
1: Wszystkie działania, które są na tym pikniku, są skierowane na to, żebyśmy mówili na różne sposoby o tematyce związanej z wodą.
0: A czy na co dzień, jak Państwo to postrzegacie, mówi się wystarczająco dużo na ten temat? Szczególnie do dzieciaków, do młodzieży, którzy będą tworzyć jednak, korzystać z tych zasobów, które zostały.
2: Myślę, że tak. Kwestia jest tylko przypominania, tak? Bo tego nigdy nie jest za dużo. Natomiast informacje związane z korzystaniem, z oszczędzaniem wody są na bieżąco przekazywane. Kwestia tylko przypominania, bo to jest najistotniejsze chyba.
0: Mm-hmm. A czy dzieciaki są bardziej świadome po tych wszystkich działaniach edukacyjnych, które się odbywają? Bardziej świadome niż my, dorośli?
2: Ja myślę, że można powiedzieć, że dzieci są przekaźnikiem tych informacji, często dla osób dorosłych. I te działania, które mają za zadanie uświadomienie w tym zakresie, są często przekazywane właśnie dla dorosłych przez dzieci. Ze szkoły, z przedszkoli, z różnych instytucji, gdzie uczestniczą w tego typu warsztatach. Ale też może warto powiedzieć o tym, że te instytucje, które są związane z kulturą, z bezpieczeństwem, też będą realizowały tematykę związaną z wodą, więc będą też elementy edukacyjne związane z tym zakresem, chociażby sztuka współczesna i woda, chociażby Muzeum Jacka Malczewskiego i Przenik Przyrodniczego Działu itd., bezpieczeństwo na wodzie,
1: tak,
2: prawda? Więc...
0: Czyli też będziemy mówić o tym, jak się zachowywać przy akwenach wodnych.
1: Pamiętajmy o tym, że woda to nie tylko ten składnik, który nas buduje, ale to też jest żywioł, który potrafi być niebezpieczny. Jesteśmy u progu sezonu letniego, więc chcemy też pokazać, jak bezpiecznie zachowywać się nad tą wodą. Stąd też będą pokazy ratownictwa, pokazy też...
2: Pierwszej pomocy,
1: po to, żebyśmy przebywając nad tą wodą i stykając się z nią, byli bezpieczni i świadomi również zagrożeń, niebezpieczeństwa, które ten żywioł niesie ze sobą.
0: Ja myślę, że rzeczywiście u progu sezonu warto sobie to jeszcze raz wszystko przypomnieć, uświadomić i pokazać. Także tym bardziej zapraszamy, przypomnijmy jeszcze raz zrozumieć wodę, kiedy i gdzie się odbędzie.
2: Odbędzie się 9 maja. Nad zalewem Borki od godziny 12:30 zawody wędkarskie, od godziny 14:00 instytucje, aż do godziny 22:00. Miejmy nadzieję.
0: Będzie się działo. Czy na zawody wędkarskie jeszcze można się zapisać, czy już są zamknięte?
1: Jeśli chodzi o zawody wędkarskie, są jeszcze poszczególne miejsca?
2: Tak, są. Tak. Jeszcze jest parę miejsc, więc można się zgłosić mailowo, drogą mailową.
1: Na stronie
2: Okręgu Polskiego Radom, Związku Wędkarskiego.
1: Tak, jest tam zgłoszenie, jest numer do kolegi Jarosława Łozińskiego, on zbiera te wszystkie zapisy.
2: Tak.
1: Pozdrawiamy go, on też bardzo mocno się włączył w organizację tego. Pozdrawiam również panią prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Beatę Olejarz, która jest też prezesem naszego okręgu. I na tych zawodach dzieci będą mogły obcować z tym ekosystemem, który jest w wodzie, więc zapraszamy najmłodszych, będą ciekawe nagrody.
2: Tak.
0: Ja myślę, że teraz należy już tylko oczekiwać, że pogoda będzie nam dopisywała. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i rozmowę, a przypomnę, że w studiu Radia Radom gościliśmy Ewę Czerwiec, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, serdecznie Państwa zapraszam.
0: Oraz pana Piotra Goliata, właściciela agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatorów pikniku Zrozumieć Wodę. Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam. Do zobaczenia.
3: Radio Radom 87,7.
4: Jacek Sochaj, witam. Gościem jest Marta Kaczor, wójt gminy Potworów. Dzień dobry, panie wójt.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Chciałem zapytać na początek o dofinansowania z budżetu samorządu Mazowsza. Gmina Potworów znalazła się wśród beneficjentów na ten moment trzech programów dofinansowań. Zacznijmy od autobusów dla mazowieckich szkół. Ile udało się otrzymać z budżetu Mazowsza i na co pozwolą tak naprawdę te pieniądze?
5: udało się pozyskać tą największą pulę na ten rok przewidzianą, czyli 336 tysięcy. Bardzo nas to cieszy. Liczyłam na więcej, powiem szczerze, w tamtym roku były troszeczkę wyższe te dofinansowania, ale bardzo się cieszę, że dostaliśmy w ogóle to dofinansowanie. A to z tej prostej przyczyny, że to będzie po prostu pierwszy autobus, pierwszy pomarańczowy autobus jeżdżący z logiem Mazowsza, czyli taka piękna reklama dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Mazowsza. No i dla mnie to jest świetna sprawa, bo to będzie nasz autobus, czyli będę mogła zatrudnić któregoś z mieszkańców, będę mogła nim dysponować oczywiście na potrzeby dowozu dzieci, czyli jeden z dowozów, za który teraz płacę najprędzej popołudniowy, po prostu zlikwidować. Dzieci będą sobie jeździły w bardzo komfortowych warunkach. Jeszcze nie zdecydowałam, jaki to będzie autobus. W zamierzeniu miało to być 27 miejsc, natomiast taki sobie wybrałam, że specyfikacje i jakieś uwarunkowania techniczne znaleźć właśnie do 27 jest najtrudniej. Także ostatecznie w tym projekcie uszczegółowiłyśmy, że nie mniejszy niż 18 miejsc. To mi zostawia potężne pole do działania, także mogę brać 19, aczkolwiek z tego raczej nie skorzystam. Mogę brać 34. Zobaczymy, na co starczy mi pieniędzy, bo oczywiście to jest kwestia tego, ile jeszcze dodatkowo set tysięcy będę do tego musiała dołożyć.
4: Jest już decyzja o tym, że te pieniądze z budżetu Mazowsza zasilą budżet gminy Potworów. A kiedy tak naprawdę ten autobus ma szansę wyjechać na ulicę? Jak wygląda teraz ta procedura cała? Realnie, ile to potrwa?
5: Realnie rzecz biorąc, tak porównując do tego, co w tamtym roku się działo, gdzie inni wójtowie na przykład te autobusy pozyskiwali, to jest nie wcześniej niż styczeń następnego roku. Oczywiście realizacja do końca tego roku, ale tak realnie, zanim ten autobus ruszy w teren, myślę, że to będzie nowy rok szkolny, czyli od września najprędzej, żebym mogła sobie spokojnie kogoś zatrudnić i wszystko sfinalizować tak proceduralnie.
4: W ramach instrumentów wsparcia udało się także otrzymać wsparcie dla sołectw. Jaka to kwota i tak naprawdę jakie są potrzeby tych sołectw, jeżeli chodzi o gminę Potworów? Takie najpilniejsze, które uda się zrealizować przy tym wsparciu.
5: Chciałam dostać dofinansowanie na Centrum Integracji. Tu się w tym roku nie udało, w tamtym roku jak najbardziej, w tym roku nie. Pisałam na maksymalną kwotę, czyli na 200 tysięcy. No jedyną pociechą, aczkolwiek z perspektywy innych wójtów mnie to nie cieszy. Nikt w powiecie przesuskim nie dostał tego dofinansowania akurat. No tak jak mówię, to jest ciężki rok i tu nie ma się absolutnie czemu dziwić. Natomiast potrzeby są duże. Na co chciałam to Centrum Integracji? Oczywiście na świetlice. Potrzeba mi kilku świetlic. Co najmniej trzech. W trzech sołectwach, w których świetlicy nigdy nie było. Aczkolwiek gdybym mogła, to pewnie jeszcze dwie inne by się pojawiły, ale tu głośno nie będę mówiła w jakich. Jeżeli potrzeby są cały czas duże, aczkolwiek sam fakt, że działa u nas Fundusz Sołecki. To było jedno z moich haseł przewodnich w kampanii. I rzeczywiście Fundusz Sołecki działa. Mieszkańcy już dwa razy zdecydowali, na co chcą go przekazać. Tak jakby te potrzeby na bieżąco zaspokaja. I mam wrażenie,
4: to
5: że...
4: To są małe inwestycje, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to są tak naprawdę małe inwestycje,
5: Fundusz
4: ale
5: Sołecki?
4: Ważne. Tak.
5: Tak, ważne z perspektywy mieszkańca. Mieszkańcy decydują. Mieszkańcy decydują, my tylko spełniamy te ich oczekiwania i te ich prośby. Także to jest w tym jakby istotą rzeczy i dlatego tak bardzo mi zależało, żeby ten Fundusz Sołecki był. Czy on jest odpłacalny dla gminy? To jakby pozostawię nim tajemniczości, niech na tym leży, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak to działa. Ale to tutaj się nie da tego przeliczyć na pieniądze. To właśnie chodzi o te zaspokajanie potrzeb na bieżąco. Jeżeli chodzi o te miasy, czyli to wsparcie właśnie dla sołectw z gestii znowu Urzędu Marszałkowskiego, no to w tym roku trzy sołectwa wchodzą w grę. Szczęśliwie jest tak, że projektów można napisać dwa, ale sołectwa można między sobą łączyć. A ja mam dwa takie, w tym przypadku Sady i Rdzuchów, które niemalże stanowią jedną wieś. To jest jedna ulicówka, tak to nazwijmy, czyli jedna główna ulica, wzdłuż której jest zwarta zabudowa. I w zasadzie no, mieszkańcy wiedzą, gdzie jest granica. Ktoś, kto przejeżdża przez te dwie wsie, absolutnie tej granicy pewnie nie zauważa, jeżeli nie zwraca uwagi oczywiście na znaki. Także te dwa sołectwa połączyłyśmy. I suma summarum te po 15 tysięcy z Mazowsza, 15 tysięcy z gminy i ostatecznie 60 tysięcy w przypadku tych dwóch sołectw pójdzie na realizację tego, czego chcieli, czyli w tym przypadku położenie kostki przy świetlicy wiejskiej, która też jest świetlicą wspólną dla dwóch sołectw, mimo tego, że położona w Rdzuchowie. No i trzecie dofinansowanie to będzie Rdzów i tam remont taki, wstępny remont świetlicy. Najważniejsza wymiana okablowania elektrycznego, bo jest już naprawdę bardzo, bardzo stare. Czyli i względy bezpieczeństwa, i estetyka, tutaj to wchodzi w grę.
4: Jeżeli mówimy o remontach, to powiedzmy jeszcze o tym wsparciu dla OSP, bo udało się pozyskać także dofinansowanie na remont jednej ze strażnic. Tak. Co uda się wykonać za tą kwotę?
5: No właśnie, tutaj napisałyśmy na Strażnica 2026 projekt na 40 tysięcy. To jest świetny projekt, bo to jest 100% finansowania, czyli tak naprawdę jeżeli nie ma potrzeby dołożyć czegokolwiek z gminy, tak po prostu dodatkowo, to mamy 100% finansowania bez wkładu własnego. Natomiast no tutaj 28 tysięcy zostało nam przyznane. Z projektu zostały wyrzucone drzwi, na których a propos zależało nam najbardziej w tym projekcie. Cała reszta to oczywiście remont w środku, czyli też tynki, wymiana różnych rzeczy w ramach tych 28 tysięcy.
4: To ja pozostanę jeszcze na moment przy OSP, bo chciałem zapytać o to, jakie to uczucie zostać członkiem zarządu podczas zjazdu, ja już wyjaśniam, o co chodzi, podczas zjazdu oddziału gminnego związków OSP została pani członkiem zarządu po raz pierwszy?
5: Po raz pierwszy.
4: Jakie to uczucie?
5: Szczerze, zupełnie się tego nie spodziewałam. Śmiałam się, jak wrócili i mi to oświadczyli. To się śmiałam, po prostu tak się śmiałam. Dlaczego? Dlatego, że użyczyłam im własnego gabinetu, żeby mogli się ukonstytuować, prawda? Żeby mogli sobie ten zarząd ostatecznie wybrać.
4: No to jest
5: wybrać.
4: Pani taką niejako, nie, trochę matką chrzestną tego, skoro w pani gabinecie
5: uznałam, że zrobili to z grzeczności, skoro im użyczyłam swojego gabinetu. Uznałam, że zrobili to z grzeczności. Nie, bardzo fajne uczucie. Bardzo fajne uczucie, bo no nie wiem, może to jest truizm, ale po prostu mam wrażenie, że doceniają troszeczkę to, co dla nich robię, skoro chcą, żebym była tym członkiem zarządu.
4: Patronowała i tutaj, niejako nad
5: tak,
4: tymi...
5: Patronowała.
4: Tym,
5: no niech tak
4: dzieje.
5: Będzie, niech tak będzie. Natomiast śmiałam się najbardziej z czego? Z tego, że to jest jedyne słowo, w którym chcę, żeby używali feminatywy, czyli członkini.
4: No to ja popełniłem błąd. W takim razie została pani członkinią zarządu tak. Ochotniczych Straży Pożarnych, oczywiście jeżeli chodzi o oddział gminny. Pani wójt, kończąc jeszcze temat tego wsparcia z samorządu województwa mazowieckiego, powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego warto składać te wnioski do naboru, bo jeszcze do rozegrania jest trochę środków do pozyskania. No i między innymi na aktywne gospodynie, czyli koła gospodyń wiejskich.
5: W tamtym roku napisałyśmy 4 takie wnioski dla 4 kół gospodyń, 2 koła pisały same. W tym roku nadzorujemy, czyli sprawdzamy wnioski napisane przez koła gospodyń. Jeden już został wysłany. Dlaczego warto? Dlatego, że to 10 tysięcy to naprawdę nie jest mało. To jest bardzo dużo i to jest ogromny zastrzyk, jeżeli chodzi o doposażenie kół gospodyń. Moje chętnie z tego korzystają i mam nadzieję,
4: warto.
5: Że tak zostanie. Warto. Bezwzględnie warto.
4: To na sam koniec naszej rozmowy, niestety króciutko. Pierwsza edycja paczki powitalnej dla maluszka za wami. Na czym polega w ogóle ta akcja?
5: Strasznie chciałam, jak obejmowałam urząd, jak planowałam, strasznie chciałam móc przywitać każdego młodego mieszkańca. Jest ich u nas sporo, bo jest prawie 50 dzieciaczków z 25 roku. Na czym polegała? Każdy z nich dostawał koszulkę Gmina Potworów Fajnie Tu Być, taką naszą po prostu.
4: Ale już dostawał... taką na przyszłość, czy taką małą do...
5: Taką małą na razie. Taką małą na razie, na teraz. Dostawali przytulankę, dostawali ręczniczek, chusteczki oczywiście i w zależności od wieku gryzak albo butelkę, albo coś innego. Chodziło o to, żeby móc ich przywitać, żeby mieli taką pierwsze pijama party, tak to nazwijmy, żeby młode małżeństwa się ze sobą spotkały, bo właśnie to było dla mnie potężnie pozytywnym zaskoczeniem, że nie tylko mamy i tatusiowie, to było wiodące, babcie, więc w ogóle super, takie spotkanie pokoleniowe, to wyglądało ekstra, rozłożyłam to na 3 różne tury, bo naprawdę dużo tych dzieciaczków, zawsze był tort, uśmiech, radość, no coś świetnego to niesie i energię potężną daje, a ja poznaję nowych mieszkańców gminy z imienia.
4: Pierwsza i nie ostatnia akcja.
5: Absolutnie nie. Cyklicznie będzie kontynuowana, tak jak wiele innych.
4: W takim razie niech to będzie takim przykładem tego, żeby się integrować od tych najwcześniejszych
5: nawet
4: lat, miesięcy,
5: sposób.
4: Czy nawet tygodni życia.
5: Za 8 albo 10 lat spotkają się w tej samej klasie, albo za 6 lat w tej samej zerówce i to będzie bardzo fajnie wyglądało.
4: Marta Kaczor, wójt gminy Potworów, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję, było mi bardzo miło.
4: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
3: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
4: Jacek Sochaj, witam. A gościem naszego magazynu jest koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic w reprezentacji Monika Baryłka, przewodnicząca. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Oraz zastępca Emilia Grabusińska.
6: Dzień dobry.
4: Dziewczyny, widzieliśmy się no niespełna rok temu.
6: Tak.
4: To więc opowiadajcie, co się u was zmieniło od tego czasu, bo wiem, że wydarzyło się bardzo dużo.
6: Nie wiem, czy jestem w stanie wszystko powiedzieć,
4: mamy
6: co się
4: tylko
6: wydarzyło.
4: 8 minut.
6: Postaramy się, ale bardzo dużo się u nas dzieje, jak można zaobserwować u nas nas w social mediach, że po prostu ciągle coś robimy, ciągle działamy, prawda? Także od ostatniej naszej wizyty, chyba my reklamowaliśmy wtedy, znaczy zapraszaliśmy na festyn w czerwcu.
4: Chyba
6: ale
4: tak,
6: oprócz
4: tak.
6: tego festynu jeszcze dożynki, festyn we wrześniu, to znaczy to była taka bardziej potańcówka, także udział w konkursach. W zeszłym roku mieliśmy taki bardzo owocny czas dla nas, bo zdobyłyśmy aż 3 nagrody jako najaktywniejsze koło gospodyń wiejskich, prawda? Najaktywniejsza organizacja pozarządowa. I jeszcze społecznika roku. No to ta nagroda była taka dla nas bardzo motywująca.
4: Zaskakująca. Tak, otworzył się ten worek z nagrodami.
6: Taka powiatowa nagroda, także bardzo fajne. No i oczywiście pozostałe nagrody w konkursach kulinarnych też w każdym, w którym braliśmy udział, zdobyłyśmy jakieś pierwsze czy drugie miejsca.
4: A co robiło największą furorę, jeżeli chodzi o kulinaria w tym
6: my
4: roku?
6: Zawsze coś wymyślamy, bo
4: no właśnie dlatego pytam. Zawsze coś jest innego, nowego, świeżego, tak?
6: Tak, tak. Wymyślamy po prostu potrawy. No na przykład na targach papryki no nazwałyśmy sobie tą potrawę, to była potrawa Fantazja Milowianek, to była papryka farzerowana z serkiem żółtym, serkiem Almette, jeszcze w cieście francuskim z zasmażoną cebulką, także coś takiego innego.
4: Nie wiem, natomiast, Bartek, jak ja, ale ja zgłodniałem.
6: Tak, natomiast na gali organizacji pozarządowych przy Susze robiliśmy cepeliny w sosie truflowym, także to też było takie, no zdobyliśmy miejsce za tę potrawę.
2: I pyszny sernik twój.
6: Tak, wszystko zjedli.
4: To znaczy, także, że smakowało, że było pyszne.
6: Tak, myślę, że smakowało. Także tak. A oprócz tego, no jeszcze dużo rzeczy się wydarzyło, bo oprócz tych wszystkich gali, prawda, i tak dalej, konkursów, no jako nagrodę dla koła pojechaliśmy na wyjazd kulturalno-światowy do Pragi, na jarmark bożonarodzeniowy. To był wyjazd taki integracyjny z mieszkańcami. No i myślę, że było bardzo fajnie. No integracja największa była w autokarze.
4: Ale tak?
6: Sam jarmark też polecamy, także bardzo fajnie, myślę, że warto zobaczyć.
4: Nowe doświadczenia zdobyte.
6: Tak, dokładnie.
4: To odnośnie tej integracji, ja chciałem jeszcze zapytać o wydarzenia z ostatniego czasu, czyli wasze wspólne wyjście z mieszkańcami. Mogę powiedzieć potocznie
6: tak,
4: na miasto?
6: Oczywiście, tak, na miasto, w miasto.
4: W miasto.
6: Tak.
2: My byliśmy na Kręglach. Potem byliśmy na kolacji uroczystej. Na koniec zakończyło się to taką fajną, taneczną imprezą. Wszyscy byli zadowoleni. Nawet te starsze panie, które z nami wyszły, powiedziały, że jeszcze raz chcą wyjść na te Kręgle, bo tak im się bardzo to spodobało.
6: Znaczy, myślę, że to jest takie fajne, bo starsze osoby nigdy w życiu by sobie same na te Kręgle nie poszły, prawda? Na przykład nawet z jakimś grupą niewielu znajomych, ale z nami, przy nas po prostu porzucałyśmy, było tak śmiesznie, fajnie.
4: To się nazywa, słuchajcie, wymiana międzypokoleniowa, tak?
6: Tak, to jest właśnie taka wymiana międzypokoleniowa.
2: Już chcą mi się w następny raz.
6: Tak, tak. Ale oprócz tego, no to jeszcze wiele rzeczy zrobiliśmy już w tym roku, dopiero 4 miesiące, a my już tak dzień dziadka, dzień babci i dziadka, tłusty czwartek,
4: dzień kobiet.
6: Bal karnawałowy, który nam wypalił tak po prostu niesamowicie stroje. No nie wiem, czy ktoś nas obserwuje w mediach, ale stroje były niesamowite. Także oczywiście wszystkie imprezy robimy wspólnie z mieszkańcami. Także
2: tłusty czwartek, nie,
6: tak,
2: dzień
6: tłusty
2: kobiet.
6: Czwartek, dzień kobiet, tak mówiłam.
4: To słuchajcie, bo tak, no mówimy o tym, co przed wami, ale dużo jeszcze, znaczy za wami,
6: to
4: ale dużo
6: początek.
4: Jeszcze przed wami. Ja właśnie widzę, że wy się dopiero rozkręcacie. Przed wami pierwsze spotkanie, znaczy za wami pierwsze spotkanie w 5. edycji programu Danie Wspólnych Chwil. No to jeżeli mówimy o integracji, o jednoczeniu i tej wymianie międzypokoleniowej, to myślę, że ten program, te Danie Wspólnych Chwil jest tego kwintesencją, bo przy jednym stole spotykają się seniorzy z wami, mogą porozmawiać, mogą spędzić wspólnie czas. Jak to wyglądało na tym pierwszym spotkaniu 5. edycji? Czy chcę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy te spotkania, bo to jest 5. edycja, czy te spotkania po prostu rosną na popularności? Czy one przyciągają coraz większą rzeszę?
6: No, wydaje mi się, że bardzo rosną na popularności, bo tym razem po prostu jak ogłosiliśmy, znaczy wypuściliśmy ogłoszenie, zaproszenie na Facebooka, to w ciągu 2 dni już mieliśmy komplet osób, także zgłosiło się 52 osoby. Także bardzo chętnie byśmy przyjęli jeszcze dużo więcej osób, ale niestety no i wielkość sali nam nie pozwala, i krzesła, i stoły. Trochę mamy za mało jeszcze tego, także liczymy na jakieś wsparcie samorządów.
4: No i tutaj chyba przychodzi z pomocą wsparcie, bowiem z tego, co same powiedziałyście przed naszą rozmową, zmieni się wasze miejsce. jeżeli dobrze pójdzie?
6: To znaczy tak, zmieni się przede wszystkim. No oczywiście my też co roku wysyłamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie koła. W tym roku też taki wniosek poszedł, ale jeszcze...
4: Puszczamy oko do pana marszałka
6: tak,
4: teraz.
6: Tak, tak, tak. Natomiast udało się w tym roku jeszcze przez Urząd Gminy pozyskać środki właśnie też z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie naszego Domu Ludowego. I między innymi tam właśnie będą stoły, krzesła, wyposażenie nasze zaplecza kuchennego. Także będą imprezy większe. Zapraszamy.
4: Ja chcę zapytać was jeszcze przede wszystkim o zajęcia fitness, bo o tym mówiliśmy chyba poprzednim razem też. Jak
2: tak,
4: to wyszło
2: mamy
4: w prawie?
2: Zajęcia fitness, to już będzie trzeci rok w maju, trzecia rocznica. Mamy dwa razy w tygodniu zajęcia właśnie fitness i raz w tygodniu mamy zdrowy kręgosłup, gdzie mogą przyjść też starsze osoby, które no nie mogą ze względu na swoje różne choroby skakać, ale mogą przyjść na taki właśnie zdrowy kręgosłup. Mamy bardzo dużą popularność, także też ta sala zaczyna robić się za mała czasami na tych wszystkich
6: Musimy
2: członków.
6: Się znowu uśmiechać do samorządów, że potrzebujemy jakiejś rozbudowy Domu Ludowego.
4: Albo chociaż jakaś wiata, żeby można było się spotykać tak, pod nią, tak?
6: No, w planach kiedyś było boisko u nas po prostu obok Domu Ludowego, także może coś się wydarzy.
4: No słuchajcie, takie miejsce dla tak prężnie działającego koła gospodyń wiejskich jak wy należy się, po prostu się należy, więc trzymamy kciuki, żebyśmy się spotkali za rok i powiedzieli o tym, że już właśnie rusza
6: myślę,
4: rozbudowa.
6: Myślę, że sala się nie zdąży wybudować.
4: Ale że rusza rozbudowa, tak dyplomatycznie, że dopiero rusza rozbudowa, że już są plany, że już wszystko idzie w dobrą stronę i uda się ten plan zrealizować. A przed wami 13 czerwca również kolejne wydarzenie, na które możemy już, myślę, śmiało zaprosić. Co to będzie?
6: Tak, będzie to taki dosyć duży festyn rodzinny, na który pozyskujemy wsparcie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Także festyn pod hasłem produkt zdrowo i bezpiecznie na wsi. Prawda? Przewidziane są różne konkursy, quizy dla dzieci, dla dorosłych. Będziemy promować polskie produkty. Oczywiście też będzie współpraca z Armirem. Prawdopodobnie, no, mamy nadzieję, że już te promensy będą. Także będą rozdawane promensy dla kół gospodyń.
4: To staniecie się taką trochę stolicą kół gospodyń wiejskich z naszego regionu.
6: Cieszymy się bardzo
4: na ten jeden
6: z tego
4: moment.
6: Powodu. Tak, tak. Ale będzie bardzo dużo atrakcji przewidzianych też dla dzieci, prawda? DJ, będą dmuchańce, trampolina, konie, alpaki, także wata cukrowa, warkoczyki. Myślę, że będzie fajnie.
4: No to w takim razie zapraszamy.
6: Tak, przede wszystkim no już samą frekwencję zrobią koła gospodyń, jeżeli to wypali, bo no nie ukrywajmy, w naszym powiecie jest chyba 161 kół gospodyń, po dwie osoby z koła, jak przyjdą reprezentacje.
4: No to już macie komplet, zapełniona sala.
6: Dużo, tak, bardzo dużo osób. A oprócz tego jeszcze mieszkańcy,
2: no
6: prawda?
2: No i oczywiście będzie można bardzo smacznie zjeść.
6: No tak, tak, tak. Będą jeszcze wystawiały się trzy koła oprócz nas, prawda? Także będzie poczęstunek, zapraszamy, warsztaty kulinarne dla dzieci.
4: No to w takim razie wszyscy ci, którzy jeszcze nie mają planów na 13 czerwca, niech w tym
6: momencie
4: zajrzą do kalendarza, zaznaczą sobie czerwoną kreską koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic wydarzenie pod nazwą Zdrowo i Bezpiecznie na wsi. I tam mam nadzieję, że spróbujemy tych waszych pyszności.
2: Oczywiście, tak, zapraszamy.
6: Oczywiście, my zawsze zapraszamy wszystkich.
4: Tutaj stawiamy kropkę. Czas nam uciekł bardzo szybko, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby się spotkać. Być może podsumujemy sobie razem rok, a tymczasem stawiamy kropkę koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic w reprezentacji Monika Baryłka, przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Oraz Emilia Grabusińska, zastępca.
2: Dziękuję.
4: A to był magazyn samorządowy Moc Regionu, a ja państwu mówię jak zwykle. Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
3: 87,7 Radio Radom.
0: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie. A w naszym studiu gość, bardzo serdecznie witam, pani dyrektor Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać, co już może widać.
7: Tak, demonstruję obraz, tak, 33... bo to prosto z drukarni. Tak.
0: Ogólnopolskim turnieju śpiewających poezję Łaźnia. To będzie wyjątkowy turniej, wyjątkowy cykl imprez, wszystko w rocznicę 50. Radomskiego Czerwca.
7: Dokładnie. Mogłabym powiedzieć, że cała nasza impreza dedykowana jest właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu, choć nie tylko, ponieważ zaraz do tego dojdziemy, że parę wydarzeń było w Radomiu, co uprawnia nas do tego stwierdzenia, że zaczęło się w Radomiu. podtytuł jest Wyrwaliśmy murom zęby krat. To jest oczywiście parafraza znanej piosenki tak Mury Jacka Kaczmarskiego, gdzie autor nawołuje wyrwij murom zęby krat. My doszliśmy do wniosku, że pewne wydarzenia, które miały miejsce w naszym mieście 50 lat temu i chwilę później spowodowały wyrwanie tych krat, że to, co do dnia dzisiejszego w jakim świecie żyjemy, jakbyśmy go nie oceniali, ale jednak wolnym, to zaczęło się naprawdę w Radomiu.
0: Zaczęło się w Radomiu, był bunt, był zryw, ale cały ten bunt był podszyty, nie sposób tego nie docenić i nie zauważyć mocno tym akcentem literackim, kulturowym.
7: Oczywiście.
0: On podtrzymywał na duchu, on zagrzewał do walki, on był orężem walki, prawda?
7: To były
0: te
7: lata.
0: I to też się tu przewija ten motyw.
7: Tak, dlatego, że w ogóle proszę zwrócić uwagę, że już mamy 33. edycję. Turniej śpiewających poezję pojawił się w Radomiu na fali właśnie tego, o czym pani redaktor mówi. Tej bardzo rozbudowanej kultury i między innymi piosenka stała się bardzo ważna, stała się zaangażowana, nie tylko czymś przyjemnym, ale czymś mocno zaangażowanym. Stąd tak jakbyśmy zatoczyli pewne koło. 33 lata temu turniej śpiewających poezję pojawił się na fali popularności tym gatunkiem właśnie piosenki i po 33 latach do niego bardzo świadomie wracamy. Oczywiście no w nowocześniejszym troszkę wydaniu, bo jednak lata upłynęły, nowe pokolenia się pojawiły, na co dzień słuchamy innej muzyki, dlatego w obawie, żeby nie było to po prostu przestarzałe, szukamy nowych form.
0: Gitara i zachrypnięty głos już nie wystarczy.
7: I rozciągnięty czarny sweter, tak.
0: tak, to wtedy wyglądało.
7: Bo to były te atrybuty.
0: Tak jest, tak to wtedy wyglądało. Zaczynamy 7 maja.
7: Tak, zaczynamy 7 maja, zaczynamy spotkaniem, gadaniem, ale w tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane, żeby i tak na przykład 7 maja w budynku Lasów Państwowych nieprzypadkowo spotkamy się z Marcinem Kępą, znanym radomskim animatorem kultury, który okazuje się jest specjalistą w zakresie poezji Jacka Kaczmarskiego, który pisał pracę magisterską o twórczości Jacka Kaczmarskiego i wraz z naszym Marcinem Łaźnianym, Marcinem Ruskiem, panowie o tej poezji będą sobie rozmawiać, a wszystko to po to, żeby przygotować Państwa do koncertu, który odbędzie się już dzień później, odbędzie się i właśnie kolejna lokalizacja. Odbędzie się w auli Wydziału Transportu Uniwersytetu Radomskiego, czyli tam, gdzie znowu się coś zaczęło. Tam w 81 roku na tej auli trwał strajk studentów. Pierwszy w Polsce. W Radomiu pierwsi studenci zastrajkowali, potem ten strajk rozlał się właściwie na cały kraj, na wszystkie uczelnie.
0: Prawda? Bo to gdzieś
7: oczywiście
0: też umyka w tym całym natłoku wydarzeń, które lawinowo
7: I z upływem czasu,
0: tak.
7: Prawda? Dlatego nieprzypadkowo na koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego zapraszamy Państwa do auli Wydziału Transportu na Uniwersytecie Radomskim. Wejście do tego wydziału jest od ulicy Rodziny Wińczewskich chyba. Przepraszam,
0: ja myślę, że wszyscy
7: ale
0: znajdą.
7: Ale chyba dobrze mówię, tak.
0: Bez problemu. I to będzie koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego.
7: Tak, w wykonaniu Mateusza Nagórskiego. Szukając, bo proszę Państwa, piosenki Jacka Kaczmarskiego żyją ciągle. Wykonawców jego utworów jest bardzo dużo. My dosyć długo szukaliśmy. Szukaliśmy czegoś oryginalniejszego, trafiliśmy na Mateusza Nagórskiego i nagle te środowiska znające się na tych śpiewających tę poezję mówią: wspaniały, on lepiej śpiewa, on ma bardzo podobny tembr głosu do Jacka Kaczmarskiego, natomiast wszyscy zgodnie twierdzą, że lepiej śpiewa i lepiej gra na gitarze, ale Kaczmarski był był legendą.
0: Prawda?
7: Tak, dokładnie. Dokładnie.
0: To.
7: Bardzo ciekawe instrumenty będą mu towarzyszyć. Oczywiście Nagórski gra na gitarze, ale harfa i puzon. Także no zestaw instrumentów.
0: Bardzo oryginalny.
7: Drugim takim bardzo ważnym dla nas koncertem jest koncert, no już gwiazdy, Czesława Mozila, znanego Państwu. Ale Czesław Mozil przyjeżdża w ogóle w repertuarze, o który nikt chyba go nie posądził, bo będzie śpiewał poezję Zbigniewa Herberta, genialnego polskiego poety. Ocierał się o Nobla przez kilka lat. Nobla nie dostał, ale nie możemy o nim zapominać i jego twórczość. Pan Kogito wszedł wręcz do takiej popkultury. No to jest dużo szersze niż tylko zamknięte grona
0: wielbicieli.
7: Wszystko jest perspektywą
0: czasu, tak. Bo to może nam się wydawać, czy młodemu pokoleniu wydawać nieco za przeszło, a jednak to było bardzo nowatorskie, alternatywne
7: bardzo szalenie.
0: I odważne.
7: I dlatego Czesław Mozil, taki właśnie odważny, alternatywny artysta, bierze to na warsztat i przyjeżdża do nas z kwartetem smyczkowym. Na terenie zakładów metalowych się ten koncert będzie odbywał. Kolejna nieprzypadkowa lokalizacja. Cały nasz turniej uzupełniają jeszcze dwa koncerty na scenie Fraszka w budynku teatru. To są koncerty Grzegorza Molendy, naszego radomianina, który zawsze z tą piosenką wolnościową się mierzy już od wielu lat. No i też takiego legendarnego barda lubelskiego, Jana Kondraka, bywającego w Radomiu dosyć często. Ale jeśli miałam znaleźć kogoś, kto będzie śpiewał o wolności, to Kondrak po prostu musiał się pojawić.
0: Bardzo emocjonalnie nacechowane, myślę, dla wielu osób są te wszystkie wydarzenia. Przypomnijmy, 7 maja zaczynamy, do 20 maja...
7: 22 maja mamy ostatni koncert Czesława Mozila. Proszę Państwa, wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, chyba najprościej znaleźć. Koncerty są biletowane, ale ta...
0: My oczywiście również będziemy informować naszych słuchaczy o tym, gdzie odbywają się koncerty i jak można na nie trafić. Jeszcze raz zwracam uwagę
7: na wydawnictwo. Wydawnictwo, które każdy uczestnik koncertu otrzyma. To jest takie pamiątkowe. Są artyści biorący udział
0: w tym wszystkich wydarzeń,
7: ale
0: pięknie
7: jest
0: wydane.
7: Troszkę pięknych, archiwalnych zdjęć z 76 roku również.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. A Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję,
0: do zobaczenia.
7: Dziękuję bardzo.
3: Radio Radom 87,7.
4: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. A gościem magazynu jest Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzowa. W reprezentacji Agnieszka Górka, przewodnicząca. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Oraz Dorota Kędzierska, członkini.
9: Dzień dobry.
4: Drogie dziewczyny, powiedzcie mi, bo to tak. Zacznijmy od waszej historii. 10 lat waszej działalności jako Koło Gospodyń Wiejskich, ale to nie wszystko, bowiem wcześniej działałyście jako stowarzyszenie, więc ja chcę po prostu się dowiedzieć, jak wyglądała ta wasza droga od tego stowarzyszenia do Koła Gospodyń Wiejskich. Jak to się stało, że zostałyście kołem?
9: Zostało założone u nas w miejscowości naszej Rdzów Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych, tak się nazywałyśmy od...
4: Ładna nazwa.
9: Od 2015 roku. A w 2018 zarejestrowałyśmy się jako Koło Gospodyń Wiejskich, aby mieć większe możliwości pozyskiwania środków, działania. I tak jesteśmy cały czas Kołem Gospodyń Wiejskich.
4: Od stowarzyszenia do Koła Gospodyń Wiejskich działacie dalej. A kto tworzy to koło? Powiedzcie mi, jak wygląda ten zakres, że tak powiem, przekrój wieku u was, bo to różnie bywa. Widzę młode, piękne kobiety, więc pytanie o to, czy taką średnią utrzymujecie w kole?
8: Tak, średnia wieku to jest tak od 35 do 65, powiedzmy. Także i starsze, i młodsze. dziewczyny.
4: Czyli jest ta wymiana międzypokoleniowa mimo wszystko?
8: Jest, mimo wszystko jest, tak.
4: Powiedzcie mi trochę o waszej historii, bo podejrzewam, że jak teraz patrzycie te parę lat wstecz, to są uśmiechy gdzieś tam na twarzach, bo kawał drogi żeście przeszły jako koło gospodyń wiejskich. Jak to wyglądało na początku? Jak to się zmieniało przez te lata? Jak wyglądało to wasze doposażanie i rozwój, jeżeli chodzi o waszą działalność?
8: No tak jak tu powiedziała właśnie koleżanka, zarejestrowałyśmy się jako koło, no bo mamy większe możliwości, tak? Możemy starać się o dofinansowania i udało nam się. Dwa razy byłyśmy beneficjentami programów Marszałka Województwa Mazowieckiego, raz w 2023 i w ubiegłym roku 2025. Zakupiłyśmy sobie przeróżne rzeczy, na przykład grill gazowy, ekspres do kawy, drukarkę, takie rzeczy, które są nam po prostu potrzebne do tego, żeby działać. Takie zaplecze, tak? No bo bez tego po prostu się nie da. No i fajnie, że można coś takiego robić, że można wnioskować, tak?
4: Pozostając w temacie tego dofinansowania, to wiem, że w tym momencie jesteście w momencie oczekiwania na to, czy będziecie beneficjentami, czy nie, kolejnego dofinansowania, a dotyczy ono organizacji warsztatów. Co to mają być za warsztaty i dla kogo?
8: Mają to być warsztaty takie dla seniorów. Aktywizacja seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich. Właśnie czekamy niecierpliwie na wyniki, bo to będzie w czerwcu. No i jeżeli...
4: Puszczamy oczko do pana marszałka teraz, tak?
8: Machamy. Jeżeli nam się uda, no to będziemy miały zapełnione całe lato i jesień, bo to będzie cykl warsztatów takich, że seniorzy będą uczyć nas tradycyjnego rękodzieła, a my nauczymy ich czegoś nowego. Jeszcze niespodzianka, co to będzie, ale to będzie, myślę, fajna sprawa. Wyjdą z domu seniorzy, no i my będziemy miały okazję też czegoś się nauczyć.
4: To powiedzcie mi proszę, na czym wy się koncentrujecie tak naprawdę w swojej działalności jako koło gospodyń wiejskich? Czy to jest bardziej działalność polegająca na integracji, czy właśnie takim pielęgnowaniu tradycji, czy staracie się łączyć te dwa cele, czy może jest jeszcze coś, czym się chcecie zajmować?
9: Zajmujemy się, chcemy tych mieszkańców zintegrować, aby się integrowali i tam mamy, za nami już jest jedna potencówka w tym roku, co organizowałyśmy. Mamy wspaniałą kapelę Zbigniewa Ciechowicza w Erzowie, co na tej potencówce przygrywają. Mieszkańcy się integrują, bo licznie przybyli mieszkańcy i okoliczni na taką potencówkę, gdzie na tą potencówkę pieczemy domowe ciasta. Jest kawa, herbata.
4: Czyli nikt głodny i nienapojony z tej potańcówki nie wróci.
8: Zmęczony, ale zadowolony, opowiem tak.
4: A najbliższa okazja do tego, żeby się z wami spotkać już 2 maja.
8: Tak, tak.
4: Co
8: tak.
4: To będzie?
9: Też będzie taka zabawa z kapelą właśnie Zbigniewa Ciechowicza. 2 maja, weekend majowy, zapraszamy serdecznie wszystkich na taką zabawę.
4: O której start?
9: O 19:00.
4: To w takim razie, jeżeli ktoś lubi tego typu zabawy, zapraszamy do Rdzowa oczywiście, ale ja chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo za wami też jest pierwsze kolędowanie, które udało wam się zorganizować. Jak wrażenia i jak odczucia mieszkańców przede wszystkim? Czy byli zaskoczeni tym, że to kolędowanie niejako pewnie wróciło do waszej miejscowości?
8: Tak, byli zaskoczeni, byli zadowoleni po tym wszystkim, dopominają się o kolejną edycję. No to taki nasz pomysł był właśnie, żeby te tradycje kultywować, tak? Integrować się i tradycja, i integracja to nasze takie, no...
4: Statut
8: tak,
4: waszej działalności.
8: Tak, statut, dokładnie, brakło mi słowa. My występowałyśmy, ale chodziło głównie o to, żeby śpiewali mieszkańcy wszyscy wspólnie.
4: Udało się?
8: Bo taka była nazwa. Udało się. Udało się. Naprawdę była duża frekwencja. Wszyscy byli zadowoleni. No potem też oczywiście od koła gospodyń wiejskich nie można wyjść głodnym, więc też było ciasto, była kawa, herbata, fajne rozmowy. No super, naprawdę. Nam się podobało.
4: Wejdzie w kalendarz jako tradycyjne
8: myślę, wydarzenie? Myślę, że tak.
4: Powiedziałyście o tych przysmakach, o tym, że nikt głodny od was wyjść nie może, to ja nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o wasze kulinarne, takie wyjątkowe, popisowe dania, jakim z pewnością jest chociażby leczo, No i ten wasz słynny zakwas, autorski zakwas. Tak. Na czym polega tajemnica tego leczo i zakwasu? No i powiedzcie, skąd się w ogóle wzięły te dwa dania, takie popisowe?
9: Leczo wzięło się dlatego, że jest zagłębie paprykowe. Mieszkamy w takim zagłębiu właśnie, gdzie papryka jest na co dzień i też ma dużo witamin posiada papryka. I gotujemy leczo i wszyscy chętnie konsumują, mieszkańcy i przyjezdni.
4: I to jest wasze takie popisowe danie?
5: To znaczy, no...
4: Jeszcze pierogi.
5: Tak. Leczo i pierogi to jak mamy stoiska, bo robimy też stoiska na dożynkach, czy jakichś takich wydarzeniach w gminie, czy w powiecie, no to leczo jest zawsze. Leczo jest zawsze. Czyli i pierogi są zawsze.
4: Jak państwo zobaczycie namiot z napisem Koło Gospodyń Wiejskich w Rdzowie i lubicie leczo, to musicie do tego stanowiska podejść i na pewno go od niej odejdziecie.
5: Tak.
4: Ale ja chciałem jeszcze zapytać o ten zakwas, bo ten zakwas był bardzo ważną częścią nagrodzonego dania podczas bitwy regionów na poziomie powiatowym, bo udało wam się zająć drugie miejsce na tym zakwasie, gotując zalewajkę.
5: Tak, była gotowana zalewajka, smakowała jurorom, smakowała gościom. No drugie miejsce dla nas to była taka pierwsza nagroda, która tak nas troszeczkę pchnęła, tak, żeby coś jeszcze robić, bo było 26 kół, no i my to drugie miejsce, dwa powiaty i my drugie miejsce, no to było najpierw zaskoczenie, a potem radość po prostu. No i ten zakwas jest taką tajemnicą, bo na tym zakwasie...
4: Nie,
5: to jest taka nasza... tajemnica słodka, ale no, można piec na tym chleb, także
4: słuchajcie, są też entuzjaści. Jeżeli szukacie zakwasu, to do Koła Gospodyń Wiejskich
5: zapraszamy, w Rydzowie. Zapraszamy, oczywiście. Podzielimy się.
4: No to ja w takim razie na koniec naszej rozmowy czego wam mogę życzyć?
5: Może, no nie wiem, chęci takich
4: cierpliwości,
5: ale takich...
9: Dalszych sukcesów.
5: Dalszych sukcesów.
4: I żeby to wasze leczo i ten zakwas, i ta zalewajka na tym zakwasie stała się popularna i znana w całym kraju. Tego wam życzę. Na koniec naszej rozmowy dziękuję bardzo. Tutaj stawiamy kropkę. Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzowa w reprezentacji Agnieszka Górka, przewodnicząca.
5: Dziękuję.
4: Oraz Dorota Kędzierska, członkini.
9: Dziękuję.
4: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
3: Magazyn lokalny Radomia i regionu. Radio Radom. 87,7.

Radio Radom 87.7. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio Radom 87,7.
1: Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

0: Radio Radom 87,7.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie.